0: wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Co najmniej 180 osób nie żyje, a ponad 1500 jest rannych. To wieczorny bilans po środowym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy w mieście, liczba ofiar będzie niestety wzrastać. Ocenię w rozmowie z naszym reporterem strażak ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak sam wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach ludzi pod gruzami. Rozmawiał z nim nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w trwającej akcji?
2: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
3: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
2: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
3: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
2: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guarii. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
1: A to był nasz reporter Mateusz Chłystun. Dziękuję. Staną przed sądem za głodzenie małej Helenki. Jest akt oskarżania przeciwko rodzicom 3,5-latki z Zielonej Góry. Matka i ojciec odpowiedzą za długotrwałe zaniedbywanie podstawowych obowiązków wobec dziecka, mówi Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej.
4: Zarzucane oskarżonym zachowania polegały przede wszystkim na niezapewnieniu dziecku właściwej opieki medycznej, nierealizowaniu zaleceń zdrowotnych, niezaspokajaniu potrzeb rozwojowych i emocjonalnych oraz niezapewnienie odpowiedniego żywienia.
1: Helenka trafiła w ciężkim stanie do szpitala w grudniu 2024 roku. Dziewczynka była karmiona wyłącznie winogronami i mlekiem. Mając 3,5 roku, ważyła zaledwie 8 kg. Nie pozostawiamy żadnego górnika z kopalni Ruch Bielszowice bez pomocy, zapewnia Polska Grupa Górnicza. Zakład po ponad 120 latach przestaje fedrować węgiel. W kopalnianej cechowni odbyło się uroczyste pożegnanie zakładu. Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla pracowników z Bielszowic, mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej Łukasz Deja.
5: Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników czy skorzysta, w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich. Pracownicy mogą też się przekwalifikować, z górnika mogą zrobić kolejarza.
1: Zdaję sobie sprawę, że zamknięcie kopalni to fatalny moment dla pracowników, dodaje dyrektor ruchu Halęba i zamykanej kopalni Bielszowice Jacek Kowalczuk.
6: Nie mamy możliwości tutaj zatrudnienia wszystkich pracowników przy procesie likwidacji, więc planujemy różne rozwiązania i to około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na sąsiedni ruch.
1: W ostatnim półroczu oprócz kopalni Bielszowice zamknięto też w Katowicach kopalnię Wujek, a z początkiem stycznia bytomską kopalnię Bobrek. Warszawa dusi się w smogu. Polski alarm smogowy przeprowadził pomiary stężeń dwutlenku azotu w stolicy. We wszystkich 80 lokalizacjach wyniki pomiarów były wyższe niż rekomendacja WHO. Zanieczyszczenie mogą powodować szereg chorób, szczególnie wśród dzieci, mówi Katarzyna Kalinowska z Clean Cities Polska.
7: Astmę, ostrzejszy przebieg POHP, problemy z koncentracją, problemy z nauką, też również niestety szanse na wcześniejszy zgon.
1: W trakcie upałów smog staje się jeszcze bardziej niebezpieczny dla zdrowia, dodaje rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej.
8: Do jednego czynnika, jakim jest dwutlenek azotu, który i tak już jest szkodliwy, dokłada się jeszcze podwyższony poziom ozonu, a do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone.
1: Organizacja postuluje do władz Warszawy o zwiększenie strefy czystego transportu i ograniczenie ruchu samochodów w okolicach szkół. Żar leje się z nieba. Cała Polska w pogodowych alertach. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza, a kulminacja upałów prognozowana jest dopiero na niedzielę. Policja i pogodowie przypominają, że taka pogoda może być bardzo niebezpieczna. Na szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
9: W upalne dni pogodowie odnotowuje więcej interwencji u osób, które źle znoszą taką pogodę, mówi ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
10: Szczególnie są to wyjazdy do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem, ale również udary cieplne i udary słoneczne.
9: W Bydgoszczy w kilkunastu miejscach ustawiane są kurtyny wodne. Niektóre już chłodzą przechodniów.
11: Długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić. Nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
9: Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę na to, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy.
1: A wtedy koniecznie trzeba powiadomić odpowiednie służby. Pamiętajmy, że w takie tropikalne upały niebezpieczne staje się też zamknięty samochód, który zamienia się w piekarnik. Jeżeli zauważymy dziecko albo psa, w zamkniętym aucie zgłośmy to na 112, mówi zastępca komendanta lubuskiej policji Tomasz

0: Zgirski.
1: To wówczas każda osoba może w takim przypadku wybić szybę i zgodnie z przepisami nie ponosi wtedy odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia.
0: Warto pamiętać, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie jest karane. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zwierzę do 3 lat. W takie upały kobiety mogą pracować w spódnicach. Mężczyźni za to wyłącznie w długich spodniach. Mimo że jest bardzo gorąco, oni nie mogą jeździć w krótkich spodenkach, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
2: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
0: To dyskryminacja, mówi kierująca stołecznymi autobusami pani Maria.
3: No bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan.
0: Ale dla przykładu, we Wrocławiu motorniczowie kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni Celsjusza. Tymczasem w Gorzowie zraszają ulice do niedzieli w związku właśnie z upałami. Magistrat chce wesprzeć w ten sposób kierowców i mieszkańców. Regularne zmywanie i zraszanie wybranych ulic odbywać się będzie 2 razy dziennie, w samo południe i około godziny 15, czyli w czasie największego nasłonecznienia, mówi rzecznik ratusza Wiesław Ciepiela.
4: W związku z upałami miasto podejmuje kolejne działania, które mają poprawić komfort mieszkańców. To rozwiązanie pozwala obniżyć temperaturę rozgrzanej nawierzchni i ograniczyć unoszenie się pyłu w czasie największych upałów.
0: Polewaczki jeździć będą na najważniejszych ulicach miasta aż do niedzieli. A przypomnę jeszcze, że synoptycy wydali ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed upałem dla całego kraju, które obowiązują do soboty. Temperatura w dzień ma sięgać nawet 33 stopni. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę i początek przyszłego tygodnia, kiedy termometry lokalnie pokażą nawet 39 kresek powyżej zera. Szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce będzie bardzo upalnie. Na koniec jeszcze obraz abstrakcyjny, który można oglądać nie tylko oczami. Nad takim pracuje Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, który ruszył z projektem Invisible Painting. Celem jest pokazanie sztuki współczesnej poprzez zapach, dotyk czy smak. Projekt ma zwiększyć dostępność do kultury na przykład dla osób słabowidzących i niewidomych, mówi dyrektor placówki Łukasz Wudarski.
5: Bardzo często też osoby, które na przykład cierpią na ADHD i dzięki temu, że są wyłączone, że nie mają tego wzroku, mogą się skupić na innym podejściu i zrozumieniu i doświadczeniu obrazu. Ale my sobie jeszcze utrudniliśmy, bo stwierdziliśmy, że chcemy pójść dalej i porozmawiać i pokazać i transkrybować malarstwo abstrakcyjne.
0: Prace prowadzone są z naukowcami z Poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a sam model ma być testowany w przyszłym roku.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Stanisław Wyspiański. Wesele. Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Bardzo prawdopodobne, że boisz się tej lektury jak ognia. Jednak nie przejmuj się aż tak bardzo. Wystarczy, że zapamiętasz, na czym opiera się młodopolska ludomania i dlaczego panowie z chłopami nie mieli po drodze. Wtedy świat wesela stanie przed tobą otworem. Wbrew pozorom Wyspiański opowiada o stereotypach, o tym, jak oczywiste prawdy nie zawsze się sprawdzają i dlaczego jest nam się tak trudno dogadać. Brzmi trochę mniej przerażająco? No to zaczynamy. Wysłuchaj naszego opracowania do końca, a dowiesz się, kiedy wystawiono wesele po raz pierwszy, a także kim w ekranizacji Wajdy był Czesław Niemen. Poznaj niezbędne minimum. Pamiętaj, że wesele Wyspiański napisał kiedy? Byliśmy po rozbiorach, a Polska nie istniała na mapie Europy. Wydarzyły się już powstania listopadowe i styczniowe. Szczególnie po tym ostatnim uświadomiono sobie, że bez chłopów ani rusz. Pozytywizm próbował ich edukować, natomiast w młodej Polsce zapanowała moda na bratanie się z ludem. I to z niej w dużej mierze kpi Wyspiański. Spora część jego kolegów żeniła się z chłopkami, nie mając pojęcia o życiu na wsi. Wszyscy chcieli wolnej Polski, ale nikt nie miał specjalnego pomysłu, jak odzyskać niepodległość, a w związku z nadchodzącym nowym stuleciem czekano na jakiś cud. Kolega Wyspiańskiego, Lucjan Rydel, też poeta, ożenił się z chłopką, Jadwigą Mikołajczykówną. To na podstawie ich wesela Wyspiański stworzył akcję swojego dramatu. Tyle na początek. Czas na konkrety. Zapamiętaj datę. Noc z 20 na 21 listopada 1900 roku, czyli noc oczepin Panny Młodej. Miejsce? Chata w Bronowicach, które dzisiaj są jedną z dzielnic Krakowa, ale wtedy były wsią, w której stał typowy domek szlachecki. Był to dom gospodarza i gospodyni, którzy urządzili młodym wesele. Pamiętaj, że bohaterowie wesela to przede wszystkim inteligencja krakowska z jednej i chłopi z drugiej strony. Będą też postaci fantastyczne, ale o nich potem. Teraz musisz zapamiętać, że Pan Młody to Lucjan Rydel, zakochany w polskiej wsi, naiwny poeta, który zupełnie nie łapie, czym tak naprawdę jest wieś, ale jest dumny, że ożenił się z chłopką i zszedł do prostego ludu. Taka moda, żeby było jasne. Jego żona, czyli Panna Młoda, to Jadwiga Mikołajczykówna. Rozsądna kobieta, konkretna, choć trochę naiwna. Gospodarz to Włodzimierz Tetmajer, malarz żonaty z chłopką Anną Mikołajczykówną, czyli gospodynią. Niby autorytet, ale tak naprawdę straszny pantofel. Wszystkim rządzi jego żona, która najbardziej ceni sobie spokój i od wielkich idei woli domowe pielesze. Na weselu pojawiają się różni goście. Po stronie inteligencji mamy między innymi poetę Kazimierza Przerwę Tetmajera, który jest pesymistą, dekadentem uprzyjemniającym sobie czas flirtowaniem z chłopkami. Dziennikarza Rudolfa Starzewskiego, który uważa się za lepszego od chłopów. Po stronie wsi pojawiają się Rachela, córka Żyda i poetka. Żyd, rzeczowy i konkretny właściciel karczmy. Dziad, chłop, który pamięta, jak w roku 1846 chłopi wyrżnęli szlachtę w pień. Oraz czepiec, uosabiający mit idealnego chłopa, który w obronie Polski jest gotów chwycić za kosę. Z postaci fantastycznych pamiętaj o Wernychorze, wieszczu ukraińskim, Widmie, Stańczyku, Rycerzu, Widmie Hetmana Branickiego i Upiorze Jakuba Szeli. A teraz czas na właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy. Chata w izbie, bogato zastawione stoły, wszyscy świetnie się bawią, gra muzyka. W pomieszczeniu wiszą obrazy Matki Boskiej Ostrobramskiej i Częstochowskiej oraz obraz Wernychory i Bitwa pod Racławicami Jana Matejki. Tak na marginesie, Wyspiański był uczniem Matejki. Wszystko w jednym. Ludowość, historia, religia i dobra zabawa. Uwaga, tutaj niewiele się wydarzy. Wszyscy rozmawiają, ale te rozmowy pokazują, że biesiadnicy dogadać się nie mogą. Czepiec wypytuje dziennikarza o wieści z wielkiego świata. Ten jednak jest zbyt znudzony, naśmiewa się z chłopów. Na co czepiec mówi mu, że tutaj wszyscy czytają gazety i chcą wiedzieć, co się dzieje. Dziennikarz jest jednak bardziej zainteresowany Zosią, chłopką, której prawi komplementy. Dziewczyna nie odwzajemnia jego uwagi, bo wie, że nie może liczyć na nic oprócz flirtu. Pan Młody cieszy się swoim szczęściem i zachwyca urodą Panny Młodej.
Poeta z nudów flirtuje z Maryną, prostą chłopką. Chłopi chwalą swoje piękne stroje i czapki z pawich piór. Zasadniczo każdy bawi się w swoim kółeczku i niespecjalnie widać to bratanie się z ludem. Dobitnie mówi o tym Żyd, dzierżawca pobliskiej karczmy, który zarzuca panu młodemu, że dzisiaj tak zachwyca się wiejskimi zwyczajami, a jutro zrzuci chłopski strój i na powrót stanie się literatem. Ściema, ściema, ściema, zdaje się mówić Wyspiański. Na moment robi się poważniej, bo do izby wchodzi córka Żyda, piękna Rachela, która przy okazji jest poetką. Przy niej jakoś wszyscy nabierają ochoty na rozmowy o poezji. Poeta zaczyna konwersację z gospodarzem na temat roli artysty, ale chłopi radzą mu, żeby po prostu znalazł sobie dobrą żonę, to i szczęście znajdzie. Na chwilę robi się nawet groźnie. Przy okazji kłótni o długi za dzierżawę karczmy, gospodarz przypomina o rzezi z roku 1846, kiedy chłopi wycięli w pień całą okoliczną szlachtę. Pan młody jednak nie chce o tym słuchać, bo to niszczy jego poetycki nastrój. Stwierdza, że szlachta się już o to nie gniewa i ucina temat. Na koniec dzieje się coś dziwnego. Poeta razem z Rachelą namawiają młodych, aby zaprosili na wesele stojącego w sadzie chochoła. Chochoł to taka konstrukcja ze słomy zakładana na delikatne rośliny, aby ochronić je przed mrozami. Brzmi dziwnie? Dla młodych najwyraźniej nie, bo podejmują wyzwanie. Akt drugi. W izbie siedzi Isia, córka gospodarzy. Do środka wchodzi chochoł. Kiedy? Oczywiście równo o północy. Dziewczyna próbuje go wygonić, jednak jak się domyślasz, niewielkie ma szanse w walce ze zjawą. Później robi się naprawdę dziwnie. Do wybranych postaci przychodzą duchy. Marysi, czyli chłopce, która wyszła za Wojtka, ukazuje się widmo pierwszego narzeczonego, który zmarł na gruźlicę. Kojarzysz dziady Mickiewicza? Tam było trochę podobnie. Dziennikarz rozmawia ze Stańczykiem, który obnaża jego niemoc i bierność, przypominając mu o walce narodowej, której ten nie chce podjąć. Do poety przychodzi rycerz i to nie byle jaki, bo sam Zawisza Czarny, a więc symbol chwały i siły polskiego narodu. Przed panem młodym staje sam Hetman Branicki, czyli jeden z uczestników targowicy. A jak targowica, to przecież i zdrada narodowa, której towarzyszyło przekonanie o wyższości arystokracji. Dziadowi ukazuje się natomiast upiór Szeli, czyli tego chłopa, który wyciął w pień galicyjską szlachtę w 1846 roku. Oczywiście nie zrobił tego sam, ale jest uznawany za przywódcę i symbol tamtych wydarzeń. Wszystkie marzenia, lęki i przesądy bohaterów wychodzą na jaw. Wniosek Wyspiańskiego? Z taką inteligencją i z takim chłopstwem to raczej możemy zapomnieć o sukcesie, a o niepodległości to nawet nie ma co marzyć. Ale czekaj, jeszcze nie wszystko stracone. W międzyczasie dochodzi do spotkania gospodarza i Wernychory, czyli wędrownego starca, legendarnego wieszcza ukraińskiego, który miał przepowiadać losy Polski. Wernychora każe gospodarzowi wezwać lud do powstania. Obiecuje, że pojawi się znak, który poderwie wszystkich do walki. Pomóc w tym ma złoty róg, który gospodarz przekazuje Jaśkowi, młodemu chłopakowi, który rusza z misją wezwania chłopów do boju. Śladem po Wernychorze, który jest równie nieprawdopodobny jak inne duchy, jest złota podkowa, którą parobek oddaje gospodarzowi. Akt trzeci. Entuzjazm opadł. Nad ranem większość gości jest już zmęczona zabawą i tańcem i myśli raczej o ciepłym łóżku niż o narodowej walce. Wyjątkiem jest panna młoda, która opowiada poecie sen, w którym diabły wiozły ją w złotej karecie do Polski. Okazuje się, że dziewczyna właściwie nie wie, co to za kraj i dopytuje się, gdzie jest Polska. Mężczyzna odpowiada jej metaforycznie, że odnajdzie to w swoim sercu, czego chłopka oczywiście do końca nie rozumie, bo niby skąd. Nie wszyscy jednak zapomnieli o nocnych przepowiedniach. Do czepca podchodzi parobek Kuba i wspomina o nocnej wizycie Wernychory. Mówi też o złotej podkowie, którą gospodarz oddał gospodyni, a ta schowała ją w skrzyni. Czepiec nie wierzy w tę opowieść i kiedy nie może dobudzić gospodarza, udaje się po uzbrojonych chłopów. Gospodarz po przebudzeniu nic nie pamięta. Czepiec, który przyprowadził część chłopów, każe, aby panowie się do nich przyłączyli. Inaczej powtórzy się historia z rzezi szlachty. Jakoś nikt nie bierze go na poważnie. Pan młody, zamiast sięgać po broń, zachwyca się pięknem przyrody o świcie. Nagle gospodarz, nie wiadomo skąd, przypomina sobie swoją rozmowę z Wernychorą. Wszyscy stają na baczność i oczekują obiecanego przez Wernychorę znaku.
widzą coś dziwnego na niebie. W dali słychać tętent końskich kopyt. Ludzie nieruchomieją. W rękach mają kosy i szable. Do środka wpada Jasiek. Niestety uświadamia sobie, że zgubił złoty róg, w który miał zadąć na znak powstania. Chochoł usłużnie podpowiada mu, że zgubił róg w momencie, gdy schylił się po czapkę z pawimi piórami. Jasiek bezskutecznie usiłuje obudzić ludzi zebranych w izbie. Chochoł zmusza go, aby zabrał im szable i kosy. Dopiero po tym zaczyna grać na skrzypcach, a ludzie tańczą w rytm chocholego śpiewu. Ich taniec przypomina trans, jakiś hipnotyczny stan, z którego nie mogą się przebudzić. Jak się już pewnie domyślasz, z rewolucji nici. No dobrze, czas na podsumowanie. Wesele Wyspiańskiego to dramat o porażce, o niemocy, o Polsce i o wielu innych bardzo ważnych w naszej kulturze wątkach. Dlatego warto, abyś umiał odnieść go do motywów walki o Polskę, ludomanii, dobrego, naiwnego chłopa, kosyniera, wybawcy, panów z miasta, poety, femme fatale, Rachela, przepowiedni, odkładania szczęścia na później i chocholego tańca. Główne symbole pojawiające się w weselu przyjmują trzy formy – postaci, rzeczy i scen. Najważniejsze z nich to widmo – symbol miłości romantycznej. Narzeczony Marysi, który zmarł na suchoty, rozbudza w dziewczynie wspomnienia wspólnych chwil. Czytelne odesłanie do twórczości Mickiewicza i Dziadów, część druga. Stańczyk – ostatni błazen Jagiellonów, uważany za symbol mądrości i patriotyzmu. Nie wierzy w szumne deklaracje, z których niewiele wynika. Rycerz, Zawisza Czarny, symbol honoru i patriotyzmu, jest uosobieniem pragnień poety. Hetman Branicki, jeden z przywódców Targowicy, czyli przewrotu, który doprowadził do rozbiorów. Symbol fałszu, zdrady, magnackiego egoizmu i dumy z władzy nad chłopami. Upiór, Jakub Szela, symbol gwałtowności, agresji i odwetu chłopów za wieki ucisku. Werny Chora, symbol niepodległości, wiary w nią i mitu wspólnej walki na rzecz dobra kraju. Również symbol pamięci narodowej i wieszcz. Złoty róg, symbol walki, znak wezwania do czynu, głos wyrywający z codzienności na rzecz walki o dobro narodowe. W przypadku wesela znak zaprzepaszczonej przez Jaśka szansy. Czapka z piór symbolizuje niesłuszne przywiązanie do piękna, blichtru, bogactwa i rzeczy materialnych. Sznur to znak polskiej niewoli, ograniczenie działania. Dzwon Zygmunta, symbol chwały i świetności narodu polskiego. Kosy postawione na sztorc to odesłanie do zaangażowania chłopów w walkę narodową, znak gotowości do poświęcenia dla dobra kraju. Taniec chocholi, symbol uśpienia, niechęci do działania, marazmu ogarniającego naród, jak i poszczególnych jego przedstawicieli. Na tym jednak nie koniec. Goście weselni to naród polski z całą jego różnorodnością i skomplikowaniem. Chata Bronowicka to Polska ze wszystkimi jej problemami. Poszczególne osoby dramatu funkcjonują zaś jako konkretne znaki tradycji narodowej, popełnianych w przeszłości błędów i minionej wielkości. Pamiętaj, wesele to brutalne rozliczenie się nie tylko z narodowymi mitami, ale i konkretnymi postaciami. Wyspiański nie bez powodu wyposażył swoich bohaterów w określone cechy charakteru. Gospodarz, jeszcze raz, Włodzimierz Tetmajer, cieszący się autorytetem wśród gości, ale tak naprawdę niekonsekwentny, niezdecydowany, nie nadaje się na przywódcę. Gospodyni, Anna z Mikołajczyków Tetmajerowa. Dobra gospodyni, która nie widzi jednak dalej niż poza granice własnego domu. Marzą jej się spokój i cisza. Pan młody, Lucjan Rydel. Egzaltowany, naiwny, niewiele rozumiejący, żyjący w świecie fantazji, z daleka od prawdziwego życia. Panna młoda, Jadwiga Mikołajczykówna. Piękna i rozsądna, ale często bardzo naiwna i prosta. Poeta, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Pesymista, zanurzony w świecie własnych wyobrażeń, owładnięty dekadencją, chociaż marzy o przywództwie, boi się czynu. Dziennikarz, Rudolf Starzewski. Bufon, przekonany o tym, że o świecie wie wszystko, traktujący chłopów z góry, pogodzony z aktualną sytuacją, rozpamiętuje dawne klęski zamiast namawiać do czynu. Rachela, typowo młodopolska postać kobiety, artystka, kochanka, wolna, niezależna i wyjątkowa. Chłopi, zarówno czepiec, dziad, jak i mniej ważni parobkowie.
Ukazani są jako prości ludzie, którzy chcą się włączyć do wspólnej sprawy, ale albo zostają odrzuceni, co wywołuje ich sprzeciw, albo nie odgrywają swojej roli, jak Jasiek, który zamiast pilnować złotego rogu, ogląda się za błyskotkami. Wesele to dramat, a więc rodzaj literacki przeznaczony do wystawiania w teatrze. Dramaty Wyspiańskiego określano mianem neoromantycznych, czyli romantycznych w trochę nowszej wersji. Pamiętasz Dziady Mickiewicza i scenę przywoływania duchów? Tutaj nikt ich nie woła, a i tak same przychodzą. Ale chodzi przede wszystkim o to, że podobnie jak w dramacie romantycznym, sceny realistyczne przeplatają się z fantastycznymi. Śmiać się czy płakać? To w przypadku Wesela spory dylemat. Chodzi o to, że wiele rozmów może budzić rozbawienie, ale ich wymowa jest tragiczna. Tego typu łamanie dekorum, czyli norm w dziele literackim, wymyślił już Szekspir, a nasi romantycy sprawnie wykorzystali. O dziwo, dramat trzyma się jednego miejsca i czasu, ale akcja pozostawia wiele do życzenia. Trudno tutaj mówić o wynikaniu jednej sceny z drugiej. Zdają się one prowizorycznie ze sobą połączone. Do tej romantycznej tradycji Wyspiański dodaje jednak coś od siebie. Bogaty symbolizm, charakterystyczny dla okresu młodej Polski, i ekspresjonizm, czyli deformację świata przedstawionego, która lepiej miała oddawać prawdę o nim. Może kojarzysz przerażający obraz pod tytułem Krzyk autorstwa Edwarda Munka? To ten sposób wykrzywienia. Realizuje młodopolską zasadę syntezy sztuk, czyli połączenia słowa, muzyki, malarstwa, a nawet tańca, rzeźby i innych sztuk. Podobnie jak u romantyków, dramat Wyspiańskiego jest wyposażony w ogrom treści patriotycznych. Chodziło przede wszystkim o wezwanie ludu do walki narodowo-wyzwoleńczej, do podjęcia czynu zbrojnego. Jednak problem polegał na tym, że zdaniem Wyspiańskiego towarzystwo z Bronowickiej chaty nie tylko nie umiało się dogadać, lecz także nie było nikogo, kto wziąłby na siebie rolę przywódcy. Dramat rozpoczyna się w konwencji szopki politycznej, a kończy atmosferą podniosłego misterium. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Wesele zostało wystawione po raz pierwszy w Krakowie w 1901 roku. Po tym wystawieniu Wyspiańskiemu podarowano symboliczny wieniec, który oznaczał uznanie go za czwartego polskiego wieszcza. Ogólnie rzecz biorąc, towarzystwo nie zrozumiało, że poeta kpi z większości z nich i krytykuje ich podejście. Pamiętaj, że Wesele nie jest do końca tak pesymistyczne, jak mogłoby się wydawać. Chochoł, który sam w sobie jest symbolem uśpienia, odwołuje się do tradycji okładania krzaków i drzew słomą, która chroni je zimą. Natomiast na wiosnę tę ochronę się zdejmuje, a wszystko budzi się do życia. To przesłanie przebudzenia także jest obecne w Weselu. Mniej optymistycznie chochoła przedstawił Witkacy w Szewcach, wprost nawiązując do utworu Wyspiańskiego. Chochoł tutaj to jednak bubek, ubrany w modny frak. Zamiast tradycji i ludowości pojawia się kultura masowa. Wizja Witkacego to pod tym względem znacznie ostrzejsza ocena polskiego społeczeństwa niż ta, którą sformułował Wyspiański. Jeśli znajdziesz trochę czasu, obejrzyj Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy. Chochoła gra tam Czesław Niemen, a Pana Młodego Daniel Olbrychski. To wierna ekranizacja dzieła Wyspiańskiego. To jednak nie jedyny film, do którego możesz się odwołać. Wesele Wojtka Smarzowskiego również pokazuje stereotypowe polskie społeczeństwo. Smarzowski, podobnie jak Wyspiański, punktuje, krytykuje i ironizuje. Słynne filmowe "trza być w butach na weselu" to przecież cytat z Wyspiańskiego właśnie. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Już niemal 500 000 Polaków dostaje tak zwaną bieda emeryturę. To jest mniej niż 1800 zł na rękę miesięcznie.
2: Przyszłam, bo nie mam nic w domu.
3: A emeryturę jaką pani ma?
2: A mam, żeby żyć, żeby za mało, tylko się męczę, bo muszę żyć jakoś.
4: Tyle lat ja mam 1100 zł emerytury.
5: Złodziej na złodzieju, złodziejem pogania.
6: Ja to mam taką propozycję dla naszych rządzących. Niech oni, kurna, przejdą na umowę zlecenie i niech pracują na tych naszych warunkach. Niech oni mają takie umowy jak my. No pracowałam na takich właśnie takich śmieciówkach i niestety, ale do emerytury mi tego nie doliczyli.
1: Ile pani ma tej emerytury?
6: W tej chwili 1400.
1: No jak pani sobie radzi?
7: Jakoś trzeba radzić sobie. Jakoś się radzi. Za to makaron dostanie się, a to jakieś puszki i zawsze te parę groszy. Jakoś dożyje się. Żyje się z tym.
1: Szybko przybywa tych najbiedniejszych emerytów. Jest ich o 30 000 więcej niż rok wcześniej. O tym dziś. W co ludzie

0: się męczę, no, bo muszę żyć jakoś.
1: A u pani właśnie jak to z emeryturą jest?
2: No 1600 tam.
1: Czyli poniżej minimalnej. Poniżej,
2: tak, no ale jakoś, widzi pan, no, tutaj trochę się stanie, tu troszkę jakoś się żyje. Trzeba jakoś żyć.
1: A, że tutaj po jakiś chleb, troszkę, czy tam zupę?
2: Troszkę, tak, no pracowałam, później poszłam na rentę i z renty poszłam na emeryturę, bo chorowałam. No i to tak wyszło.
1: A ile pani przepracowała?
2: 15 lat. W przedszkolu pracowałam. Obiady gotowałam, później poszłam jako pomoc dzieciom, pomagałam.
1: No jak pani sobie radzi?
2: Jakoś trzeba radzić sobie. Jakoś trzeba, jakoś się radzi. Jakoś trzeba radzić. Za to makaron dostanie się od jakiejś puszki i zawsze te parę groszy jakoś dożyje się. Żyje się z tym.
1: To jest Caritas, tak? W Caritas?
2: Caritas, tak. Tylko na obiadze tu nie chodzę, tylko raz w tygodniu wydają to tam od czasu do czasu. Od czasu do czasu, nie przechodzę od czasu do czasu.
3: O. A teraz niech machnie sobie.
1: Mnóstwo towaru i tak to można się jakoś utrzymać. A ile ma pani emerytury?
3: 2000.
1: Czyli no to już taką trochę wyższą niż minimalna.
3: No, już, bo niektórzy na lewo pracowali. Na no czarno, no.
1: Bo to te lata 90. całe 2000. No
3: ja
1: to...
3: 45 lat przepracowałam w wojskowości i małą emeryturę dostałam.
1: Jako kto pani pracowała?
3: Ja? Pomoc kuchni.
1: Ale są takie archiwa, gdzie tam można pogrzebać i popatrzeć, czy tam rzeczywiście wszystkie te papiery są.
3: Jak ja miałam spalone papiery.
1: Spalone?
3: No, o stanie wojennym.
1: Aha, żeby i co, spłonęły i nie ma papierów, tak?
3: Nie ma. Jak spalone, to gdzie panu znajdą? To mnie jedna pani powiedziała, tutaj dostaję wydawki mój i zawsze można skorzystać i wytrzymać człowiek, jak to się mówi. No cukier kosztuje, wszystko kosztuje. Kochany, ludzie kombinują. Kiedyś kradli i żyli i mieszkania mieli, a człowiek tyrał, zapierdzielał i gówno z tego ma. No.
1: 500 000 Polaków ma niższą emeryturę niż minimalną.
4: Tak jest, to jest prawda. Wie pan ile ja mam? Wypracowałam się, pracowałam w Ministerstwie Leśnictwa tam. Tyle lat. Ja mam 1100 zł emerytury.
1: Pani pracowała więcej niż 20 lat, czy mniej?
4: Tak, więcej. No pewno nie byłam zarejestrowana, nie byłam nic i to tak przeszło.
1: No, ale jak w ministerstwie nie zarejestrowana była?
4: No pa... nie byłam.
1: A jako kto właśnie pani pracowała?
4: Tam było przedszkole i ja jako wychowawczyni pracowałam.
1: Co, dłużej niż 20 lat?
4: O Jezu, ponad 30. Się nie upominam, nie chodzę nigdzie i tak jestem ładna i tak. No i co pani?
1: No ale to może trzeba iść właśnie się tam, wie pani, tam się dopominać o swoje. Żeby poszukali, wyciągnęli te papiery do ZUS-u tam. Najpierw do ZUS-u to pokierują, gdzie tam iść.
4: No tak, tak.
1: Ja no chyba, że pani wie, że pani była niezarejestrowana.
4: Nie. To jest to, co pan mówi.
1: No jak pani sobie daje radę właśnie?
4: Proszę pana, nie pożyczam nic, nie chcę od nikogo. Jestem ładna, mam urodę.
1: No tak, to.
4: No co? Nawet poczęstujemy, bo biednemu damy wyniosę. Ja tu na rogu.
1: Ale sen niepełnosprawny, mówi pan.
4: Tak, ładny, fajny po maturze chłopak, no i co? Troszkę mi pomaga rodzina, Siedlec. A. I dlatego mnie wystarczy na wszystko. Ja sobie tak, wie pan, ja nie piję, ja nie palę, bo ja nie lubię tego. No i tak jakoś się trzyma. Teraz sobie szłam na spacer, może jakiegoś ładnego chłopaka. O, tu ładny jest jeden, drugi.
1: Drugi, tak jest.
4: Tak, przystojny. I jakoś się radzi, no bo co, usiąść i płakać. Dobrze, że mam urodę jeszcze.
1: A,
4: nie
1: to oczywiście.
4: I love you, YouTube.
5: Teraz pierwsze roczniki z lat 60. wchodzą w wiek emerytalny. No a to są roczniki, które tak na poważnie wchodziły na rynek pracy w czasach transformacji. Praca na czarno albo na śmieciówkach teraz zaczyna zbierać żniwo.
6: Co ludzie powiedzą?
1: To ile lat pan tam ma mniej więcej?
7: 10. Na czarno najczęściej się pracowało. Więcej można było zarobić niż państwowo.
1: Mm-hmm. No tak, człowiek młody to nie myślał.
7: No właśnie.
1: Co, i teraz też tak nie bardzo, bo to nie ma jak...
7: Znaczy, wie pan, teraz to ja łapię dorywcze prace. Takie, wie pan, remonty mieszkań jakieś takie.
1: To co, już bez składek żadnych?
7: Bez składek. No co zrobić? Takie dobrze. Życie.
8: Ja to mam taką propozycję dla naszych rządzących. Mhm. Niech oni, kurna, przejdą na umowę zlecenie i niech pracują na tych naszych warunkach.
1: A, że tam mówi pani, że w Sejmie, tak?
8: Czy... Tak, niech oni mają na takie umowy jak my. To... No my musimy się godzić, a oni, kurczę, blady, to co, z innej gliny są zrobieni? No pracowałam na takich właśnie takich śmieciówkach i niestety, ale do emerytury mi tego nie doliczyli.

0: Ile pani ma tej emerytury, jeżeli mogę?
1: W tej chwili 1400. Gdzie by pan nie poszedł? Wszędzie, kurczę, jest to samo.
0: Śmieciowa umowa?
1: Tak. Pracodawcy tak wyzyskują ludzi, że to przechodzi ludzkie pojęcie.
0: Że albo się pracuje na umowie o dzieło, albo
1: bo
0: się nie...
1: Bo szukaj innej roboty. Na twoje miejsce mamy 10 osób. Oni powinni robić tak samo na śmieciówkach, jak i my. Oni tak samo powinni mieć umowę zlecenia albo umowę o dzieło. Właśnie w Sejmie. Wtedy by dopiero zobaczyli, jak to naprawdę jest. Bo oni nie mają zielonego pojęcia.
2: Ja mam 800 zł emerytury. Robiłem prywatnie cały czas. Do tego mi nie policzyli.
0: Ale to co pan myślał, że on odprowadza składki ten właściciela, co nie odprowadza?
2: Odprowadzał.
0: A jak odprowadzał, jak ma pan niepoliczone?
2: No nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego.
0: No to pewnie nie odprowadzał.
2: A może nie odprowadzał, może oszukiwał. Nie wiem.
0: Gdzie pan pracował właśnie?
2: W warsztacie samochodowym.
0: A, no jak pan sobie radzi? Jak te 800 zł, no to...
2: No jakoś muszę.
0: Wie pan, jak tu zjeść, za co, jak tu...
2: No jakoś sobie daję radę.
0: A mieszkanie pan jakieś tam opłaca, czy...
2: Nie dał tak.
0: Pan... Jeszcze opłaca pan mieszkanie z tych 800 zł?
2: Tak.
0: A u pani jak z emeryturą? Ile ma pani?
3: 1800, to co to jest?
0: No to pani ma właśnie minimalną emeryturę.
3: No, złodzieje. I pójdę co do tego ZUS-u i będę się kłócić z tymi złodziejami.
0: A ile pani przepracowała lat?
3: O, kochany, z 60 lat. Zawsze składki odprowadzałam. Nigdy nie zalegałam.
0: A tu gdzie pani pracowała właśnie?
3: No różnie. Pierw w sklepie mięsnym MHM jak był. Aha. Później MHD. Zrobili MHD. Proszę pana, 12 godzin nieraz pracowałam. Jak trzeba było.
0: I odprowadzała pani składki i 1800 emerytury?
3: Ale po co oni mnie odbierali też przecież? Przecież jak wypłatę brałam, to przecież odliczali to.
0: No właśnie.
3: No. Złodziej na złodzieju. Złodziejem pogania.
0: No ale to jak pani sobie radzi właśnie?
3: Widzi pan. Na bruku.
0: A, że tu...
3: Handluję.
0: Tu kupić, tu sprzedać?
3: No. Nie, tu... ja swoje rzeczy sprzedaję.
0: A, też...
3: To ja już miałam kiedyś sklep. Koszulę.
0: A, koszulę?
3: No.
0: I co?
3: A kiedyś sklep miałam i po prostu zostało mi pełno towaru i handluję. A. Przynajmniej sobie dorabiam, bo przecież jakby tu zdech.
0: Wszystkiego dobrego, zdrowia
3: no, i pieniędzy. Ja wszystkiego dobrego.
0: I pieniędzy.
3: Ja też wszystkiego dobrego.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
5: Jeżeli ktoś wie, że był zatrudniony, że były odprowadzane składki, ale w ZUS-ie nie ma na to dowodów, no tak może być, szczególnie kiedy chodzi o lata sprzed 99 roku, no to trzeba poszukać tych dowodów samemu. Są archiwa, mogą być jakieś inne dowody, że było się zatrudnionym, jakieś legitymacje, umowy, mogą być nawet zeznania świadków. Żeby dostać minimalną emeryturę, trzeba mieć przepracowane co najmniej 20 lat, jeżeli jest się kobietą, no i 25 lat to w przypadku mężczyzn.
6: Źle pan trafił.
0: Pani ma wysoką akurat tak. Emeryturę.
6: Bo stara jestem, dlatego mam wysoką. Moja córka ma lat 50 i stażu pracy około 10. Ile będzie miała? Więc o czym my mówimy?
0: No ale to właśnie...
6: Każdy pracuje sam na swoją emeryturę. Proszę pana, jak ja wchodzę do centrum handlowego, to często mi się zdarza, że zaczepia mnie moja równolatka, żeby jej coś kupić do jedzenia. Kiedyś zapytałam taką jedną, a pani nie ma emerytury? Proszę pani, ja byłam młoda i ładna. Każdy pracuje na swój los.
0: Czy pani odprowadza składki?
6: Żadnych.
0: Nie odprowadza pani składek emerytalnych?
6: W ogóle.
0: To co to będzie kiedyś?
6: No
0: to
6: mam będzie... 54 lata, mam wyjebane.
0: Że co, że nie będzie emerytury żadnej?
6: Ja na emeryturę sobie odłożyłam. Ja bym miała kurczę tą tuskową emeryturę, bez głodu stekła. Żadnych składek nie odprowadzam.
0: Ile pani przepracowała lat w życiu?
6: Może z pół roku.
0: No jak nie
6: będzie? Wczoraj się zarejestrowałam w urzędzie dla bezrobotnych. A teraz sobie sprzedam działkę, wezmę 1,5 miliona. I bajlando.
0: Czy pan odprowadzał składki? Czy pan...
7: Całe życie nie odprowadzałem, nie pracuję.
0: Tak? No i co to będzie, jak będzie, jak emerytura?
7: Skarpeta.
0: A, że trzeba...
7: Będzie wyjąć ze skarpety.
0: 500 000 Polaków już ma niższą emeryturę niż minimalna, nie?
7: Bo
0: nie
7: dostanę żadnej.
0: Ale co, w ogóle?
7: W ogóle żadnej nie dostanę.
0: Ani jednej składki?
7: Ani jednej, ani drugiej, do widzenia.
0: Nie było? U pana jak będzie? Będzie emerytura? Odprowadza pan?
8: Będzie bardzo duża emerytura, przestanę pracować i będę leżał, tylko się opalał letnią porą. Na emeryturę trzeba sobie naodkładać. Trochę pod poduszkę, trochę pod kocykiem i dobrze będzie.
9: Uważam, że powinni wyrównać. Wszystkim, którzy mają mniej niż minimalna, z tą taką...
10: Do krajowej powinni wyrównać.
9: Powinni, to jest...
0: No ale to też powiedzą ci, co tam przepracowali te 20 czy 25 lat, że to niesprawiedliwe. No zobacz, a ona tam przepracowała 10...
10: A ja po 50 latach pracy mi nie starczy na życie, żeby nie miała pieniędzy. O parę trzeba zrobić lekarstwo, trzeba kupić, i co z tego?
0: No, ale pani ma wyższą niż ta minimalna, tak?
10: A... Wyższą, no ale 50 lat.
9: Ja mam prawie połowę mniejszą niż krajowa.
0: 900 zł?
9: No nie, tam 1200 zł teraz po podwyżce. 1200 i 9 zł.
0: No ale to co, to wynika z tego, że...
9: U mnie, w moim wypadku, z małej ilości pracy. 12 lat. Kiedy jest się młodym, nie myśli się o tym, co będzie, jak przyjdą te lata właśnie takie niechciane. No niestety, większość tak myśli, a... Zaskakuje później taka teraźniejszość. Kiedyś w takich starożytnych czasach było tak zwane wyrównanie. Jedni mieli zawsze lepiej, a drudzy gorzej. Więc ci, co mieli lepiej, dzielili się z tymi, co mieli gorzej. Uważam to taką ludzką sprawiedliwością.
5: Pojawiają się i takie też apele, żeby tę minimalną emeryturę wypłacać każdemu. Czy on składki odprowadzał, czy też nie, żeby to była taka emerytura gwarantowana, no jak dochód gwarantowany, nawet dla tych, którzy ani jednego dnia nie przepracowali w życiu. Spotkałem i taką właśnie osobę, która nie dostaje ani grosza emerytury.
4: Co ludzie powiedzą?
0: Bo chodzi o to, że jak ktoś nie przepracował, wie pani, 20 lat albo...
10: A jak ja nie przepracowałam ani jednego dnia?
0: Ani jednego?
10: Ani jednego. A ja jestem Romka. Ani jednego nie przepracował. Kartę dużyłam dla komuny.
0: No i co?
10: No i trochę handlowałam bluzkami.
0: A, że tu handel, tak?
10: No, ale... Na bazarku, nie? Na bazarku.
0: Handel na bazarze. No. To nawet złotówki emerytury pani niestety nie dostała.
10: Nie, z opieki społecznej, z OPS-u. 1200. A opłacić mieszkanie trzeba, światło opłacić, butlę gazową kupić, leki 400 zł. I co, jak żyć? No pan powie, no jak żyć?
0: No tak, ale z drugiej strony właśnie no to też o to chodzi, nie? Że jak się tam odprowadza składki, to się potem tę emeryturę ma.
10: No jakby się pracowało, jakby się miało ten rozum, to teraz, to tak. A jak się nie miało tego rozumu, pajanie od młodych było kiedyś, karty wróż, no to człowiek wróżył.
0: A z ręki też pani wróżyła?
10: No wróżyłam.
0: No i co to, szczerze, co tu pani widzi?
10: No to widzę, dużo pana czeka jakichś nieprzyjemnych rozmów. Nieprzyjemne rozmowy przez jedną kobietę. Ale wszystko wyjdzie na dobre, bo się wszystko wyjaśni, bo ta kobieta jest przeciwko panu.
0: A.
10: To taka wiedźma.
0: A to gdzie pani tu tę kobietę widzi, że...
10: A to już moja sprawa.
0: A tak coś dobrego?
10: A tak coś dobrego, no to czeka pana daleka podróż.
0: O.
10: Daleka podróż. To może pan wyjedzie gdzieś za granicą.
0: No ma pani rację, plecę właśnie za tydzień. A?
10: No to daj Boże, żeby pan wrócił szczęśliwie, z dużo kasą.
0: Dużo zdrowia, dużo pieniędzy i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
10: Dziękuję.
5: Ale zanim wylecę, to zdążę wam jeszcze nagrać kolejne Co ludzie powiedzą. Nie wiem jeszcze o czym, ale na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie, więc już dziś zapraszam. Adam Feder, do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

potrebna mi je. Dobre, dobre, dobre.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Cztery osoby ranne po ataku nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Z niewiadomych przyczyn mężczyzna zaatakował personel medyczny i pacjentów. O szczegółach nasza reporterka Agnieszka Kucjas.
2: Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały cztery osoby: lekarz, pielęgniarka i dwóch pacjentów.
3: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką specjalistycznego personelu.
2: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
1: Relacjonowała Agnieszka Kucjas. Dziękuję. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu we województwie wielkopolskim. Według wstępnych ustaleń pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Doszło do starcia bocznego wagonów. Na szczęście życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi oficer prasowy policji w Pile Wojciech Zeszot.
4: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba była potrzebna jako obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
1: Okoliczności zdarzenia bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zwrocie ukraińskiego orderu księcia Jarosława Mądrego. Gest prezesa Prawa i Sprawiedliwości wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA prezydent Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego.
5: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszych.

0: w Polsce, ale żeby pokazywać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa. Także trzymam kciuki za rozwój tej inicjatywy.
1: Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Przypomnijmy, lekarz m.in. tej placówki i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Kręta.
2: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
1: To nie jedyna propozycja, która jest na stole, dodaje minister.
2: Słysząc o tych różnych doniesieniach o przepracowaniu ilości godzin, zasadnym jest i rozważamy taką opcję, żeby po prostu postawić górny limit. Padają różne propozycje 300 godzin i również mniejsze czasy. Myślę, że to jest do ustalenia i do wynegocjowania również z naszymi interesariuszami.
1: Zdaniem szefowej resortu zdrowia problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
4: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
5: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
6: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego Tajwana, który przeżył i był ratowany.
3: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Co najmniej 180 osób nie żyje, a ponad 1500 jest rannych. To wieczorny bilans po środowym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy w mieście, liczba ofiar będzie niestety wzrastać. Ocenię w rozmowie z naszym reporterem strażak ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak sam wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach ludzi pod gruzami. Rozmawiał z nim nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w trwającej akcji?
7: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
8: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
7: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
8: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
7: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guarii. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
1: A to był nasz reporter Mateusz Chłystun. Dziękuję. Staną przed sądem za głodzenie małej Helenki. Jest akt oskarżenia przeciwko rodzicom 3,5-latki z Zielonej Góry. Matka i ojciec odpowiedzą za długotrwałe zaniedbywanie podstawowych obowiązków wobec dziecka, mówi Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej.
9: Zarzucane oskarżonym zachowania polegały przede wszystkim na niezapewnieniu dziecku właściwej opieki medycznej, nierealizowaniu zaleceń zdrowotnych, niezaspokajaniu potrzeb rozwojowych i emocjonalnych oraz niezapewnienie odpowiedniego żywienia.
1: Helenka trafiła w ciężkim stanie do szpitala w grudniu 2024 roku. Dziewczynka była karmiona wyłącznie winogronami i mlekiem. Mając 3,5 roku, ważyła zaledwie 8 kg. Nie pozostawiamy żadnego górnika z kopalni Ruch Bielszowice bez pomocy, zapewnia Polska Grupa Górnicza. Zakład po ponad 120 latach przestaje fedrować węgiel. W kopalnianej cechowni odbyło się uroczyste pożegnanie zakładu. Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla pracowników z Bielszowic, mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej Łukasz Deja.
10: Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników czy skorzysta, w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich. Pracownicy mogą też się przekwalifikować, z górnika mogą zrobić kolejarza.
1: Zdaje zdaje sobie sprawę, że zamknięcie kopalni to fatalny moment dla pracowników, dodaje dyrektor ruchu Halemba i zamykanej kopalni Bielszowice Jacek Kowalczuk.
11: Nie mamy możliwości tutaj zatrudnienia wszystkich pracowników przy procesie likwidacji, więc planujemy różne rozwiązania i to około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na

0: Sąsiedni ruch.
1: W ostatnim półroczu oprócz kopalni Bielszowice zamknięto też w Katowicach kopalnię Wujek, a z początkiem stycznia bytomską kopalnię Bobrek. Warszawa dusi się w smogu. Polski alarm smogowy przeprowadził pomiary stężeń dwutlenku azotu w stolicy. We wszystkich 80 lokalizacjach wyniki pomiarów były wyższe niż rekomendacja WHO. Zanieczyszczenie mogą powodować szereg chorób, szczególnie wśród dzieci, mówi Katarzyna Kalinowska z Clean Cities Polska.
2: Astmę, ostrzejszy przebieg POHP, problemy z koncentracją, problemy z nauką, też również niestety szanse na wcześniejszy zgon.
1: W trakcie upałów smog staje się jeszcze bardziej niebezpieczny dla zdrowia, dodaje rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej.
3: Do jednego czynnika, jakim jest dwutlenek azotu, który i tak już jest szkodliwy, dokłada się jeszcze podwyższony poziom ozonu, a do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone.
1: Organizacja postuluje do władz Warszawy o zwiększenie strefy czystego transportu i ograniczenie ruchu samochodów w okolicach szkół. Żar leje się z nieba. Cała Polska w pogodowych alertach. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza, a kulminacja upałów prognozowana jest dopiero na niedzielę. Policja i pogodowie przypominają, że taka pogoda może być bardzo niebezpieczna. No, o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
4: W upalne dni pogodowie odnotowuje więcej interwencji u osób, które źle znoszą taką pogodę, mówi ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
5: Szczególnie są to wyjazdy do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem, ale również udary cieplne i udary słoneczne.
4: W Bydgoszczy w kilkunastu miejscach ustawiane są kurtyny wodne. Niektóre już chłodzą przechodniów.
6: Długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić. Nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
4: Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę na to, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy.
1: A wtedy koniecznie trzeba powiadomić odpowiednie służby. Pamiętajmy, że w takie tropikalne upały niebezpieczne staje się też zamknięty samochód, który zamienia się w piekarnik. Jeżeli zauważymy dziecko albo psa, w zamkniętym aucie zgłośmy to na 112, mówi zastępca komendanta lubuskiej policji Tomasz Zgirski.
7: To wówczas każda osoba może w takim przypadku wybić szybę i zgodnie z przepisami nie ponosi wtedy odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia.
1: Warto pamiętać, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie jest karane. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zwierzę do 3 lat. W takie upały kobiety mogą pracować w spódnicach. Mężczyźni za to wyłącznie w długich spodniach. Mimo, że jest bardzo gorąco, oni nie mogą jeździć w krótkich spodenkach, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
8: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
1: To dyskryminacja, mówi kierująca stołecznymi autobusami pani Maria.
9: No bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan.
1: Ale dla przykładu, we Wrocławiu motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni Celsjusza. Tymczasem w Gorzowie zraszają ulice do niedzieli w związku właśnie z upałami. Magistrat chce wesprzeć w ten sposób kierowców i mieszkańców. Regularne zmywanie i zraszanie wybranych ulic odbywać się będzie dwa razy dziennie, w samo południe i około godziny 15, czyli w czasie największego nasłonecznienia, mówi rzecznik ratusza Wiesław Ciepiela.
10: W związku z upałami miasto podejmuje kolejne działania, które mają poprawić komfort mieszkańców. To rozwiązanie pozwala obniżyć temperaturę rozgrzanej nawierzchni i ograniczyć unoszenie się pyłu w czasie największych upałów.
1: Polewaczki jeździć będą na najważniejszych ulicach miasta aż do niedzieli. A przypomnę jeszcze, że synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem dla całego kraju, które obowiązują do soboty. Temperatura w dzień ma sięgać nawet 33 stopni. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę i początek przyszłego tygodnia, kiedy termometry lokalnie pokażą nawet 39 kresek powyżej zera. Szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce będzie bardzo upalnie. Na koniec jeszcze obraz abstrakcyjny, który można oglądać nie tylko oczami. Nad takim pracuje Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, który ruszył z projektem Invisible Painting. Celem jest pokazanie sztuki współczesnej poprzez zapach, dotyk czy smak. Projekt ma zwiększyć dostępność do kultury na przykład dla osób słabowidzących i niewidomych, mówi dyrektor placówki Łukasz Wudarski.
11: Bardzo często też osoby, które na przykład cierpią na ADHD i dzięki temu, że są wyłączone, że nie mają tego wzroku, mogą się skupić na innym podejściu i zrozumieniu i doświadczeniu obrazu. Ale my sobie jeszcze utrudniliśmy, bo stwierdziliśmy, że chcemy pójść dalej i porozmawiać i pokazać i transkrypować malarstwo abstrakcyjne.
1: Prace prowadzone są z naukowcami z Poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a sam model ma być testowany w przyszłym roku.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec z Vox FM, a po tamtej stronie Jacek. Cześć Jacenty.
2: Witam, dzień dobry.
1: Pięcioletnia znajomość rozsypała się.
2: No dokładnie, niestety tak się stało.
1: Kogo dotyczy? Jak ma na imię dziewczyna?
2: Dotyczy Katarzyny, która się na mnie obraziła, która po prostu nie chce już ze mną być.
1: Ale dlaczego się obraziła? Na pewno zrobiłeś coś jej, tak po prostu się dziewczyny nie obrażają.
2: Przeczka po prostu, jak w każdym związku.
1: O co? Coś ważnego czy duperela?
2: No, duperela.
1: Czyli o nic?
2: Dokładnie o nic.
1: Czy wy się już często kłócicie?
2: Zdarza nam się, dokładnie.
1: Czyli pięcioletni związek skończył się po wakacjach, po tym jak żeście się pokłócili o nic?
2: Dokładnie tak.
1: Nie rozumiem.
2: A jednak.
1: Ale byliście szczęśliwi przez te 5 lat?
2: Tak, myślę, że tak.
1: Czy kłótnia dotyczyła wakacji?
2: Nie, to tak jak mówię, to była sprzeczka jakaś dnia codziennego, naprawdę jakieś.
1: Okej. I dlaczego nie udaje ci się jej przeprosić?
2: Myślę, że jest dość upartą osobą i jak sama twierdzi, już wielokrotnie mi wybaczała różne rzeczy i tym razem już niestety nie.
1: Ale naprawdę tak było, że rozrabiałeś jej na tyle, że to ona musiała wybaczać ci twoje potknięcia w związku, w relacjach z nią?
2: Czasem mi się zdarzało.
1: Okej. To jest zmęczenie materiału. Dziwię się tylko, że po 5 latach. Czyli wy już tak często się kłócicie i tak wiele razy się nie zgadzaliście w sprawach dla was istotnych, każde miało inne zdanie, że żeście się już przeciągali jak linę przysłowiową.
2: No, można tak to nazwać. Ona jest dość upartą osobą i to...
1: Aha.
2: Czasem nawet pewne rzeczy ustalamy, a potem wychodzi jak zawsze.
1: Okej. Nie mogę tylko w to uwierzyć, że po 5 latach bycia razem można się tak po prostu rozstać bez huków, bez krzyków, tak obrażając, odwracając się od siebie, bo rozumiem, że każde z was liczyło na to, że do siebie zadzwonicie, tak?
2: No, dokładnie.
1: I trwało to tak długo, że aż w końcu ona się wkurzyła, że ci nie zależy i cię zostawiła.
2: Dokładnie.
1: Czy ma kogoś?
2: Myślę, że nie.
1: Może nie zdążyła. One są takie szybkie przecież, nie? W tych sprawach.
2: To prawda.
1: Dobra, Kaśka, wiemy, po co dzwonimy. Przyjmij przeprosiny Jacka. Kochaj! Trzymajcie kciuki za Jacka, ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Cześć Kaśka, Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Ja z triumfem twoim do ciebie dzwonię. Aha, zainteresowało ją. Facet, który kiedyś cię zachwycał, kiedyś cię rozumiał, miał do ciebie cierpliwość, uwodził cię, kwiaty ci przynosił. Nagle dochodzi do wniosku, że pomału ograbia cię z romantyczności. Kaśka, dzwonię, bo chyba dam ci nowego faceta, którego znasz dobrze, który coś zrozumiał dopiero po rozmowie z Pawelcem. Jeździliście wspólnie na rowerach, miał czas dla ciebie, to były spacery. Mężczyźni często myślą, że jak już sobie kogoś uwiodą i są z kimś, tak jak wy 5 lat, to już należą do nich. Nie, to prawda jest. Ja tu walczę o miłość. Ja tu walczę o to, że nawet najgłupszy facet któregoś dnia musi być oświecony przez jakąś rozmowę. Nie byłem pierwszy, ale dopiero mi zaufał, że nie mam w tym żadnego interesu, że nie stoję po twojej stronie. Tylko chciałbym, żeby zrozumiał, jak niszczy romantyzm. Kasia, dzwonię, żeby cię przeprosić za to, że ograbił cię z bycia szczęśliwą w związku. Już żeście się tak przepychali, już tak każde chciało postawić na swoim, kto mocniejszy, kto ważniejszy. A szkoda, 5 lat. Beczysz, fajnie.
2: Kasiu, ale ona... się rozsypało.
1: No bo się rozsypało, no ale to jest ten sam facet, tylko że już troszeczkę przewietrzony tym dobrym, bo wtedy to gnuśniał w złym. Kasia, on cię przeprasza, a ja cię namawiam, żebyś powiedziała mi, że ty go kochasz. Nie rzucała tej sprawy, bo Kaśka, co mam ci dać? Nowego, fajnego faceta, który cię kocha całym sercem i rozumie, co źle zrobił? Czy rzucasz, bo masz tego dosyć?
2: Nie, przepraszam, to się nie dzieje naprawdę.
1: To się dzieje naprawdę.
2: Przepraszam bardzo, ale to nie jest odpowiedni moment i odpowiednie miejsce na rozwiązywanie takich problemów.
1: Kasiula, ja bym nie był potrzebny, gdybyście wy byli w stanie sobie pomóc, ale tu jestem ostatnią nadzieją, jak on pisze. No i powiedz małej, że on za nią też tęskni, bo tam ona chyba szepcze. No, powiedz Emilii, że tęskni ten łobuz za nią również, bo to nie tylko za tobą.
2: Nie było go przez 2 miesiące, więc...
1: Łobuz, więc tak, wiem.
2: Nie.
1: Czyli co, rzucasz? Nie. Rzucasz?
2: Rzucam.
3: No nie!
1: Nie będzie tak łatwo, jakbyś myślał, bądź ja nie zgodziła się na powrót do ciebie i bycie z tobą.
4: Chciałem cię tylko przeprosić za wszystko i powiedzieć, że bardzo cię kocham.
2: Ja odpuszczam. Ale odpuszczam.
1: Ale Kaśka, czy definitywnie to jeszcze nie mów, dobra? A może ci go zabraknie? Popłakałaś się, zobacz, przeżywasz to. Źle ci jest, że to nie poszło tak, jak powinno. Miałaś pewne nadzieje co do tego związku. Myślę, że...
2: Ale już nie mam.
1: Już nie mam. Jacek, program ci nie pomógł, ale ty się tak od razu nie poddawaj.
4: Jasne.
1: Kasiula, wierzę w to, bo cała jesteś w emocjach, że jak ochłoniesz, to... odezwiesz się do tego głupka, który teraz już jest mądry. Szkoda, że nie mogę krzyknąć, niech żyje miłość, ale wierzę w nią. W waszym przypadku wierzę bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: Na początek Jastrzębie-Zdrój. Są nowe informacje o sprawcy ataku w szpitalu. W wiadomościach niepokojące doniesienia ze Szczecina. Chodzi o śnięte ryby, a na koniec garść rad. Jak ubrać się przy 30-stopniowych temperaturach? Posłuchajcie.
3: Jest piątek, 26 dzień czerwca, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nowe informacje w sprawie ataku nożem w szpitalu. Sprawcą jest Polak, 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Przypomnijmy, wczoraj mężczyzna zaatakował personel medyczny i pacjentów. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
4: Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
5: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką specjalistycznego personelu.
4: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
2: Relacjonowała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Przenosimy się do placówki w Warszawie. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystuny. Na czym koncentrują się w tej sprawie śledczy?
6: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii ubiegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
2: To był Mateusz Chłyston, dziękujemy. To przypadki przyduchy, a nie złotych alg, mówi nam Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W rejonie Odry Zachodniej, Ragalice czy Parlice w ostatnim czasie znaleziono kilka śniętych ryb. To przez specyficzną sytuację hydrometeo.
7: Upał, spadek poziomu wód, cofka i nagłe deszcze w ostatnich dniach maja, które spowodowały spływ zanieczyszczonych wód opadowych. Powstał koktajl powodujący lokalnie nagłe spadki tlenu w wodzie. Efekty widzimy w poszczególnych lokalizacjach.
2: Wyjaśnia nam Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. Wody Polskie prowadzą monitoring Odry i jeziora Dąbry. Polscy nauczyciele nie korzystają ze sztucznej inteligencji, wynika z badania NASK. Wśród powodów, dla których pedagodzy nie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, ma być niski poziom edukacji w szkoleniach, tłumaczy dr Dominik Skowroński.
8: Inny problem dotyczy po prostu naszej niechęci do zmiany. Nauczyciele są przeciążeni, brakuje im też czasu na zwykłe eksperymenty. No i ostatnia rzecz, kwestia sfinansowania takiego narzędzia, bo nie w każdej szkole jest to proste.
2: Tymczasem większość uczniów w przeciwieństwie do nauczycieli przyznaje, że sztuczna inteligencja towarzyszy im w codziennej nauce. Koniec, zanim temperatura przekroczy 30 stopni, garść rad, jak ubrać się w upalne dni, podpowiada Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego.
9: Kolory zawsze jasne, nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Parzy naszą skórę i jednocześnie daje mały komfort. Luźne czy obcisłe, zawsze luźne. Wszystko co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce. Łamie mity, na wielki upał długie spodnie, koszula z rękawem, żeby osłonić, a nie odsłaniać.
2: Ubrania na gorące dni powinny być uszyte z naturalnych tkanin. Takich jak bawełna czy len.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Gdybyś miał egzamin, to dzisiaj oblałeś, no. I na czarno się ubrał, i na krótko, i jeszcze
11: krótkie
10: obcisłe.
11: Wszystko
10: jest źle. Wszystko jest źle. Proszę posłuchać tutaj pani Raty, jak się dzisiaj ubierać, bo temperatury powyżej 30 stopni, a będzie tylko cieplej.
11: Tak, i to już niedługo, ponieważ już o poranku 20 stopni w wielu miejscach w kraju się pojawiło na termometrach.
10: I w nocy tak gorąco, ojeju.
11: Słońce wszędzie, deszczu brak.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: I proszę pić dużo wody. Julia Hren.
3: Konrad Piwowarski.
10: Dzień dobry.
3: Mamy piątek, 4 minuty po 6.
1: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: 11 minut po godzinie 6 mamy dzisiaj piątek!
1: I to nie byle jaki piątek, bo to jest ostatni piątek roku szkolnego.
0: Tak, ja sobie to dokładnie obliczyłam matematycznie. 6 plus 3 plus 3 to razem jest 12, tak. Czyli okazuje się, że przez 12 lat mojego życia, mojej edukacji to był najszczęśliwszy dzień w całym roku.
1: Tak.
0: Cieszmy się z tego, że już nie jesteśmy w szkole.
1: On był szczęśliwy dopiero od pewnego momentu, jak już rodzice zobaczyli to świadectwo i później już można było się cieszyć.
0: A czemu?
1: No bo wcześniej był trochę stres, jak zobaczą, zanim
0: nie,
1: zobaczą.
0: Nie, ja zawsze miałam dobre oceny. No, ja miałam zawsze czerwone paski, to nie chcę się chwalić, ale się pochwalę.
1: Nie, no, proszę bardzo, no chwal się. Innym się przykro teraz robi, ale no dobrze, dobrze. No.
0: 12 minut po godzinie 6, dobra, koniec już chwalenia. Wy możecie się pochwalić na 6098698869, jakie macie plany na weekend na przykład, bo to jest dużo ciekawsze niż uczenie się, jakieś oceny i jakieś paski.
1: Oczywiście, że tak. Jest ważna też informacja, przed godziną 7 pierwsza zmiana budzi ludzi. Ostatnia przed wakacjami, bo my nie będziemy przecież ludzi budzić w wakacje brutalnie.
0: No to już jest zbyt okrutne. Także wchodzić na voxfm.pl, pisać, skrobać, kogo mamy obudzić, jaki macie pomysł
1: na kratkę. Tak zwany last call. Proszę się zgłaszać. A już teraz Ale Farben w voxfm w rytmie hitów. 12,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.

0: Poleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy piątek, 26 dzień czerwca, aż miło. Imieniny obchodzą dziś Dawid, Edburga, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Maksanty, Maksencjusz, Mirogot, Paweł, Pelagia, Pelagiusz, Salwa, Salwiusz, Wigiliusz i Zdziwoj.
1: W Azerbejdżanie dzisiaj święto sił zbrojnych. Madagaskar i Somalia świętują święto niepodległości. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. No i... O ironio, dzisiaj Światowy Dzień Chłodnictwa. Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur był. To wszystko, jeżeli chodzi o święta. No i o zakończenie roku, to ważne święto.
0: To dlatego to zakończenie roku, to w związku z ofiarami tortur, tak? 1295 rok, czyli już bardzo dawno temu. Dzisiaj zakończenie roku, więc nie liczę tego matematycznie. Przemysł II został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Od tego dnia orzeł biały jest symbolem naszego kraju. Orzeł biały raz w koronie, raz bez, ale zawsze...
1: Zawsze
0: jest.
1: Z nami. Tak. Rok 1986, 26 dzień czerwca. Ja też miałem wrażenie, że to zawsze z nami. Mhm. Dokładnie 40 lat temu miało miejsce pierwsze wydanie Teleekspresu. Ten pociąg po raz pierwszy odjechał.
0: Było tak? Nie sądziłam, że był jakiś pierwszy raz. 1948. Reprezentacja Polski w piłce nożnej poniosła najwyższą w swojej historii porażkę, przegrywając 0-8 z Danią w Kopenhadze, ale w tym meczu swój jedyny reprezentacyjny występ zaliczył Kazimierz Górski.
1: To jeszcze rok 1284, 26 dzień czerwca. Wtedy to właśnie według legendy szczurołap z Hameln po odmówieniu mu zapłaty wywabił z tego niemieckiego miasteczka wszystkie dzieci.
0: On to zrobił na własną odpowiedzialność, mam nadzieję.
1: Co się działo z tymi dziećmi, to nie chcecie wiedzieć. Ja teraz przeczytałem. Naprawdę było w baśniach dzieci, braci Grimm. I to dzieciom się opowiadało takie rzeczy. To jest straszne.
0: To prawda, te właśnie są straszne. To jeszcze rok 1968. Na świat przychodzi polski pilot wojskowy. Mam nadzieję, że świetnie latał. Robert Kozak.
1: No i rok 1994. 26 dzień czerwca. Dokładnie 32 lata temu. Na świat przychodzi Patryk Oskar Woziński. Polski raper. Znany jako Kizo.

0: Bardzo mi się podoba SMS od Tomka. Mhm. Plan na weekend? Przeżyć.
1: Przy tych temperaturach, które nadchodzą, to tak. 3 minuty do godziny 6:30.
0: Radio Vox FM i z Colin z Blanką, niewinna już teraz.

0: Ja tylko skromnie przypomnę, że na TikToku naszą wersję tej piosenki możecie zobaczyć i usłyszeć.
1: A ja przypomnę, że w sobotę Blanka wystąpi z Radiem Vox FM we Władysławowie.
0: Już jutro całkowicie za darmo, zapraszamy serdecznie.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Reklama.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Reklama.
3: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4000 osób zostało rannych w tym momencie, bo poszukiwanie i ratowanie ludzi spod gruzów wciąż trwa. Według ekspertów ostateczny bilans ofiar może być znacznie wyższy. Prezydent stolicy uzyskał wotum zaufania. Zdecydowali o tym w piątek nad ranem radni, mającej większość w składzie Koalicji Obywatelskiej. Przeciw absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego był opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Lewica Miasto jest nasze. Wcześniej prezydent stolicy zaprezentował radnym raport o stanie miasta za ubiegły rok. Podkreślił, że buduje Warszawę w oparciu o 3 filary – bezpieczeństwo, demografia oraz wygoda transportu. A na koniec jeszcze Wielka Brytania. To pierwsza taka decyzja w historii brytyjskiej monarchii. Król Karol III ujawnił, ile zapłacił podatków. Kwota sięga 13 milionów funtów. Jak tłumaczy dwór, ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: To my, dzień dobry.
6: 28 do 7.

0: No i jak tam sąsiedzie, tam idzie wam na tych mistrzostwach świata? O! Przegraliście z Ekwadorem! Oj, ale szkoda!
1: Oj, nicht gut!
0: Szkoda, przykro, 2-1 Ekwador was pokonał! Ojejku!
1: No i niestety Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-0, to też wczoraj miało miejsce.
0: Ja nie wiem, czy niestety, bo ja trochę kibicuję Wybrzeżu Kości Słoniowej.
1: A ja właśnie Curaçao, to my zaraz możemy się pobić.
0: Bo wiesz, jednak jak od kiedy zobaczyłem, jak jest Wybrzeże Kości Słoniowej po Śląsku, to jednak troszeczkę za serduszko złapało.
1: A jak?
0: Wybrzeże Słoniowych Gnatów.
1: O, piękne!
0: Jakoś tak, coś w tym rodzaju. Bardzo mi się to podoba. To takie gnaty bardziej nawet niż ta kość. To jest
1: prawda,
0: jednak takie
1: pasuje.
0: Nasze, narodowe.
1: Ja w ogóle nie wiem, czy my wspominaliśmy, bo mówiliśmy, że nowi uczestnicy Tańca z Gwiazdami są już potwierdzeni, ale odchodzi Ewa Kasprzyk. Ewa Kasprzyk, czyli jurorka.
0: Tak? Była tak. Jurorka.
1: Ona siedziała w jury.
0: O nie!
1: I ona podobno znana była z takich mało śmiesznych żartów, takich ciotkowych. No i niestety odchodzi, nie wiadomo jeszcze, kto za nią zasiądzie.
0: No jak poszukują kogoś z mało śmiesznymi żartami, to ja się zgłaszam. Jakby co, jestem.
1: Tak, jesteś dostępny, ale chyba potrzebują kobiety. Chociaż ty dobrze udajesz kobietę.
0: Ja nie mam problemu z tym, spokojnie. Ja się zgłaszam, byle nie kazali sukienki nosić.
1: No, a czemu?
0: Bo myślę, że będę się
1: Ale wiesz, jak jest wygodnie?
0: Tak?
1: No pewnie.
0: Nigdy nie nosiłem, no.
1: No, ja myślę, że powinieneś spróbować i wtedy dopiero się wypowiedzieć.
0: Nie.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Jak zobaczyłem wpis obudźcie moją żonę Melanię, to się zacząłem zastanawiać, czy Donald Trump do nas nie napisał. Okazało się, że nie, że to Rafał. Dzisiaj do Rafała i Melanii ma przyjechać Balia.
2: Ja mam nadzieję, że po naszym telefonie to zaproszą nas na działeczkę.
3: No, jacuzzi.
2: Bo to takie jacuzzi.
3: Ale jak ja im zazdroszczę, jak im tak bardzo mi gula zaczęła rosnąć, że nie przywiozę im tej Bali. Nie ma szans. Dzwonimy.
4: Tak, słucham?
3: Dzień dobry, pani Melanio. My będziemy z tą Kamilą Prysznicową tak za jakieś pół godziny.
4: Dobrze, przekażemy,
3: że. Dobra, jasne. Będzie, nasz pani będzie, czy mąż, bo do pani...
4: Nie, mnie nie będzie.
3: A pani nie będzie, dobra, okej.
4: Okay, pani... A może ja dam telefon, prześlę.
3: Dobra, to ja bym poprosił...
4: Tak.
3: A wie pani, bo dostała pani informację, że ta wanna nie damy rady, no i będzie dlatego ta kabina prysznicowa.
4: Ale wie pan co, ale to jest ta balia.
3: No wanna taka duża wanna. No nie mieliśmy...
4: Było jacuzzi.
3: Nie było nas na nią, no to kabinę prysznicową tam wysyłaliśmy. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od państwa, to uznaliśmy, że państwo przyjęli to do wiadomości. No jedno i drugie do kompanii.
4: Wie pan co, ja zadzwonię za chwilę ten... do pana ktoś zadzwoni, dobrze?
3: Dobra, jasne, nie ma sprawy. Znaczy, mąż to Rafał, tak?
4: Tak.
3: To nie,
4: a ma pan numer?
3: Tak, no bo kojarzy pani Radio Vox FM.
4: Tak.
3: No to pierwsza zmiana budzi ludzi. FM. Rafał ciebie zgłosił.
4: O matko boska.
3: Także numer do niego mamy.
4: Samego rana?
3: Samego rana, na tym to polega.
4: Prysznic, ja sobie myślę, nie, ja nie będę dyskutowała, niech on sobie to załatwia.
2: A my dzwonimy z prezentem, same przyjemności, 500 zł dla ciebie.
4: O, super, ale się cieszę, fajna niespodzianka, świetnie.
3: Także miłego dnia.
4: Ale
3: życzymy...
4: Ja jestem dalej w szoku.
3: Te 500 zł na prezent marzeń będziesz mogła wykorzystać i na jakieś jacuzzi albo inne spa na pewno się przyda.
4: A, dziękuję bardzo.
2: I miłego dnia ci życzymy. Cześć.
4: No, pa, miłego dnia.
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: minuty zostały do godziny 7, to Radio Vox FM i bardzo ciepły dzień przed
1: Gdzie
0: nami.
1: Gdzie jest Paweł? Nic nie wspominacie o nim. Nie wspominamy, bo nie chcemy, bo on jest na urlopie.
0: I jeszcze przez 2 tygodnie będzie. Jak wy sobie radzicie w pracy albo na urlopie? Dajcie znać 609-8-6-9-8-6-9. Radzicie sobie z tymi upałami oczywiście.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Reklama. O ustalenie przyczyn wypadku w Białośliwiu zdarzyły się pociągi. To na początek w wiadomościach głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Warszawy, a na koniec jeszcze ekstremalna pogoda i starsze osoby, jak o nie zadbać. Posłuchajcie.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
7: Początek Wielkopolska. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu. Według wstępnych ustaleń pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Doszło do starcia bocznego wagonów.
8: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba był to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
7: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, dodaje oficer prasowy policji w Pile Wojciech Zaszot. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pasażerów.
9: Jedenastka jest czysta. On wjechał w ten czerwony. Tak, bo ja siedziałem tu przy oknie, ja zobaczyłem, jak on zaczął się ocierać o czerwony i wjechał dosłownie w jego tor, jakby, nie wiem.
7: Ruch kolejowy pomiędzy Piłą a Bydgoszczą nadal jest wstrzymany. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W akcji policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły 2 osoby, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
11: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
12: Wielkie kłęby dymu, czarne.
13: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
10: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
7: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciw głosowali politycy PiS i Lewica. Głosowanie odbyło się w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości domagał się informacji o tym, czy istniały powiązania między Dawidem Kacprzykiem a kimkolwiek z biura prezydenta stolicy. Odpowiadał mu prezydent Rafał Trzaskowski i zapewniał, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
14: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
15: Uprzedzając państwa pytania dotyczące znacząco odpowiedzialności moich zastępców i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
7: Do porządku obrad włączono złożone przez radnych opozycji wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, były prezes NBP, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Opole szykuje się na rekordowe upały, mogą sięgać nawet 39 stopni, może być niebezpiecznie, przede wszystkim dla osób starszych. Dlatego sprawdziliśmy, czy zgodnie z zaleceniami zostaną w domu.
16: Najlepiej nie wychodzić. Zakupy właśnie teraz, ile samego rana zrobię zakupy.
17: Siedzę w domu, dużo wody się pije, najlepiej nie wychodzić, dlatego idę już o tej porze, robię sobie zakupy.
18: Po prostu z domu nie będę wychodziła. Żaluzje w dół.
19: Woda, jeszcze raz woda. Arbuz, no i jeszcze wiatraczek mam.
7: A ekstremalne temperatury zostaną z nami co najmniej do wtorku.
2: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Uj, ale mi pani Lina robiła ochoty na arbuza. Ale widziałam wczoraj po 7 zł. No to drogo, to za drogo, za kilogram oczywiście. A jeżeli chodzi o pogodę, to 30, dużo, a nawet będzie jeszcze więcej. 33 stopnie dzisiaj mogą na termometrze.
0: 34 nawet widzę tutaj, Katowice mogą. Najcieplej dzisiaj na południu i na zachodzie kraju.
1: Myślę, że możemy zrobić taki konkurs ze zdjęciami termometrów na słońcu.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Myślę, że w cieniu wystarczą.
1: Bo na słońcu to chyba ze 100 stopni. Julia Hen.
0: Konrad Piwowarski.
1: Dzień dobry.
0: 4 minuty po 7.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu jest firma Zia.

0: 11 minut po godzinie 7. Bardzo miło, szczególnie dla uczniów dzisiaj, którzy kończą rok szkolny. No i oczywiście dla rodziców, którzy z tymi oto uczniami spędzą najbliższe 2 miesiące.
1: Tak, i pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj wyruszą, staną w korkach na trasach wyjazdowych z wielu polskich miast albo na korkach wjazdowych do wielu polskich miejscowości turystycznych.
0: No na przykład na Zakopiance, chociaż tam już zrobiona nowa dróżka, to może będzie trochę luźniej.
1: No ale pytanie, czy jakoś po południu tam się nie zakorkuje troszeczkę Zakopianka?
0: Myślę, że
1: to
0: jest pewne, ale jeżeli jedziecie na urlop do Zakopanego, w ogóle jeżeli jedziecie na urlop w Polsce, to trzeba się mocno trzymać za portfel.
1: Tak, no trzeba uważać na różne pułapki dla turystów, bo tych jest bardzo, bardzo dużo. No i na przykład w Zakopanem od jakiegoś czasu jest taka nowa pułapka, pomarańczowe koperty.
0: Tak, i tam mogą stawiać swój samochód tylko mieszkańcy Zakopanego.
1: Trzeba mieć kartę, zakopiańską kartę mieszkańca i można stać tam maksymalnie 2 godziny, a jeżeli złapie się takiego turystę, który stanie na takiej
0: kopercie,
1: no właśnie,
0: co wtedy?
1: 300 zł.
0: Tak, dlatego ja myślę, że to, że powiedziałeś pułapka, to jest bardzo trafne, bo to wcale nie jest dla mieszkańców. Myślę, że mieszkańcy tam nie będą stawać.
1: Myślisz?
0: Tak, ja myślę, że to jest dla turystów. Ale najdroższy parking w Polsce.
1: Ja się zastanawiam teraz, no bo w Zakopanem to jest tak, że jak ktoś zaparkuje, no to trzeba zrobić zdjęcie tego samochodu zaparkowanego, prawda? Czyli dostajesz 300 zł mandatu i jeszcze trzeba 5 dych za zdjęcie?
2: Pierwsza zmiana.
1: To w końcu Zakopane, no.
0: A jeszcze jak miść z tyłu za zdjęciem.
1: Wow.

0: Oj, wiele osób ma przed oczami ten teledysk, jak ona w ten basenie tam skakała.
1: Dobra, weź, daj spokój, naprawdę. Są większe w życiu przyjemności. Na przykład posiedzenie sobie w łazience i oglądanie TikToka.
0: Dobra, nie będę się kłócić.
1: 20 minut po godzinie 7. Chciałam powiedzieć o TikToku, bo tam można nas pooglądać, a właściwie nie tylko nas, Felka przede wszystkim.
0: Pierwszy na świecie owczarek niskopodłogowy znaleziony został pod Warszawą i my go osobiście znaleźliśmy, zobaczyliśmy. Felek, tak nazywa się ten piękny kawaler. Nie wierzyliśmy, że on istnieje, bo on wygląda jakby AI go stworzyło. Od góry owczarek niemiecki, ale nóżki jak u korgi.
1: Tak, możecie to zobaczyć właśnie na TikToku, na naszym Instagramie, na naszym Facebooku, a wczoraj jak tam byliśmy, to było takie centrum handlowe, można powiedzieć, i stał kwiatomat i nasza koleżanka tak się zastanawiała, czy te kwiatomaty w ogóle dają jakikolwiek zysk?
0: Oj, dają zysk i przede wszystkim one są bardzo potrzebne, bo niektóre kobiety po prostu nie doceniają możliwości mężczyzn, bo mężczyźni mają także rocznica, jak jest jakaś, to przypominają sobie kiedy? Na ostatnią chwilę, a czasami ta ostatnia chwila wypada w nocy, czasami wypada w niedzielę.
1: Drodzy panowie, proszę się poprawić, no ale jeżeli jesteście w sytuacji podbramkowej i nie macie kasy, no to możecie tutaj wykorzystać sposób pana, który...
0: Chyba to nie jest dobry sposób.
1: Nie?
0: No bo pewien pan niedaleko Strykowa postanowił właśnie skorzystać z takiego kwiatomatu, no tyle, że nie miał za bardzo ze sobą gotówki, karty, nic, pieniędzy. No więc sobie wziął te kwiaty, po prostu ukradł, niszcząc przy okazji kwiatomat. Kwiaty o wartości 210 zł, no i grozi mu za to 10 lat więzienia.
1: Ale to jest najgorsze, bo on pewnie te kwiaty ukradł dla kogoś, żeby wręczyć komuś. No i teraz to nie można tak kraść, a potem oddawać.
0: Dlaczego?
1: No bo na przykład kradziony samochód, jak się kupi, to jest wina tego, który kupił.
0: A że paserstwo jeszcze...
1: No właśnie!
2: Pierwsza zmiana!
0: Może chociaż wspólną celę dostaną.
1: Może, będzie romantycznie.

0: wszyscy bawimy się, bo dobrze wam gramy do pracy, jak jedziecie.
1: A już o tej porze nie tylko gramy, ale też zadajemy pytania, właściwie robi to Rysiek Kwiwek.
2: Co robi Farba na Mistrzostwach Świata?
0: 609-869-869, a to jakieś piłka?
3: Pierwsza zmiana od rana z Box FM.
1: Dowiemy się po 7.30.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
0: 7.30 to już czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Zaczynamy od ważnych informacji pogodowych. Ostrzeżenia drugiego stopnia w 13 województwach. Temperatura na zachodzie kraju ma dojść do 34 stopni. Jutro IMGW planuje wydać alertę najwyższego 3 stopnia. Polska szkoła zmierza w złym kierunku, uważa ponad 58% Polaków, wynika z badania IBRIS. Ponad połowa badanych uznaje też, że zbyt dużą rolę odgrywają w polskiej szkole oceny. Jedną z najczęściej wskazywanych kwestii jest też wpływ polityki na szkołę. Ze stwierdzeniem, że polityka ma za duży wpływ, zgodziło się niemal 82%. Przed wiadomościami sportowymi ważne przypomnienie. Przy aktualnej pogodzie pozostawienie w zamkniętym samochodzie dziecka lub psa może skończyć się tragedią. Jeśli dziecko lub zwierzę są w złym stanie, nie bójmy się działać i na przykład zadzwonić na 112.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Turcja wyrwała wygraną z USA. Turcy już wcześniej stracili szansę na udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W ostatnim grupowym meczu długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka padła w 98 minucie. Na drugim w grupie D miejscu uplasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. Polscy siatkarze pokonali Turcję 3-2 w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył w czwartek Aleksander Śliwka. W pierwszym spotkaniu Polacy pokonali Belgię 3-2 i zajmują teraz 6 miejsce. Wimbledon nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylie Day.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: 28 minut do godziny 8. Przypomnimy pytanie od Rysia.
2: Co robi Farba na Mistrzostwach Świata?
0: Jak macie pomysł, to SMS-em 609-869-869, a już teraz Inna i Amazing.

0: 22 minuty do godziny 8. Rysiu, przypomnij pytanie.
1: Co robi farba na Mistrzostwach Świata?
0: Pisze wyniki na tablicy.
2: Daje plamę.
0: Pasuje. Maluje trawę na zielono.
2: Albo... Chcę tu zostać.
1: Suchary pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi farba na Mistrzostwach Świata? Dobrze kryje. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka. Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Warszawy z tej strony. Chciałbym pozdrowić pierwszą zmianę.
1: Dziękujemy.
0: Oraz powiedzieć, że jest piątek piątunio piątoneczek, więc pozdrawiam wszystkich i życzę miłego, udanego weekendu.
1: A dziękujemy bardzo.
2: Bardzo piękne życzenia. 14 minut do godziny 8. Wczoraj, przypomnijmy, byliśmy u Felka, u tego psa, który wydawało się, że jest zja. I to na naszych social mediach możecie zobaczyć. I tam w sklepie było do kupienia mata chłodząca.
3: Tak, maty chłodzące dla psów są, ale czy dla ludzi też są, istnieją takie?
2: Właśnie, kurczę, chciałabym. Myślę, że może można kupić sobie taką dla psów i po prostu tam się położyć.
3: Można.
2: Może jest to jakiś sposób.
3: Bo nie oszukujmy się, niestety.
2: Będzie ciężko.
4: Dzisiaj, uwaga, piekielna historia, 34 stopni. Wybaczcie, że jestem opalony, ale jak przyjdzie lipiec, to słuchajcie, to będzie wiele masakry.
3: Będzie wiele masakry. No niestety będzie dzisiaj i jutro i pojutrze, a aż do wtorku mają być takie upały. Wiele masakry w całym kraju. No i trzeba się jakoś chłodzić. Ja mogę powiedzieć.
2: Powinniśmy sobie pomóc jakoś, więc 6098698, jeżeli macie jakieś sposoby, żeby się dobrze schłodzić, to dajcie znać. Dawaj.
3: Wiatrak. I przy wiatraku woreczek z lodem. I to działa.
2: Naprawdę?
3: To działa jak klimatyzacja.
2: Mi się wiatrak kojarzy z takim strasznie zakurzonym przedmiotem. I że uruchamiasz go i to zaczyna to tak kurz unosić się.
3: Miałem też pomysł, jak wykorzystać te upały.
2: O!
3: Żeby zrobić zdjęcie sobie dzisiaj, tak w południe, jak jest najcieplej, najpiękniej to słońce widać, zdjęcie słońca i sobie później oglądać na przykład w listopadzie te zdjęcia.
2: Tak, i myślisz, że to pomoże, oglądanie zdjęć słońca.
3: Wręcz przeciwnie, przypomniałem sobie, jakbym wtedy reagował na to, co się dzieje w listopadzie.
5: Pierwsza zmiana. Oh, mamma mia. Oh. Fresh the sound.

0: Jak dla mnie ta piosenka jest kandydatką na hit lata.
1: Mam nadzieję, bo ma takie letnie brzmienie. Poza tym jest po hiszpańsku, a wiadomo, że od razu wtedy cieplej się robi. Topic. Chociaż...
0: I Becky G. Propozycja do bestlisty. Możecie głosować na vox.fm.pl. Tymczasem 6 minut zostało do godziny 8. I już teraz Olly Murs w vox.fm.

0: 4 minuty i będzie godzina 8. Jeżeli czekacie na wiadomości Vox FM, to one już za moment, punktualnie o godzinie 8.
1: Cóż, po nich powiemy o upałach? No bo ale o czym innym w prognozie pogody można dzisiaj mówić. A do tego muzycznie już czekają na was Will.i.am, a także Velvet.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
4: Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
9: Reklama.
10: Nowe informacje w sprawie ataku w szpitalu to na początek. W wiadomościach propozycje Ministerstwa Zdrowia po skandalu w Warszawie. Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM. Zaprasza Jan Wróbel.
11: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
10: Pewnie jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
12: Jak podają władze szpitala, najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Według lekarzy ich stan jest poważny, ale stabilny. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Rany odniosły łącznie 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Śledczy zapowiadają jego przesłuchanie jeszcze dziś.
10: Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycja Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół warszawskiego szpitala popołudniowego. Przypomnijmy, lekarz m.in. tej placówki i był już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zdaniem szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grandy problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. Minuta po 8, a z nami już Jan Wróbel i jego gość. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Dzień dobry.
13: Dziękuję. I zapraszam Leszka Balcerowicza, profesora, ekonomistę, wicepremiera, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Byłego. No może by został pan ministrem zdrowia i odpowiedział nam na takie pytanie, czy to jest normalna rzecz, to co się wydarzyło w szpitalu południowym? Normalna, to znaczy afery się zdarzają. Czy to jest element choroby systemu?
14: No na pewno nie jest to normalne, bo nie należy ogólnie z jednego drastycznego przypadku, czego nie wynika, że tak w systemie służb zdrowia nie ma objawów chorobowych. Po stronie tak zwanej podaży, czyli świadczenia usług, to my mamy nadmiar szpitali. Każda gmina chce mieć szpital i w związku z tym w niektórych nie ma pacjentów, ale są lekarze. Jeżeli chodzi o finansowanie, no to ono jest od podatków nazywanych mylnie składkami i teraz te podatki, składki są niesłychanie zróżnicowane. Różne grupy mają w różnej wysokości te podatki, składki.
13: Dzięki czemu możemy myśleć, że ochrona zdrowia jest niedoinwestowana, chociaż pieniędzy otrzymuje znacznie więcej niż gdzieś parę lat temu.
14: No właśnie, no nie chcę tu wchodzić na ten zapalny teren płace lekarzy, ale nie muszę zaprzeczyć, że one rzeczywiście z tego, co wynikałoby z danych, ostatnio szybko rosły. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś wzrostem płac i cen, no to wtedy się zastanawiamy, czy to jest dostatecznie dużo konkurencji. A jeżeli nie da się konkurencji wprowadzić, choć jak tutaj się da, to czy mamy dostatecznie silny i profesjonalny nadzór?
13: Panie profesorze, to ja ekonomii się uczyłem 40 lat temu, ale zapamiętałem naiwnie, że jak są duże możliwości finansowe, to zaczyna się walka konkurencyjna o te możliwości. Czyli na przykład jak są wysokie płace niektórych lekarzy, to lekarze tam stoją w ogonku, żeby się dobić do tej posady, w związku z czym można im obniżać, a my od lat nie obniżamy. To co się dzieje?
14: Trzeba odróżnić dwa rodzaje walki konkurencyjnej. Jedna to jest walka o podatkowe, czyli publiczne pieniądze i nie o to przecież chodzi, a drugie to jest konkurencja o pieniądze prywatne ze strony ludzi. I tu mam wrażenie, że w tym przypadku tzw. służby zdrowia, to w dużej mierze mamy tą walkę o publiczne pieniądze, no bo przecież powtarzam, tak zwana składka zdrowotna jest podatkiem, a nie jest składką. Składka jest dobrowolna.
13: To co, prywatyzować służbę zdrowia?
14: To w sporej mierze się dzieje po stronie podaży. 90% przychodni jest, o ile pamiętam, prywatnych i to nie jest krytyka z mojej strony, tylko stwierdzenie pewnego faktu. Generalnie własność prywatna, o ile tylko podlega konkurencji, sprawdza się lepiej niż własność państwowa, gdzie rządzą ostatecznie politycy. My mamy natomiast rozmaite, że tak powiedzieć, słabości, dysfunkcje. Z jednej strony, powtarzam, po stronie świadczenia usług, nadmiar szpitali i tak dalej. Po drugiej, z drugiej strony to zróżnicowane niebywale obciążenie składkowo-podatkowe. I to są te rzeczy, dwie, które należałoby rozwiązywać.
13: Więcej o pieniądzach i polityka w internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radio Vox FM. Zapraszamy.
10: A ciąg dalszy rozmowy Jana Wróbla do śledzenia na voxfm.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: A my łączymy się z naszą nową pogodynką. Jaka będzie temperatura?
15: 40 plus.
11: Dziękuję bardzo.
16: Może się tak zdarzyć w niektórych miejscach w Polsce. To raczej nie dzisiaj, ale w weekend może być aż tak wysoko. Więc bardzo proszę, kremy z filtrem, dużo wody, można parasol nawet sobie wystawić. To dobrze od słońca chroni. No i dobrze się ubrać. Nie w kurtkę zimową.
9: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Bo będzie gorąco jak coś. 33 stopnie dzisiaj, 6 minut po 8. Julia Hren.
11: Konrad Piłowarski.
16: Dzień dobry.
17: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM. Sponsorem programu jest firma Ziaj.

0: 14 minut po godzinie 8, ale to ja mam krzyczeć?
1: No tak, no ktoś musi.
0: Krzyczeć, że to już czas?
1: Na co?
0: Na ulubioną.
1: Co takiego?
0: Zabawę.
1: Czyją?
0: Wszystkich Polaków.
1: Co mruczy piwowarski? Tak się nazywa ta zabawa. 14 minut po godzinie 8. Ja za chwilę wam zamruczę, a waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za piosenka.
0: 6098 69 869. Pod ten numer wpisujecie swoje odpowiedzi jak najszybciej, bo oczywiście czas się liczy, ale

0: liczy się też poprawna odpowiedź. Liczę na jakąś podpowiedź, jeżeli już tak dużo liczę.
1: Ta piosenka ma związek, ale taki bardzo luźny związek, w mojej głowie przynajmniej
0: on
1: istnieje.
0: O nie, to ja już się boję.
1: Z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej.
0: Dobra, czyli zupełnie nie jest związana z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, po prostu w twojej głowie coś tam kliknęło. W każdym razie, za chwilę będziesz mruczał, wy przygotowujcie telefony, poprosimy.
2: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.
0: 609 86 9 89, wykonawca i tytuł. A ja lubię cię jak lato,

0: chyba trudne było dzisiaj, nie?
1: Tak, szczególnie twoja podpowiedź.
0: No, jest tam związek, no.
1: Na pewno, ale bardzo, bardzo luźny. Przypomnij.
0: Już przypominam. Z miejscem, gdzie są Mistrzostwa Świata, jest to związane, a także z sędzią piłkarskim. O.

0: Co mruczy piwo Bars? Co mruczy piwo Bars?
1: Dobrze, za chwilę będziesz się tłumaczył ze swoich podpowiedzi. Jakże trafnych. 20 minut po godzinie 8. Przypomnij, jak mruczałeś.
2: Shakira, daj, daj.
1: Krzysztof Miedałem. Krawczyk, chciałem być marynarzem. To też nie to. Jennifer Lopez i Pitbull, We Are One. Też nie. Coco, Coco, Rozpokoja, Rzębina. Podobne było rzeczywiście, ale to nie to.
2: Z Colin Temperatura. Tak napisał do nas Bartek, ale później podałem podpowiedź i się poprawił i podał tę dobrą odpowiedź jako pierwszy, nawet nie wiem, czy nie jedyny ze słuchaczy.
1: Jak na razie chyba tak.
2: Cześć, Bartek.
3: Witam, witam.
2: Bartek, jak tam piątek ci mija?
3: Ogólnie dobrze, pracy sobie.
2: O! A jak sobie radzisz z upałami?
3: Ogólnie bardzo dobrze.
1: A weekend masz wolny?
3: Weekend wolny, oczywiście.
1: Ojeju, no to wspaniałe parę dni się
2: słychać,
1: zaczyna.
2: Słychać, już oszczędza energię, Bartek. Tak, już się przygotowuję na weekend i weekend.
1: Bartek, powiedz mi, jakim cudem zgadłeś tę piosenkę?
2: Bo przecież podpowiedzi były proste.
3: Po prostu podpowiedź.
2: No bo co ma sędzia? Gwizdek ma sędzia, tak? Mhm. No i piosenka jest o gwizdku. Znaczy tak. Nie do końca, ale pojawia się gwizdek w tytule, tak? A gdzie się odbywają? W Stanach Zjednoczonych Mistrzostwa Świata, tak. Między innymi. Mhm. Jaki jest stan taki jeden w ten? Floryda się ten stan nazywa.
1: Aha, no, no dobrze, to już chyba prawie wszystko wiemy. Bartek, zdradź, co to było?
3: Florida Whistle.
0: Co mruczy piwo Barski w Vox FM.
2: 609-8-6-9-8-6-9, tam skargi i zażalenia.
1: Ja oczywiście będę głosować, że jeżeli Florida będzie występował w Polsce, to żebyś ty był jako support.
2: Yes!

0: do godziny 8.30 to już jest ostatnia szansa.
1: Ostatnia szansa?
0: Absolutnie ostatnia, okay, żeby zdobyć od nas paliwo.
1: Dobra, jak można to zrobić?
0: Proszę zainstalować aplikację Vox FM, tam się zgłosić, okay, i czekać na telefon.
1: I tyle? Mhm. To nic prostszego, proszę to zrobić.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej. Rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę.
8: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega.
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
0: 8.30 na Voxowym zegarze to już czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
17: Dziecko wypadło z okna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Do wypadku doszło wieczorem w Siedlcach. Służby natychmiast ruszyły z pomocą, mówi aspirant Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji.
18: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
17: Obecna na miejscu matka dziecka była trzeźwa. Dopiero dziś wieczorem będzie możliwe udrożnienie ruchu na jednym torze na trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zdarzyły się dwa pociągi. Część wagonów jest wykolejona. Zaglądamy jeszcze do Szczecina, miasto przygotowane na upały. Do niedzieli w zachodniopomorskiej termometry pokażą od 30 do 39 stopni Celsjusza. W Szczecinie można schłodzić się w 5 miejscach. Uruchomiono specjalne kurtyny.
19: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
17: Mówi Hanna Pieczyńska z zakładów wodociągów i kanalizacji w Łodzi. W Szczecinie znajdziecie również kilkanaście poidełek z zimną wodą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: 28 minut do 9. David Guetta i Alphaville.

0: Złoty, a skromny.
1: To odnośnie do tej piosenki. 22 minuty do godziny 9. Tak, już 8 godzin i 37 minut tego dnia udało nam się przetrwać.
0: A za kolejne 8 godzin i niespełna 37 minut, 23 minuty dokładnie, Bestlista. Prosto z Władysławowa.
1: A warto się tam wybrać. Można już dzisiaj, ale jutro będzie koncert Blanki. Będzie też się można pobawić w klubie Solar we Władysławowie, więc zapraszamy wszystkich słuchaczy Vox FM.
0: Strefa Vox FM, wszystko za darmo będzie. Dzisiaj będzie można Krzyśka Skrzypkowskiego między innymi na plażach Władysławowa gdzieś spotkać.
1: Będzie można go gonić na przykład.
0: Tak, i pojawić się na przykład na antenie Radia Vox FM. Zapraszamy serdecznie, nasza ekipa właśnie wyrusza do Władysławowa, także będzie szansa się spotkać z nami właśnie.
1: Pamiętam, że jak jechaliśmy w zeszłym roku, to miałam ze sobą kurtkę i bluzę. Dzisiaj wydaje mi się, że nikt nie weźmie ani kurtki, ani bluzy.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: To jest jakiś challenge?
1: Proszę.
0: 21 minut zostało do 9.

0: 15 minut do godziny 9. Jedni się cieszą, że zaczynają się wakacje i mają same powody do radości, ale niestety nie wszyscy.
1: No niestety, jak przeczytaliśmy w mediach wczoraj, znana piosenkarka Dorota R. i jej były mąż Emil S. oskarżeni. Usłyszeli wczoraj zarzuty.
0: O defraudację 23,9 miliona złotych i zagadkową spółkę na Malcie.
1: No ale to nie jedyna zagadka, no bo Dorota R., znana piosenkarka, i my się zaczynamy zastanawiać, kto kogo chodzi.
0: No właśnie, piosenkarka.
1: Wiadomo, bo dane ukryli, tak?
0: No tak. Ja miałam nauczycielkę Dorotę w szkole, ale ona nie była R, ale zawsze była taka szemrana, więc to mogłaby być ona.
1: Ja sobie sprawdziłem najczęstsze nazwiska na R. Rutkowski, Rutkowska może być Dorota.
0: No.
1: Rybak, Rogowski, Romanowski, Rybicka może być, Różańska, Ratajczak, Rataj, Rosińska. Kojarzysz?
0: Ale znasz jakąś
1: Rzepka,
0: piosenkarkę?
1: Rudnik. No właśnie, kurczę. Znaczy, mam... Czy domyślam się, kto to może być?
0: Tak?
1: Ale tak domyślam się i się zaczynam zastanawiać, czy my, bo my gramy jej piosenki, takiej jednej Doroty R. I czy my nie powinniśmy tych piosenek trochę zmienić, tak żeby też ukryć tę tożsamość?

0: Sparky i Solea, Summer is Magic. Rzeczywiście to jest naprawdę magiczna pogoda.
1: Ale nie
0: pogoda.
1: Dla wszystkich, bo Piotrek z Polska napisał: witam, ile dni pozostało do rozpoczęcia roku szkolnego?
0: O, to chyba rodzic. 7 minut pozostało do 9, to wiemy na pewno.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Reklama.
18: Akcja cały czas trwa. To po wypadku kolejowym pod Piłą. Od tego zaczniemy. W wiadomościach dramatyczne doniesienia z Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób. Na koniec zajrzymy do szkoły. Uczniowie zaczynają wakacje.
19: Jest godzina 9:00. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Służby wciąż w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zdarzyły się tam dwa bocznie, dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Uszkodzona jest też infrastruktura kolejowa, m.in. rozjazd. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około godziny 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
20: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania 3 wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym jednym torze.
18: Relacjonuje rzecznik PKP Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km na godzinę może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4000 osób zostało rannych. W tym momencie, bo poszukiwanie i ratowanie ludzi spod gruzów wciąż trwa. Według ekspertów ostateczny bilans ofiar może być znacznie wyższy. Biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy w mieście, liczba ofiar po trzęsieniu ziemi w Wenezueli będzie niestety wzrastać. Ocenia w rozmowie z naszym reporterem strażak ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rembielak sam wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach ludzi pod gruzami. Rozmawiał z nim nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w trwającej akcji?
16: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
21: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
16: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli zdaniem mojego rozmówcy konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
21: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
16: Powiedział mi Przemysław Rembielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guarii. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
18: A teraz smutna wiadomość ze świata sportu. Nie żyje Daniel Castellani. Były trener reprezentacji Polski. Siatkarze zmarł w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie. A w 2009 roku Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwa Europy. Prowadził też m.in. kilka polskich klubów. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest Dawid Olszewski.
22: Tak, jestem.
18: Dzień dobry, Dawidzie. Rozmawiasz z uczniami. Jaki nastrój panuje w szkole?
22: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
23: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
24: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
22: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
24: Z znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
22: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
18: A do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
25: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
26: Pogoda nas dzisiaj nie zaskoczy, ponieważ zgodnie z prognozami będzie upalnie, skwarnie, żar z nieba, patelnia i inne takie określenia.
27: Czy padła lampa już?
26: Jeszcze lampa nie padła.
27: To będzie lampa, jak wiecie sami, co? 34 stopnie w cieniu, tak to ma dzisiaj wyglądać, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju.
26: To oznacza, że jeżeli staniecie na słońcu, to termometr pęknie.
27: Biegun zimna na Suwalszczyźnie, 29 na plusie.
25: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
28: Good morning!
29: Pierwsza zmiana.
26: Julia Chren.
30: Konrad Piłowarski.
26: Dzień dobry, 5 po 9.

0: To chyba można powiedzieć, wakacje się zaczęły.
1: Ale dlaczego?
0: No, dlatego, że już jest 26 dzień czerwca, no i wakacje się zaczęły, tak?
1: No jak najbardziej, że wakacje się zaczęły.
0: Jutro wielkie oficjalne otwarcie we Władysławowie, na plaży, w beach barze zagra Blanka. Za darmo dla słuchaczy Radia Vox FM i wszystkich, którzy przyjdą. Będzie strefa Vox FM, będą DJ-e, będzie naprawdę duża impreza.
1: A już dzisiaj będzie bardzo wakacyjnie na naszej antenie o 17:00 Bestlista, prosto z nadbałtyckiej plaży.
0: Ale niestety ja mam bardzo złe informacje.
1: Jakie?
0: Bo na pewno wiele osób planowało. Wakacje się zaczynają. No co można robić w wakacje? Gdzie można iść?

0: No nad morze, w góry, jechać sobie na Mazury, pojeździć na łódce, można się poopalać, poczytać książkę.
1: Tak, i to wszystko się zgadza, można. Mhm. Ale jakbyście chcieli do muzeum w Warszawie się wybrać...
0: O, bardzo byśmy chcieli.
1: To się nie wybierzecie. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Plakatów w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni, to wszystko warszawskie muzea, będą zamknięte w ten weekend, bo są upały.
0: Ale to bardzo słusznie, bo sorry, ale do Warszawy, do muzeum to przyjeżdżają tylko wycieczki szkolne.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana
1: z Zatem tam się chodzi jak deszcz pada, nie jak jest słońce.

0: Smutnej. Widzisz, co robiła?
1: Miało być tak spokojnie. Piątek. Piękna temperatura. 25 minut po godzinie 9.
2: Ale to...
1: A ta wjeżdża i mówi, posłuchajcie, co powiedziała.
2: Jechać sobie na Mazury, pojeździć na łódce.
1: Pojeździć na łódce, no.
2: Ale kochani, proszę mi wybaczyć, to mój mózg się przegrzał.
1: Poczekajcie, no to tutaj tak. Są kontrowersje, są telefony, są SMS-y.
3: Dzień dobry, z tej strony Jarek. Tak się zastanawiam, jak to można na Mazurach pojeździć na łódce? Właśnie. Z tego, co ja wiem, to się pływa.
1: Opowiadaj, jak można pojeździć
2: po
1: na łódce.
2: Po prostu wy mnie źle zrozumieliście. Mi nie chodziło o to, żeby właśnie popływać na jeziorze, tylko na przykład do samochodu przyczepkę sobie zaczepiasz i na tą łódkę i siadasz w tej łódce i to taki wiatr we włosach czuć i to się nazywa pojeździć na łódce.
1: Myślałem, że na rolkach na przykład po pokładzie łódki jeździć.
2: A też można, jeżeli łódka jest oczywiście długa.
1: No nic, jedno jest pewne, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jednej rzeczy nie można rzeczywiście robić. Jeździć po łódce.
4: Pierwsza zmiana.
2: A co, ty masz wadę wymowy?
1: Błędnie spiłsił to już teraz. Nie dałem rady, przepraszam.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Bad Romance, czyli świetnie opisujący tytuł relacji ze szkołą na przykład. I ja mam świetną propozycję, by dzisiaj, 26 czerwca, ten romans ze szkołą zakończyć. Sprawdzimy, spróbujemy, może za 2 miesiące, może wtedy będą zupełnie inne przestrzenie na to, by coś z tym zbudować. No a dzisiaj mówimy zasłużone, dziękujemy pięknie, lecimy na jeszcze bardziej zasłużony odpoczynek. Bo tak, przypominam, dzisiaj zakończenie roku. 26 czerwca w kalendarzu. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Ja rozpoczynam swój dzień razem z wami.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, 2 fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama.
9: Vox FM.
2: FM.
9: W rytmie
2: hitów.

Magia w powietrzu, bardzo dobre określenie. I ta magia przychodzi pod 6098-698-69. Już we Francji. Andrzej wysyła, tutaj mamy 30 stopni na termometrze. 32 jeszcze też przyszło od kogoś prosto z samochodu. Nikt niestety ktoś się nie podpisał, ale widać, że jest ciepło. No i to ciepło z nami zostanie, drodzy Państwo. Ja mam wrażenie, że ta pogoda to się w końcu wzięła i ogarnęła, bo my tak na nią narzekaliśmy, nie? Że przychodzi weekend i się kiepści. No to ta bach, 38 stopni, żebyście już więcej na nas nie narzekali. 10 do 10.

0: hit prosto z bestlisty Vox FM, a ta bestlista to już przypominam dzisiaj prosto z Władysławowa, gdzie zmierza ekipa Vox FM. Tak, już ładują się do samochodu i zaraz w drogę. To idealny czas na to, by podgłosić radio. Tym bardziej, że za moment punktualnie o 10:00 wiadomości Vox FM, a w nich garść wieści prosto z kraju i ze świata. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
3: To jest dzień.
2: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
4: Mediamarkt.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
0: Reklama.
6: Był pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje o napastniku, który zaatakował w szpitalu. To na początek. W wiadomościach nocny spór i prezydent Warszawy z absolutorium. A na koniec zajrzymy do szkoły. Jak wygląda zakończenie roku szkolnego w Bełchatowie? Sprawdził nasz reporter.
7: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
6: Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie wczorajszych dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnikiem był 19-latek, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ranny został lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Mają rany cięte, m.in. klatki piersiowej. Napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który też został poszkodowany. Szok i niedowierzanie pacjentów. Pracownicy pod opieką psychologa. Tak jest dzisiaj w placówce. Szpital funkcjonuje jednak normalnie.
8: Jest to przerażające tak naprawdę.
9: Tragedia.
8: Gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
10: A proszę powiedzieć, czy można się jakoś zabezpieczyć?
11: Chyba nie jest ogarnione, jedynie w wejściu ewentualnie jakiś skaner do wykrywania jakichś części metalowych, coś tego, więcej nic.
12: By systemowo to rozwiązywać, no to najpierw trzeba się zastanowić, jakie są przyczyny, bo są na pewno złożone, nie jedno wariantowe i wtedy działamy.
6: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium. Ostry spór trwał do rana. Tak wyglądały ostatnie godziny. Rada Miasta skończyła obrady. Wtedy też przegłosowano absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Przeciw był m.in. PiS i Lewica. Prezydent musiał gęsto tłumaczyć się ze skandalu w Szpitalu Południowym, gdzie miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, a nawet funkcjonować salonik VIP. Sesję śledził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
14: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe czy nie, to wyjaśni prokuratura.
13: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w Szpitalu Południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
15: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
13: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
6: Zawroty głowy, widzenie tunelowe i omdlenie z powodu wysokich temperatur może dojść do krótkiej utraty świadomości. Co należy zrobić, jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia? Mówi nam Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
16: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
6: By uniknąć omdlenia, należy przestrzegać pewnych zasad. Pić dużo wody, a wychodząc z domu, pamiętać o lżejszym ubraniu i nakryciu głowy. Białe koszule, kwiaty, podziękowania. W szkołach jest dziś bardzo uroczyście. To oczywiście z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
17: Jest się czym pochwalić?
18: Nie.
4: No średnio, średnio, no 4-0 nie ma paska, no ale co poradzić?
9: Średnia 4-23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
17: Teraz można już się skupić na wakacjach. No,
9: na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
17: Wzruszający moment?
9: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
17: Przed wami szkoła średnia.
4: Tak, tak, no.
6: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał nasz reporter Rafał Różycki.
18: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Powiem ci, Kasia, że ktoś to jednak kiedyś fajnie wymyślił, żeby organizować zakończenie roku szkolnego o tak wczesnej porze, bo weź opóźnij o 15, gdzie już będzie 33 stopnie na termometrach.
6: To prawda, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa omdlenia podczas na przykład sztandaru.
7: Nawet?
6: Pamiętasz, zawsze ktoś był ze sztandarem?
7: Zawsze był.
6: I zawsze padał.
7: Okej.
6: Okay. Także super pomysł.
7: Tego nie radzimy absolutnie padać. Deszczu nie będzie, niestety, ale 33 stopnie na termometrach będą dzisiaj w ciągu dnia i to jest bardzo dobra informacja dla tych, którzy upały lubią. Na szczęście nie tak wcześnie, troszkę później.
6: Tak jest.
18: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: 4,5 minuty po godzinie 10. Słuchajcie, już można odetchnąć. Naprawdę, to już po wszystkim.
6: To znaczy?
7: Ten rok szkolny już się skończy!
6: Gratulacje wszystkim, to jest ogromne, ogromne wydarzenie. Brawo.
7: Dokładnie, 26 czerwca dzisiaj w kalendarzu. Kończymy pewien etap, drodzy Państwo,
6: tak.
7: I zaczynamy upragnione bakajki. Znaczy, kto zaczyna, ten zaczyna, ale pocieszyć się możemy z wami, nie?
6: Tak.
7: Kasia Pilewska wraca za godzinę
6: do
7: z kolejną porcją newsów. Ja zostaję. Maszelina, dobry początek tej godziny. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam.

18 po 10 o słodkich snach Eurythmics, czyli Sweet Dreams. Jak ktoś śnił o tym, by w końcu szkoła się skończyła, haha, no to sen staje się jawą, drodzy Państwo. To dzisiaj, 26 czerwca, czyli jedno wielkie zakończenie roku. Jak kończyć rok, to rozpoczynać wakacje. W związku z tym kierunek Władysławowo i to tam Vox FM robi lato, drodzy Państwo. Serdecznie zapraszamy już dzisiaj o 17:00 Best Lista prosto stamtąd. No a jutro w sobotę koncert Blanki. Kierunek Władysławowo, to tam Was zapraszamy. Władysławowo, chciałam powiedzieć. Trudne słowo, ale będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Jeżeli Wam brakuje paliwa, albo po prostu chcielibyście, by ktoś zatankował za Was, no to na przykład do Władysławowa możemy to zrobić. Napiszcie najpierw o swoich planach na wakacje, korzystając z naszej voxowej, nowej, pięknej, błyszczącej aplikacji, a potem czekajcie na telefon od nas. Jeszcze dzisiaj ktoś z Was zgarnie paliwo od Vox FM. A teraz proponuję zrobić głośniej najpopularniejsze tyry, tyry, tyry w Polsce. Gigi D'Agostino, La Murtyżur w Vox FM, 20 po 10, gramy.

0: Piosenka idealna na teraz. Hot stuff, bo jest naprawdę hot, drodzy Państwo. 26 minut nam zostało do godziny 11. Przeglądam dla Was dzisiejsze doniesienia internetowe, prasowe, żebyście Wy nie musieli. Vox.fm.pl, zakładka rozrywka. No i czytam, słuchajcie, o tym, że Książulo, tak, ten słynny youtuber, spróbował produktów z Kolima, tych najnowszych kiełbas. No i jest werdykt, albo próbował wszystkiego. Zaczął na początku od kiełbasy. Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, mięso wieprzowe 81%. To taka chyba zwykła marketówka, żaden kraft, powiedział Książulo. W taki oto sposób recenzował parówkę. Powiedział, zwykła parówka nie różni się niczym i nie jest obleśna. Jak na Książula to bardzo dobre słowa. No i jeszcze hit, bo bardzo spodobała mu się, słuchajcie, wersja kiełbasy wzbogacona o dodatek sera. Pachnie serem, mówi Książulo. Normalnie daje serem. Ona jest bardzo serowa. Mam wrażenie, jakby ktoś do kiełbasy sera napakował, po prostu utopionego sera. Lubię ser, lubię kiełbasę. Siedzi mi to jako ciekawostka. Chyba też tak, powiedział Książulo. I teraz tak się sobie zastanawiam, bo gdyby nawet jeżeli nie chodzi o same kiełbasy z Kolima, ale po prostu cokolwiek byśmy teraz przy tych temperaturach spakowali z zakupów do samochodu, przyjeżdżamy do domu i nawet nie trzeba, słuchajcie, tego wkładać na absolutnie żaden ruszt.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
17: Vox FM.
1: W rytmie hitów.

Puls Miasta. Oj, Władysławowo zadrży dzisiaj, jeżeli chodzi o miasto dzisiaj, no i zadrży również jutro. To tam, przypominamy, jedzie właśnie ekipa Vox FM. I dzisiaj prosto z Władysławowa, Bestlista, już teraz zapraszam na 17, a jutro o 16 koncert Blanki. Szczegóły tego, co się będzie działo we Władysławowie, znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. Instagram, Facebook, to tam się polecamy. A teraz to polecamy zrobić głośniej. 13 do 11, ready for your love.

0: Masz kilkanaście lat, właśnie zmierzasz w stronę domu z świadectwem w dłoni, idziesz na lody, digi-digi w głośnikach i jest wszystko dobrze. Mhm, tak, takie uczucie nam towarzyszy, jeżeli już jesteście po tym wszystkim, no to serdecznie gratuluję. Teraz 11 przed nami, to na najbliższe plany to takie, żeby zrobić głośniej, posłuchać wiadomości w Vox FM. Kasia Pilewska pojawi się w studiu z najświeższą porcją newsów, a po 11 dalej dobrze gramy.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury,
3: w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: Gastorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranni w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Ich stan sprawdzimy na początek. W nocy doszło do jednego z największych ukraińskich ataków. To za chwilę, a na koniec przed nimi długo oczekiwany odpoczynek. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Jest 11, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
3: Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby. Jedna z poszkodowanych pielęgniarek jest już w domu. Pozostałe osoby, lekarz i 2 pacjentki, przebywają w szpitalu. Jedna z najciężej rannych pacjentek przeszła operację. Na chirurgię klatki piersiowej przewieźliśmy dziś rannego lekarza. Wszyscy z noc przespali spokojnie, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
12: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
3: Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków wtargnął na gastrologię i tam zadawał ciosy długim nożem. Jest dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. 8-letnie dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Groźny wypadek w Siedlcach przy ulicy Homońskiego. Śmigłowiec LPR przetransportował dziecko do szpitala.
15: W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe.
3: Mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji. Służby ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. W nocy doszło do jednego z największych ataków ukraińskich dronów na cele w Rosji. Rosyjski resort obrony przekazał, że przechwycono ponad 600 dronów, w tym m.in. nad okupowanym Krymem i Morzem Czarnym. Atak nastąpił po słowach Wołodymyra Zełenskiego o zatwierdzeniu 40-dniowej operacji wywierania wpływu przeciwko państwu agresorowi. W ocenie większości komentatorów prawdopodobnie oznacza to eskalację ukraińskich ataków. Upały w Tatrach mogą być poważnym zagrożeniem. Według prognoz w weekend w Zakopanem termometry pokażą około 30 stopni. Gorąco będzie także w Tatrach na wysokości około 2000 km. Termometry mogą wskazać około 20 stopni. Jednak przy pełnym słońcu, bez grama cienia, taka wyprawa w wyższe partie gór może nieść ze sobą poważne zagrożenie, ostrzega Kuba Hornowski, ratownik TOPR.
23: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo, nawet w naszych szerokościach geograficznych, można się po prostu poparzyć od tego słońca.
24: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
25: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej, na osobę oczywiście.
23: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
3: Świadectwo odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć wakacje. To już oficjalny koniec roku szkolnego. Ze startu wielkiego leniuchowania cieszą się uczniowie, ale ulgę odczuwają też rodzice.
26: Cieszymy się, że w końcu wakacje, a dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
27: No i rodzice nie będą musieli
26: tak,
27: wstawać.
26: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
28: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
29: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał. Z końca odpocznę sobie trochę.
27: Pośpisz troszkę?
29: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
3: Z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski. Powrót do szkolnej ławki 1 września, ale o tym dziś nie warto myśleć.
30: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Nie. 26 czerwca w kalendarzu, przy tym zostajemy, tak rozkoszujemy jest. Się chwilą. Ten materac mógłby nam jeszcze też po jednym przynieść,
3: no
0: nie?
3: No właśnie, my byśmy sobie też podryfowały.
0: Mogłybyśmy
3: tak
0: się przenieść
3: do
0: jakiegoś basenu.
3: Byśmy podryfowały,
0: o,
3: dokładnie.
0: A weekend przepiękny, 38 stopni, 39 stopni nawet w niedzielę, słuchajcie. Ja tutaj zupełnym przypadkiem mam, tak. Zobacz Kasiu, chłodnik, idealna zupa na upałek.
3: O, od razu zimniej.
0: Zobacz, 3 rodzaje, mamy chłodnik klasyczny, botwinkowy z jajkiem, lekki z ogórkami, owocowy z wiśni. Można się chłodzić.
30: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Mojego szanownego współprowadzącego kolegę Arkadiusza serdecznie pozdrawiam, bo wybiłby mi ten chłodnik z głowy i powiedział, czym innym trzeba się chłodzić przy tych temperaturach. Kasia ucieka do domu.
3: Bardzo wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w poniedziałek.
0: Właśnie tak. 5 minut po godzinie 11 ja zostaję.
30: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Będę czekać na kolejną porcję newsów za godzinę od Dawida Osysko, tak?
2: Tak jest.
0: Tak jest. Mira mi seksualna na dobry początek tej godziny. Bebe Rexha, New Religion za moment. Mik i Miód Malina również będą. 5,5 minuty po 11. Klaudia Wasiluk. Witam ponownie.

0: Tankuj z Box FM na wakacje.
1: 18 minut po 11. Tak, to jest ten moment. Jeżeli w naszej aplikacji voxowej pochwaliliście się swoimi planami na wakacje, to teraz koniecznie bądźcie pod telefonem, bo ja, drodzy Państwo, wybieram numer. Jeżeli dzwoni Wasz telefon, to nie ma co czekać, od razu trzeba podnosić słuchawkę i odbierać, bo mam bardzo dobre informacje. A te plany wakacyjne Wasze spływały na naszą aplikację. Chwaliliście się, ktoś pisze: halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy ja z Piotrkiem rozmawiam? Klaudia Wasiluk z tej strony, Radio Vox FM się kłania.
2: Tak, ze mną.
1: Cześć,
2: tak,
1: Piotrek. Masz chwilę?
2: No, cześć. Mam.
1: Słuchaj, tak się składa, że jesteśmy na antenie. Bardzo mnie urzekła twoja historia, to znaczy twoje plany wakacyjne. Możesz teraz całemu światu obwieścić, co ty tam planujesz, kochany?
2: No, ja planuję w sobotę jechać po raz 28, tak jak wam napisałem, do Chłapowa na Aleksę.
1: Aha, na kemping.
2: Stałe miejsce. Mhm. Rozbijamy przyczepę i zaczynamy urlop. Znaczy moja małżonka zaczyna urlop. Będzie przebywała tam półtora miesiąca, bo jest nauczycielem.
1: Aha,
2: więc
1: okej.
2: Ma wakacje.
1: Wygrywa najwięcej z nas wszystkich w tym momencie.
2: No tak, tak. Denerwuje się, jak ja mówię, że ma wakacje, bo to jest jej urlop niestety.
1: No tak to właśnie w przypadku nauczycieli jest. Ale słuchaj, to ty chcesz mi powiedzieć, że przez 28 lat nie wybierasz żadnego hotelu, wiesz, all inclusive
2: nie,
1: i tak dalej, tylko
2: nie,
1: kemping
2: nie,
1: i koniec.
2: Nie. Kemping i koniec, tam jest luz, swoboda. W takich hotelach to trzeba się napinać, ubierać na śniadania, na kolację, a tutaj po prostu można na luzaku sobie chodzić w kąpielówkach cały dzień.
1: No właśnie, miejscowość napisałeś, Chłapowo oddalona o 2 km od Władysławowa w stronę Jastrzębiej Góry. I po
2: tak,
1: rozbiciu
2: jest,
1: przyczepy...
2: To jest miejscowość za Tepniewem.
1: Jasne, już tutaj sprawdziliśmy wszystko na mapie, wiemy co gdzie, ale jakby kierunek Władysławowo to jakoś bardzo niedaleko Chłapowa. Wybierasz się z żonką, jak rozumiem, na
2: oczywiście.
1: Nasz wielki koncert.
2: Na koncert oczywiście.
1: No to teraz tak, Piotrku, nie dość, że na koncercie będziesz mógł się świetnie bawić, przy okazji przypominam, Blanka jutro o godzinie 16, a dzisiaj już właśnie z Władysławowa ze specjalnej strefy będziecie mogli usłyszeć Best Listę Vox FM. No to jeszcze mamy ogromną przyjemność Piotrkowi na ten koncert zatankować.
2: Super, dzięki.
1: Pozdrawiam jeszcze kogo chcesz, Piotrek, na naszej antenie.

0: No oczywiście pozdrawiam swoją małżonkę.
1: Niech sobie odpoczywa,
0: nie? Wszystkich znajomych, tak. I wszystkim życzę udanych wakacji i przyjemnego urlopu.
1: Pozdrawiamy również. Trzymaj się.
2: Tankuj z Box FM na wakacje.
1: Komu? Bo jeszcze nie idę do domu, ale zatankować mogę. Czekam w aplikacji na wasze zgłoszenia.

0: Damien Force, Jordan Grace, I Feel Love w Vox FM. 24 minuty nam zostały do godziny 12. A propos miłości, być może ktoś czuje jakąś ogromną miłość do upałów, no to będzie zachwycony. 39 stopni nawet jutro w zachodniej części kraju. Takie prognozy, dużo wody pijcie, w głowy zasłaniajcie, drodzy Państwo, a przede wszystkim no, rozkoszujcie się tymi temperaturami. Vox FM. Bo nie wiadomo, kiedy znowu takie wrócą.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Kaufland jest już w 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest fresh.

Piątek, łobuzy, Zenek, Martyniuk i mandacik w Vox FM na 10 minut przed godziną 12. Uważajcie na te mandaciki, ja wiem, że ruszacie na wakacje. U nas to dzisiaj, słuchajcie, jedno oko na Maroko, a drugie na Władka, bo tak, do Władysławowa ruszamy i to tam dzisiaj prosto z Władysławowa Bestlista Vox FM, ale już jutro rusza rajd do Maroka, a czyli z Łombol. Vox FM również bierze w tym udział. Kamil Rutkowski i stream Vox z Łombol możecie znaleźć w naszej aplikacji Better Times już teraz.

0: 12 przed nami, dokładnie za 3 minuty. Bomb Funk MCs, Jessica Falker i Something Going On za nami. Przed nami wiadomości w Vox FM punktualnie o 12, a w nich między innymi o nagrodach za te dobre wyniki i pytanie, czy nagradzać, czy nie. Odpowiedź znajdziemy w wiadomościach za moment, a po 12 również garść wieści pogodowych bardzo, bardzo gorących.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit. To pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Reklama.
9: W wiadomościach za chwilę wrócimy do ataków w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Nożownik zranił tam 4 osoby, czeka na zarzuty. Dramatyczna akcja ratunkowa w Wenezueli. Po trzęsieniach ziemi zaginionych jest 50 tysięcy osób. Nagradzać za dobre wyniki w szkole czy nie? Za chwilę o tym, jak radzą sobie z tym gorzowskie szkoły.
10: Na zegarze 12:00 w Vox FM to czas na wiadomości. W studiu witamy Dawida Osysko.
9: Dzień dobry.
10: I zaczynamy.
9: Pod kątem usiłowania zabójstwa prowadzone jest śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj późnym popołudniem. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju pod wpływem narkotyków długim nożem zaatakował ludzi. Ranił 4 osoby. Lekarza właśnie, pielęgniarkę i oddziałów i pacjentów oddziału.
11: Są z nim wykonywane czynności. Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Niestety nie potrafię wskazać tych motywów. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
12: Ma pani wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
11: Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
12: Macie zabezpieczony jakoś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
11: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
9: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Ponad 50 tysięcy osób znajdzie się na liście zaginionych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, aby dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami, przekazała agencja AP. Do tej pory potwierdzono śmierć 235 osób. Specjaliści obawiają się, że ta liczba wzrośnie do kilkudziesięciu tysięcy. Wśród ofiar śmiertelnych oprócz Wenezuelczyków są Hiszpanie, Brazylijczycy, Chińczycy oraz Portugalczyk i Włoch. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina Konrada Wcisło nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny, przypomnijmy, został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartek Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
9: Relacjonował Bartek Ważny. nagradzać za dobre wyniki w nauce czy nie? Dyskutują o tym minister edukacji i rzeczniczka praw dziecka. W Gorzowie szkoły podchodzą do tego w różny sposób. W 20 zrezygnowano z wręczania książek jako nagród za dobre wyniki w nauce. W szkole podstawowej numer 16 będzie po staremu, czyli upominek dla najlepszych. W 13 w każdej klasie decyduje wychowawca razem z rodzicami. W szkole podstawowej numer 1 są za to kolorowe świadectwa. Obok czerwonych pasków za oceny z przedmiotów są świadectwa z paskami zielonymi, niebieskimi, żółtymi za sukcesy sportowe, ambicje i optymizm.
8: Nie każdy jest w stanie osiągnąć wysokie wyniki edukacyjne, ale my bardzo staramy się nie przegapić innych talentów i zdolności naszych uczniów.
9: Mówiła Iwona Buchmiec, dyrektorka szkoły, a my wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Rozpoczynam oczywiście od mundialu. Fani futbolu czekają na kolejny piłkarski wieczór i noc. Hitowo zapowiada się mecz Norwegii z Francją o 21:00. Ciekawie zapowiada się także spotkanie Urugwaju z Hiszpanią. Na ten mecz trzeba poczekać do godziny drugiej. Wczoraj awans do fazy pucharowej dzięki zwycięstwu z Niemcami zagwarantował sobie Ekwador. Z drugiego miejsca wyszło z grupy A Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curaçao. Grupę F wygrała Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca. Polscy siatkarze pokonali Turcję 3-2 w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszym spotkaniu Polacy pokonali Belgię 3-2 i zajmują teraz szóste miejsce. Dziś siatkarze odpoczywają, jutro mecz z Niemcami, a pojutrze z Argentyną. W niedzielę kolejny miting diamentowej ligi. W zawodach w Paryżu wystąpią biegaczka Natalia Bukowiecka, płotkarka Pia Skrzyszowska i oszczepniczka Maria Andrejczyk. Główna część paryskiej imprezy rozpocznie się o godzinie 16:55 i potrwa do godziny 20:00.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Powiem Państwu, że ustaliliśmy z Dawidem poza anteną, że jest gorąco i to jest bardzo gorąco. W związku z tym z ogromną radością przyszliśmy do pracy, bo tutaj mamy klimatyzację. Tym bardziej Dawid się cieszy na jutrzejszy dyżur.
9: Tak. Zapraszam już na jutro.
10: Właśnie. Wcześniej zapraszamy jeszcze na wiadomości o 13, ale najpierw to serdecznie prosimy zrobić głośniej. Będziemy obwieszczać całemu światu, że jest gorąco i to bardzo gorąco. Dzisiaj maksymalnie 33 stopnie na termometrach. Zazwyczaj najchłodniej jest w Suwałkach, ale i tam 28.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Dawid, mówiłeś chwilę temu w wiadomościach o nagradzaniu tych takich uczniów, prawda? Którzy dostali wspaniałe oceny. Ja zajmę się za moment nagradzaniem nauczycieli, bo tutaj też są przeróżne teamy.
9: Jakie masz nagrody?
10: Aha, kochany. Jaki byś chciał?
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Wobec tego ja nic więcej nie zdradzam. Za moment bądźcie również z nami. 6 po 12, Dawid wraca o 13,
9: już zapraszam.
10: A ja mówię dzień dobry.

0: Queen of Kings, ale Sandra w Vox FM na 18 minut po godzinie 12, a że królowa jest tylko jedna, a mamy zakończenie roku, no to nazwijmy to umownie nauczycielka, prawda? No, umówmy się, że jest królową, na pewno królową klasy. Musi tutaj nad wszystkim jakoś sprawować pieczę. No i teraz pytanie, jak ją za to wynagrodzić? Rodzice, którzy bacznie śledzą jej poczynania, jedni twierdzą, że tak, prezent na tak, to nie tylko jest jej praca. Ona zarabia za to mało, a do tego odwala kawał dobrej roboty, ją trzeba jakoś na zakończenie roku usatysfakcjonować. Jest też drugi team, który twierdzi, że nie, absolutnie prezent na nie. To są rodzice, którzy twierdzą, że to jest praca tej nauczycielki, ona i tak dostaje za nią wynagrodzenie i to wystarczy. I teraz tak, jeżeli już ci rodzice stwierdzą, że jednak prezent powinna ta nauczycielka dostać, na przykład stwierdzą na jakiejś grupie, które to te grupy bardzo ogromnymi słowami się cieszą, no to teraz jest pytanie, jaki prezent? Niektórzy twierdzą, że świeczka, kubek i to absolutnie wystarczy, bo to będzie taki dodatek symboliczny, tradycyjny i tak dalej, a inni twierdzą nie. I ja tutaj, słuchajcie, naprawdę za głowę się łapię, bo niektórzy twierdzą, że voucher do spa to jest takie absolutne minimum, które trzeba nauczycielowi dać. Niektórzy nawet fundują zestaw mebli ogrodowych, jak czytam. I tak sobie zachodzę w głowę i myślę, że to jest naprawdę świetny powód. Ja totalnie rozumiem teraz wszystkich tatusiów, którzy się z tych grup przedszkolnych, szkolnych, nawet żłobkowych po prostu wypisują. I tam od razu wypisują. Po prostu wyciszają powiadomienia.
1: Yes!

0: Na pyta. Tell me why w Vox FM na 25 minut przed godziną 13. 6098 69 869. Temat prezentów dla nauczycieli przy okazji zakończenia roku wam się bardzo spodobał. Witam wychowawczyni mojego wnuczka. Klasa druga otrzymała box, bukiet mydlanych róż. Pozdrawiam serdecznie całe radio. Ktoś pisze, pięknie pozdrawiamy również. Ja też uważam, słuchajcie, że nauczycieli dodatkowo trzeba nagradzać. Bez jakichś fajerwerków, by do nie stawiać ich w niekomfortowej sytuacji, no bo gdzieś czytałam też taką wypowiedź prawnika, że to może być odebrane jako łapówka, a nie o to wcale chodzi. I też natknęłam się, słuchajcie, na świetny komentarz, który aż muszę wam przeczytać, bo ktoś pisze tak. My kupujemy wychowawczyni dwumiesięczne wakacje na Malediwach. Dyrektor dostaje sztabkę złota o masie kilograma, a wicedyrektorka ogiera czystej krwi arabskiej z Janowa Podlaskiego. I ja tutaj zapytam, tylko tyle? Co tak słabo?
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

Takie trio w Vox FM to Topki, Miły Pan i Defis. W Vox FM na 10 minut przed godziną 13, a ten numer Za wszystko i za nic jest w bestliście. Miejsce szóste ostatniego notowania, a przypominam, to dzisiejsze notowanie, punktualnie o 17, na które zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Będzie nadawane prosto z Władysławowa, do którego już teraz Was mogę serdecznie zaprosić. Tam specjalna voxowa strefa, która również będzie jutro i to przez całe wakacje, a jutro o 16 również kulminacja, bo koncert samej Blanki. Poszczegóły odsyłam na Instagram, na Facebook Vox FM, a teraz to poproponuję zrobić głośniej. W&W, Kaszmir i Bet.

0: Chwila do godziny 13, za moment o 13 wiadomości w Vox FM, a w nich m.in. maksymalne ceny paliw na kolejne 3 dni. O te nie musicie się martwić, jeżeli weźmiecie udział w naszej zabawie. Vox FM tankuje na wakacje, jeszcze jest szansa, by zgarnąć paliwo w naszej aplikacji. Serdecznie polecam.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej. Rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę.
10: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
9: Mega.
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrowit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Gastorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
20: Utonął 8-letni chłopiec. Za chwilę szczegóły tragedii w Zwoleniu. Będzie trochę drożej niż dzisiaj. Wiadomościach o maksymalnych cenach paliw na kolejne 3 dni. 35-stopniowy upał dotknie dziś 150 milionów Europejczyków, to 1/3 mieszkańców Starego Kontynentu.
0: Jest 13, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
20: Rozpoczynam od tragedii nad zalewem w Zwoleniu, niedaleko Radomia. Utonął tam 8-letni chłopiec, jego ojciec był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada teraz policja.
1: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą, jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przebywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
20: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. szpitalny oddział ratunkowy. Dzisiejsze zgłoszenie o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy, potwierdza nam policja. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Snakowska.
21: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
20: Katarzyna Snakowska, dziękuję za informację. Wzrosną maksymalne ceny paliw. Od jutra do poniedziałku cena benzyny 95 nie może być wyższa niż 6 zł i 2 grosze. Maksymalną cenę oleju napędowego Resort Energii ustalił na 6,17. W porównaniu z dzisiejszymi cenami za litr benzyny zapłacimy więcej o maksymalnie 7 groszy. Cena diesla wzrośnie o 5. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Tak wysoką temperaturę czują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji. W Polsce kulminacja upału w niedzielę i poniedziałek. Zagrożony jest rekord ciepła. W podopolskim Pruszkowie zanotowano w 1921 roku 40,2 stopnia Celsjusza. A jak sobie poradzić z tak ekstremalnym upałem?
22: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
20: Mówi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia w Opolu. Jeżeli to możliwe, zostańmy w domu i bacznie przyglądajmy się bliskim.
22: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
20: A jeżeli mimo schłodzenia organizmu i uzupełnienia płynów dolegliwości nie ustępują, trzeba jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Kiedy żar leje się z nieba, na mieście leje się woda. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
23: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś.
24: Tak, przyjemnie. Chłodniej od wody.
25: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
26: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
20: Działanie kurtyn wodnych na własnej skórze przetestowała nasza reporterka Anita Zalewska.
27: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Apelujemy o taką kurtynę wodną w każdym miejscu pracy. Chociaż
20: u nas
0: nasz dział
20: ciężko.
0: Techniczny właśnie bardzo by się ucieszył.
20: Wszystko zardzewiałoby w jednym momencie.
0: O, to byłby najmniejszy problem. A jeżeli chodzi o te problemy z upałami, no to słuchajcie, one są. Oczywiście się przestrzegamy, chronimy głowę i nawadniamy się, jak pięknie nam tutaj Dawid powiedział w wiadomościach Vox FM. Dzisiaj maksymalnie 33 stopnie, ale to jeszcze nic, bo jutro sobota. Jutro maksymalnie 37, ale to jeszcze nic, bo przed nami niedziela, a tam minimum 39 w cieniu.
27: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: A ja przypominam, że dzisiaj rozpoczynamy wakacje i ten dźwięk, dokładnie ten, znienawidzony, możemy wyłączyć raz na zawsze, no może raz na zawsze do września przynajmniej. Dawid Osysko wraca za godzinę z kolejną porcją newsów.
20: Zawsze przybiegam, ale za godzinę przyczłapię.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
0: To żeby ci się lepiej człapało, to w słuchawkach odpal sobie rusz. Proszę bardzo.
20: Tak zrobię.

Tak, na ochłodę. Zazwyczaj odpalamy słońce w głośnikach, a tym razem deszcz. Nie dziękujcie. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson i Pia Zadore. 17, już 18 minut po godzinie 13. Ale to słońce w głośnikach również będzie. Słoneczny patrol. Dokładnie to. I bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy wybierają się właśnie nad morze. A przypominam raz jeszcze, że warto się tam wybrać, zwłaszcza do Władysławowa. A warto się wybrać nad morze, no bo wiadomo, nie ma nic lepszego niż polskie, dobre, zimne morze, oczywiście. Drodzy Państwo, i mamy bardzo dobrą informację dla wszystkich tych, którzy już tam jadą i chcieliby się posilić. No bo wiadomo, rybka droga, więc często szukamy tańszych opcji. Jest taki dyskont pewien z owadem w logo i ten oto dyskont otwiera się, słuchajcie, 24 godziny na dobę. Dokładnie tak, w kilku nadmorskich miejscowościach. W Jastarni, w Mieroszynie, w Przejazdowie, w Stegnie, w Łebie, w Ustce, w Dziwnowie i gdzie jeszcze? We Władysławowie. A tam jest jeszcze jeden bardzo dobry... jest jeszcze jedna bardzo dobra okazja do tego, by się tam pojawić. No bo przypominam, to właśnie do Władysławowa zmierza ekipa Vox FM, by dzisiaj o 17 zafundować Państwu prosto z plaży we Władysławowie bestlistę. Będziecie mogli usłyszeć na naszej antenie. Już teraz zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. A także jutro koncert Blanki. Jutro godzina 16. Polecamy się we Władysławowie również dzisiaj, 19 po 13.

0: miejsce siódme ostatniego notowania bez listy. Neptunie Kali Isabel i Keep on Running w Vox FM na 25 minut przed godziną 14. A ja przypominam, dzisiaj prosto z plaży we Władysławowie Krzysiek Skrzypkowski będzie opowiadał o najnowszych numerach i o tym, które pozycje w tym momencie zajmą w bestliście Vox FM. A wy jeszcze macie czas, by na te swoje ulubione numery głosować na voxfm.pl w zakładce bestlista i w naszej voxowej aplikacji.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Vox FM.
9: W rytmie.
10: W rytmie
9: hitów.

Changes, czyli zmiany w Vox FM na 12 minut przed godziną 14. No to my zmieniamy playlistę, drodzy Państwo, i odpalamy kolejny numer. Hymn Mundialu, hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion i DNA oczywiście. Rozkoszujmy się tymi rytmami. Ja robię głośniej i Wam również polecam. A na horyzoncie jeszcze Virgin i Jaga w Vox FM w rytmie hitów.

0: Taka petarda w głośnikach na chwilę przed końcem naszego spotkania. To Virgin i Jaga w Vox FM, a Klaudia Wasiluk, dziękuję pięknie za dziś. To ja już mówię papa. Melduję się w poniedziałek razem z Arkiem Sikorą w programie Vox FM Robi Lato. A tymczasem 14 przed nami wiadomości Vox FM i program To Jest Dzień.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Na wyjazd na Mazury, w góry,
2: a może nad morze.
3: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
3: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
2: Tankuj z Vox FM
3: na wakacje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
19: Reklama.
2: Jest przesłuchiwany, ma usłyszeć zarzuty, są nowe informacje o nożowniku ze szpitala w Jastrzębiu. Dwie kolizje w Wielkopolsce, są utrudnienia na Krajowej 12 i 25. Świadectwo z czarnym paskiem dla minister edukacji. Tak pracę Barbary Nowackiej oceniła akcja uczniowska.
4: Witam Zysko.
2: Usiłowanie zabójstwa czterech osób za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
10: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. To zupełnie przypadkowe osoby.
2: Relacjonuje Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby. Ordynator oddziału, pielęgniarka, także 2 pacjentki. Dwie kolizje w Wielkopolsce. W Brzeziach zablokowana jest droga krajowa numer 12 między Pleszewem a Kaliszem. Zderzyły się tam 4 pojazdy, 2 samochody osobowe i 2 ciężarowe. Policja wyznaczyła objazdy zablokowanego odcinka przez Bielawę. Kolizja także w Piątku Małym. Tam zablokowana jest droga krajowa numer 25 Koń-Kalisz. Tam zderzyły się z kolei 3 samochody. Nie ma poszkodowanych. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała, ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymywanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
7: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
2: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
7: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
2: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w mediach społecznościowych Akcji Uczniowskiej. Port morski w Elblągu wpadł w obce ręce. Wrogie wojsko zaminowało również rzekę, ale uspokajamy, to tylko jeden z epizodów Dzielnego Dzika. To ćwiczenia realizowane od połowy czerwca w całym kraju.
20: Skorelowane siły wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wojsk obrony terytorialnej odbiły z rąk przeciwnika punkt infrastruktury krytycznej, port w Elblągu.
2: Mówi major Karol Frankowski, rzecznik 16 Dywizji Zmechanizowanej. W ćwiczeniach Dzielny Dzik bierze udział w sumie 6,5 tysiąca żołnierzy z Polski oraz 300-osobowy kontyngent z Litwy. Na koniec ostrzeżenie, z powodu upałów może dojść do przyduchy. To sytuacja, gdy w wodzie zaczyna brakować tlenu i umierają ryby. Na Podkarpaciu sytuację mają monitorować wędkarze, mówi Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich w Rzeszowie.
21: Wystąpiliśmy też do wszystkich okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego, żeby w przypadku pojawienia się zniśnięcia ryb informowały nas o tym. W zależności właśnie od rozwoju sytuacji podejmujemy odpowiednie kroki.
2: 2 lata do takiej niebezpiecznej sytuacji doszło w Starym Lublińcu. Na Podkarpaciu tam odłowiono ponad tonę śniętych ryb.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
23: Powiedzieć, że w całym kraju jest bardzo gorąco, to jak nic nie powiedzieć. Tego popołudnia termometry delikatnie niższe wartości będą pokazywały, bo od 30 stopni tyle pokażą w centrum, na zachodzie, na południowym zachodzie naszego kraju do 23-24 tyle będą wskazywały nad samym morzem. Trzeba się przyzwyczajać. W nocy delikatnie odpoczywamy od upałów. 18-19 stopni, 17 pokażą termometry w Olsztynie i w Suwałkach. Nic nie pada, ale to jest preludium przed tym, co jutro, bo jutro na termometrach 38 stopni w Zielonej Górze.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
23: Tegoroczne wakacje, wakacje 2026 można chyba uznać za otwarte. Witają nas przepiękną, fantastyczną pogodą, a ja was witam dzisiaj nie ze studia, a prosto sprzed Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie już jutro o godzinie 12 startuje 20. edycja charytatywnego rajdu Złombol. Jedziemy z pomocą, tym razem akcja, która będzie jechała do Maroka, czyli mniej więcej tam, teraz dokładnie to wskazuje. Vox FM jest oczywiście ze Złombolem, jak co roku, w tym roku jedziemy również z uczestnikami, jesteśmy już tutaj. Dzisiaj razem z organizatorami, bo tutaj zaczyna powstawać złombolowe miasteczko i dzisiaj będą startowały stąd pierwsze ekipy, te, które chcą sobie dać tak zwanego handicapa, czyli być trochę przed wszystkimi. Dlaczego dzisiaj? Dowiecie się tego wszystko dzisiaj w specjalnym, wyjątkowym wydaniu programu To Jest Dzień. Kamil Rutkowski, kłaniam wam się nisko, serdecznie was zapraszam. Dzisiaj masa ciekawostek, masa spotkań z arcyciekawymi ludźmi, także bądźcie dzisiaj z nami koniecznie. Będzie także gorąco, będzie coś dla duszy, coś dla ciała, dużo dobrej muzyki, o którą zadba Marcin Miros, który jest realizatorem tejże audycji.
24: Dzień no to dobry, raz dzień jeszcze dobry, wielkie,
23: wielkie. Właśnie, wielkie dzień dobry, witamy Marcina, dzień dobry z Chorzowa. Słyszymy się za chwilę, a na początek już coś, czego bardziej wakacyjnie wymyślić się nie da, czyli.
24: Bailando, dokładnie, gramy.
22: To jest dzień z Vox FM.

0: którym wszystko jutro się zacznie, ale to się musi tak skończyć, że w końcu się zacznie, bo Stadion Śląski w Chorzowie, tutaj właśnie jesteśmy. Marcin, organizator. Marcin, będziesz za chwilę z nami, prawda?
1: Z nami za chwilę, tak, biegniesz.
0: Marcin biega. Dobrze, biegnij. Biegnij, biegnij, ty bardziej, że gorąco. Marcin Teslaw, czyli jeden z organizatorów z Łombolu, za chwilę na naszej antenie 100% go usłyszycie, bo tutaj jest tak zwany młyn. Przy 30 mniej więcej, nawet dokładnie wam powiem, 33 stopniach teraz w tej chwili na termometrze, na tak zwanej patelni przed Stadionem Śląskim, czyli miejscem, które pamięta niejedno i gdyby mury mogły mówić, to mogłoby opowiedzieć, zaczyna powstawać złombolowe miasteczko. Czymże jest Złombol? Charytatywny rajd, który jedzie w tym roku po raz 20. Charytatywny, bo co roku organizatorzy zbierają kasę, bo to jest główny cel i organizatorów, i wszystkich uczestników, żeby zrobić coś dobrego, kasę na domy dziecka, o czym dzisiaj jeszcze zdążymy powiedzieć. W tym roku meta Maroko. Ponad 3,5 tysiąca kilometrów do przejechania. Uwaga, czym? Samochodami, które powstały, i to jest ważne, bo to jest, musi być czas przeszły, powstały w bloku wschodnim, czyli wszelkiego rodzaju stare Skody, Żuki, które zresztą już są tutaj obok mnie, jednego widzę, zresztą poznacie tych, którzy tym Żukiem dzisiaj będą jechać, bo oni ruszają najprawdopodobniej dzisiaj. Wszelkiego rodzaju samochody, które jakbyście zobaczyli na trasie, powiedzielibyście, że nie dadzą rady przejechać dookoła waszego miasta. Są ludzie, którzy wsiadają, rzucają wszystko, zabierają do środka, co tylko da się zabrać, w tym masę oczywiście części, i ruszają w świat w tym roku właśnie do Afryki. Vox FM jest oczywiście na miejscu. Polecamy naszego streama. Wszystkim polecamy, nie tylko uczestnikom Złombola, ale każdemu, kto chce poczuć złombolowe emocje, bo już jest do odpalenia w naszej aplikacji Radio Vox Złombol na voxfm.pl, także można słuchać tam masa informacji dla Złombolu, o Złombolu i tak dalej, a wy dzisiaj w programie To Jest Dzień macie przedsmak tego, co od jutra będzie czekało wszystkich uczestników. Bądźcie z nami dzisiaj koniecznie, bo jak rozpoczynać wakacje, to oczywiście z przytupem, i stąd dzisiaj specjalne, wyjątkowe wydanie programu To Jest Dzień. Za chwilkę, dosłownie po krótkiej przerwie, opowiem wam, dlaczego meta w tym roku w Afryce i dlaczego po drodze lepiej unikać bliskich spotkań z policją, i dokładnie z którą policją. Bądźcie z nami, wracamy już za chwilę do rozgrzanego do czerwoności Chorzowa.
2: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Złombola.

0: Wi-Fi, superstar, superhit, niech DJ szczerzy quiz nad konsolety, dokładnie tak brzmi tytuł tej piosenki. Niech szczerzy, proszę Państwa. Dzisiaj witamy się sprzed Stadionu Śląskiego ponownie. To informacja ważna dla tych, których nie było z nami przed chwilą. A dlaczego, zapytacie, sprzed Stadionu Śląskiego? I to jest dobre pytanie. Ano dlatego, że z Chorzowa jutro startuje Złombol, czyli po raz 20 charytatywny rajd, tym razem, który jedzie prosto do Afryki. Organizatorzy tak bardzo chcieli być w Afryce, że uznali, że nie, no jedziemy do Maroko w tym roku. Dwie trasy dla Złombolowiczów, czyli dla rajdu, który jedzie z pomocą. Jedna tak zwana północna, druga tak zwana południowa. Dzisiaj o nich jeszcze zdążymy powiedzieć, ale kraje, które należałoby przekroczyć, to między innymi Czechy, ale też na C. Czechy, Niemcy, Francja, Hiszpania. Później problem, trzeba się dostać do Afryki. Lub można jechać południem Europy, czyli Czechy, Austria, Włochy, Francja, również Hiszpania. No i tam trzeba sobie wybierać prom. Dzisiaj zaczynają startować już pierwsze ekipy, jak doskonale wiecie. Pakiety startowe również czekają. Od Vox FM uczestnicy również coś dostają. Mamy specjalne przygotowane pakieciki, które każda ekipa od nas dostanie. A tych ekip jest niemało, bo proszę Państwa, 800 samochodów. 800, co tu dużo mówić, Złombol zobowiązuje, więc po prostu złomów, tak by się przynajmniej wydawało. Chociaż bardzo często niektóre z tych samochodów wyglądają zdecydowanie lepiej niż nowe, lśniące, błyszczące auta, które wyjeżdżają prosto z salonu. I to jest chyba piękno tego rajdu. Jeżeli chcecie poznać uczestników, dowiedzieć się więcej, polecamy, bo ja będę o tym dzisiaj mówił do znudzenia, ale warto ściągnąć sobie naszą aplikację i odpalić radio Vox Złombol, specjalne radio dla Złombolu i o Złombolu, jeśli chcecie poczuć emocje. Bo to jest taki rajd i to trzeba sobie bardzo dokładnie powiedzieć. To nie jest pięciogwiazdkowy rajd, to jest rajd, na którym trzeba kombinować. Często w samochodach więcej od ludzi, więcej od tego, co zabierają, jest na przykład zapasowego sprzętu. Alternatory są bardzo chodliwe i wiem, że w Chorzowie i okolicach już żadnego alternatora raczej się nie dostanie i to jest niestety dla tych, którzy poszukują, dość potwierdzona informacja. Pierwsze załogi mogą wystartować już dzisiaj, bo jest tak zwany wczesny check-in, czyli można się zaczekować już dzisiaj i ruszyć sobie do Maroko. Gdyby ktoś przewidywał, że po drodze musi zrobić sobie dłuższy postój, bo to jest 3,5 tysiąca kilometrów, uwaga, w jedną stronę, a później jeszcze do tego trzeba wrócić, więc powiedzmy sobie szczerze, trzeba być przygotowanym. A żeby było jeszcze ciekawiej, to pogoda i właśnie nie wiem, czy spłatała w tym roku figla, czy wręcz przeciwnie, bo w Europie dzisiaj, jutro, pojutrze, w poniedziałek zresztą także rekordowa fala upałów, która jak się skończy w Europie, to przejdzie sobie dokładnie do Maroko i wtedy, kiedy Złombol zawita do Maroko, do miejscowości Ras El Ma, a w zasadzie nie miejscowości, tylko plaży, bo w tym roku meta umiejscowiona przepięknie na takiej cudownej plaży nad samym morzem, zresztą podobnie jak w zeszłym roku w Giresun, to dokładnie tam wtedy dotrze fala upałów i tam również będzie gorąco. Dzisiaj taki delikatny przedsmak mamy w Chorzowie, bo jesteśmy na patelni, gdzie powstaje miasteczko, masa kartonów z rzeczami, które uczestnicy jutro, no i troszeczkę dzisiaj będą dostawać, a co się znajduje w pakiecie od Vox FM, co mamy specjalnie przygotowane, wsłuchiwaliśmy się w głosy uczestników i wybraliśmy to, co może przydać się najbardziej. O tym powiem Wam już więcej za chwilę. A tymczasem dla tych, którzy potrzebują schłodzenia, trochę muzyki właśnie tak dla ostudzenia emocji, gramy.
1: To jest dzień z Vox FM.

Jeżeli szukacie wakacyjnego połączenia, to lepszego nie znajdziecie. Blanka i Skolim oczywiście w Vox FM, ale zbliżamy się do 14.30, to już za chwilkę słuchamy wydania, najświeższego wydania wiadomości Vox FM. Zapraszamy.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Hayes. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ale jesteś zadowolony,
8: bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Reklama.
14: Na wiadomości Vox FM o 14.30. Już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
15: Chwilę grozy na autostradzie w Łódzkiem. 51-latka pojechała pod prąd na A1.
16: W rozmowie z policjantami wyjaśniała, że na węźle autostrada 1 w Kamieńsku pomyliła z jazdy. Gdy zorientowała się, że nawigacja prowadzi ją w kierunku Katowice zamiast do Łodzi, postanowiła zawrócić, znajdując się na pasie włączeniowym autostrady. Po wykonaniu tego manewru wjechała na pas awaryjny i jechała nim pod prąd.
15: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. 51-latka była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy oraz skierowali do sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie. Był to jeden z największych ataków ukraińskich bezzałogowców na Rosję od 2022 roku, czyli początku wojny na pełną skalę. Rosjanie przechwycili 660 ukraińskich dronów nad 12 regionami, w tym m.in. nad okupowanym Krymem i Morzem Czarnym. Do końca czerwca ceny paliw na stacjach powinny utrzymywać się na poziomie zbliżonym do obecnego. Od 1 lipca po wygaśnięciu pakietu ceny paliw niżej, ceny benzyny i diesla wzrosną o 70-80 groszy za litr. Tak szacują eksperci z portalu ePetrol. Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Dziś koniec roku szkolnego i oficjalny początek wakacji.
17: Co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
18: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
17: Szybko?
18: No, wiadomo.
19: Dzisiaj co będę robił? No grać.
15: Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
14: Tego wszystkim życzymy, jeżeli mają ochotę, jeżeli ich to zrelaksuje, oczywiście wszystkim uczniom, to życzymy wszystkiego dobrego. Dzisiaj z przedstadionu Śląskiego specjalne wydanie programu To jest Dzień na starcie tegorocznego 20. Złombola. W tym roku do Maroko oraz Elma. No to za chwilę przyjdzie czas na to, żeby porozmawiać z bohaterami, czyli z pierwszymi uczestnikami, którzy już powoli do tego Maroko się zabierają. A tymczasem Life is Life. Lepszej piosenki wymyślić sobie nie można. Gramy.

0: kocham takie piosenki, bo ja już wiem przez takie piosenki, że jest lato. Znalazłem, to ważna informacja dla wszystkich, którzy się chłodzą, tak zwaną kurtynę wodną i bardzo mi się tutaj podoba, nie wychodzę stąd. A witamy się ponownie sprzed Stadionu Śląskiego w Chorzowie, skąd lada moment, w zasadzie jutro, punktualnie o godzinie 12, oficjalny start 20 edycji tegorocznego Złombola, który jedzie do Ras El Ma. Dzisiaj trwają przygotowania. Czekamy na ekipy, które wybierają się dzisiaj, bo one się tutaj dzisiaj pojawią i będą mogły wyjechać, bo czekają również pakiety startowe. Zaraz wam powiem, co w tych pakietach startowych jest. Za chwilkę też opowiem. To możecie również zobaczyć na naszych socialach, co my przygotowaliśmy w tych pakietach startowych dla uczestników, bo oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie dołożyli czegoś tutaj od siebie. Mamy organizatorów na miejscu, co prawda dość wciąż zajętych, ale za chwilę obiecali, że z nami będą. Zresztą sami słyszeliście, więc za chwilę nam odpowiedzą na najważniejsze pytanie. Skąd w ogóle pomysł na Afrykę? Jak to się stało? Chyba, że ty wiesz. Cześć, dzień dobry. Ty ze Złombola?
1: Złombola, ale będę z wami w ekipie mediów.
0: A to fajnie, to bardzo dobrze. Czyli będziesz kręcił. Dzięki tobie będzie, jak masz na imię?
1: Michał.
0: Michał. I zadajemy sobie wszyscy pytanie, dlaczego Afryka w tym roku? Dlaczego Maroko, wiesz?
1: W tym momencie w Maroku jest 10 stopni mniej niż w Chorzowie.
0: Dziękuję, myślę, bardzo. Jest... mnie przekonałeś. Absolutnie. Powiedz wszystkim, że jest tutaj dzisiaj piekło.
1: Jest piekło, jest 35 stopni. Termometry na autostradzie pokazywały, że asfalt jest rozgrzany do 53 stopni. W Maroku około 10 stopni mniej, więc jedziemy do Afryki się ochłodzić.
0: O właśnie, czym jedziesz?
1: My jedziemy współczesnym samochodem jako ekipa filmowa.
0: Ale... Ja też. Jesteśmy po tej samej stronie barykady.
1: Trochę jak trendowaty się czuję.
0: No właśnie, bo to jest zawsze takie głupie uczucie, że jedziesz trochę nowszym samochodem niż cała reszta towarzystwa, nie? Ale spokojnie, damy radę, wiesz.
1: Lecz widziałem dzisiaj Lublina z klimą, więc...
0: Większość ma klimę, wiesz, to już nie te czasy, że jeździmy samochody. Wszystkiego dobrego
1: kiedyś
0: w takim razie.
1: Było.
0: Kiedyś to było, dobrze powiedział. Proszę Państwa, przypominamy, że w aplikacji Vox FM specjalny stream, specjalne radio Vox Złombol, tam można usłyszeć wszystko o Złombolu i poczuć się, nawet jeśli nie jedziecie jak na Złombolu, a gdybyście już byli w aplikacji, to jeszcze szybkie i ważne przypomnienie, bo wystartowała i trwa dzisiaj ostatni dzień nasza specjalna wakacyjna akcja, czyli tankuj z Voxem na wakacje. No, przy Złombolu wypada o tym powiedzieć, paliwko czeka do wzięcia i to paliwko za darmożkę. Spieszcie się, bo jeszcze tego popołudnia ktoś będzie bardzo szczęśliwy, dostanie cały bak. Program CPN się kończy i właśnie wtedy wchodzimy my, cali na biało. Gramy już muzykę, za chwilę wracamy do Chorzowa.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Ależ wakacyjne klimaty w Vox FM, ale tak będzie przez najbliższe dwa miesiące, no w końcu wakacje zobowiązują. Dzisiaj program to jest dzień w specjalnym wydaniu sprzed Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Przed chwilą od organizatorów dostaliśmy naklejki, za chwilę będę obklejał nasz samochód, a jest czym, bo jesteśmy razem ze Złombolem i jedziemy w Złombolu do Maroko, do Ras El Ma. Ale, proszę Państwa, przyjemności przyjemnościami, ale najpierw obowiązki. Za 5 minut 15 zapraszamy już teraz na wiadomości, słyszymy się zaraz po...
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
21: Nie żyje 35-letni mężczyzna za chwilę tragedii podczas interwencji policji w Kołobrzegu. Wielogodzinne dyżury w szpitalach klinicznych, NIK potwierdziła wiele nieprawidłowości. Lody ze świadectwem z paskiem, akcję, z której słynęła Pszczyna, przejął Szczebrzeszyn.
0: Na zegarach punktualnie godzina 15, to czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, które przygotował specjalnie dla Was Dawid Osysko.
21: Rozpoczynam od tragedii podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyzny, który miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić alkoholem.
2: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwających przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
21: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada także prokuratura. Przebieg interwencji sprawdzi również pion kontrolny policji. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
3: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
21: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pogranicznym. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, m.in. zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Jest zagrożone nasze życie, grzmią górnicy.
22: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
23: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić przod. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
21: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, aby utrzymać płynność finansową i przetrwać kryzys. Szczynę ze Szczebrzeszynem tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Na aferę lodową z udziałem rzeczniczki praw dziecka w Pszczynie zareagował burmistrz Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie. Rafał Kowalik ufundował z własnej kieszeni darmowe lody właśnie za okazanie czerwonego paska na świadectwie. Z rodzicami i dziećmi ze Szczebrzeszyna rozmawiał dziennikarz Superekspresu Mariusz Mucha.
24: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
25: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
24: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
26: No, fajne uczucie.
24: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
26: Z matematyki.
27: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają.
28: No, było ciężko, ale jakoś przeszło.
24: No, warto.
28: Tak.
24: Zadowolony z czerwonego paska?
27: Tak, skorzystaliśmy z karnetu, a jak nie będzie miał, to i tak przyjdziemy i wesprzemy, bo jesteśmy wierni tej firmie od lat. A moim zdaniem to jest bardzo fajny mój gest. Nie doszukuje się tego żadnego drugiego dna.
21: Oprócz lądów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali także bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
29: Autorem programu jest Erste Bank Polska.
0: A szkoda, że za naszych czasów nie było takich okazji, to wtedy może człowiek postarałby się trochę bardziej. Proszę Państwa, skwar w całym kraju i to bardzo, bardzo ciepło tego popołudnia. 30 stopni to norma, troszkę chłodniej nad samym morzem, 24, ale w tym wypadku to chyba akurat dobra informacja. Tej nocy delikatnie odpoczywamy od upałów i szykujemy się na jutro. 18-19 stopni niemal wszędzie, 17 pokażą termometry tylko na północnym wschodzie naszego kraju, a jutro szykujemy się na upał w kulminacji, 38 stopni na zachodzie.
29: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jak się chłodzić? W każdy możliwy, dostępny sposób, aby skutecznie uważajcie na siebie, bo rzeczywiście temperatury nie zachęcają do spacerów, co tu dużo mówić. Dzisiaj specjalne wydanie programu To jest dzień, ostatniego w tym roku szkolnym, sprzed Stadionu Śląskiego w Chorzowie, bo jutro stąd właśnie startuje 20. edycja Złombola. Dostaliśmy przed chwilą specjalne obrędowanie, mamy specjalne naklejki. W tej godzinie za chwilkę im się przyjrzymy, porozmawiamy z organizatorami, zapytamy, dlaczego Afryka? Może dlatego, że rzeczywiście w Afryce na teraz przynajmniej 10 stopni chłodniej niż w Polsce, ale to ma się zmienić, bo to, co jest w Polsce, ma przejść właśnie do Maroko. Kamil Rutkowski, zapraszam, bądźcie z nami już koniecznie, a na początek śpiewamy po francusku. Joli garçon.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: jedno oko na Maroko.
1: Vox FM na trasie z Łombola.
2: Czyli z przedstawionego Śląskiego witamy Was ponownie z miejsca, gdzie jutro wszystko się zacznie, bo jutro o godzinie 12 oficjalny start, ale jak to przed chwilą powiedział mi Marcin Teslaw, czyli organizator, można już dzisiaj, bo na Złombolu każdy robi to, na co ma ochotę. Chodź Marcin do nas na sekundę. Dobra, zajmiemy Ciebie. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry. Cześć.
2: Marcin Teslaw z nami. Człowiek, no człowiek.
3: Człowiek.
2: Zmęczony.
3: Człowiek zmęczony, ale szczęśliwy. Co roku się pytam, po co mi to wszystko jest. Nie mam już na to siły.
2: Ale na końcu już...
3: Auto się psuje, rzeczy nie mogę znaleźć. Nie wiem, gdzie, kto, tu nic nie działa. 40 stopni, 50 upału. Okej.
2: Okay, czy ale... to jest prawda, że tegoroczny Złombol jedzie do Afryki, bo tam jest chłodniej niż w Polsce?
3: Tak, w tym roku jedziemy do Afryki, żeby się ochłodzić. W Nador, w Maroko, dokąd jedziemy, znaczy w okolicach Nador, Ras El Manna, nazywa się miejscowość, jest aktualnie 10 stopni mniej niż w Chorzowie pod Superautostadion Śląski.
2: Mam dla Ciebie bardzo dobre informacje, bo ten upał rekordowy z Polski przesuwa się właśnie w stronę Maroka.
3: Jest serio?
2: Naprawdę, 1 lipca ma tam
3: być. Że będziemy jechali z tą falą w bańce ciepła.
2: Tak, i tak będziemy się przesyłać. Niemcy, a właśnie, dwie trasy w tym roku, które zaproponowaliście, niebieska i czerwona, jedna południowa, druga...
3: Nazywamy to północna, można powiedzieć, że jedna leci nad Alpami, jedna pod Alpami, w sensie nie w tunelu, ale to południowo tak. Pod. Wiele ekip już jadąc do Portugalii, bo byliśmy w Portugalii, w Hiszpanii dwa razy, często już powtarza się ta trasa, ta południowo, która jest piękna, Lazurowe Wybrzeże, Alpy, no to super,
2: jasne.
3: Ale dla odmiany puściliśmy teraz część przez Niemcy, żeby było chłodniej, choć widziałem, że 39 stopni w Norymbergi, gdzie ja planuję jutro pierwszy nocleg.
2: A okej, okay, dobra, słuchaj.
3: Ale czy... w nocy

0: Wsparcia psychologa, nie ma wegańskiego jedzenia, nie ma niczego tutaj. To jest...
1: Czyli zapraszamy, ja zapraszam. Mnie przekonał, jak do mnie.
0: Tak?
1: No, Marcin Tesla super. Razem z nami, Marcina jeszcze dzisiaj na 100% usłyszycie. My teraz zagramy, a do Chorzowa pod Stadion Śląski wracamy za chwilę.
2: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.

0: To uwaga. To jest Rihanna, proszę Państwa, z przedstawionu śląskiego, z startu z Łombola. Witamy ponownie. Obok mnie potwór z Loch Ness. Wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział. To jest legenda, absolutna legenda rajdu, czyli po prostu Harry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Harry, czyli...
2: Po prostu Paweł.
0: Dobra.
1: Tak, ale...
0: Ale wolisz Harry czy Paweł?
1: Wolę Harry. Martyna, organizatorka, zawsze chce mi zrobić na złość, to mówi do mnie Paweł. No i wtedy wie, że ja się gotuję.
0: Czy ty jeździsz, no od pierwszej edycji to chyba nie?
1: Nie, jeżdżę od 10 lat powiedzmy w Złombolu.
0: To dlatego legenda. Jeździsz, a powiedz czym?
1: Największe. Oczywiście, że Żukiem. Jedyne, prawilne auto, Żuk.
0: Czyli innych nie uznajemy, proszę Państwa.
1: Uznajemy, ale... Tylko Żuk. Ja, jak myśląc o Złombolu 10 lat temu, to była prosta decyzja. Żuk i nic więcej.
0: Żuk na żółtych tablicach, do tego dodam, bo to wiesz, to nie jest oczywiste.
1: Oczywiście, no żółte tablice, już niewiele jestem od żółtych papierów, patrząc na to, co się dzieje czasami dookoła nas, to można
0: zwariować. Ja też papiery wziąłem, żółtą teczkę na wszelki wypadek.
1: Tak.
0: Słuchaj, co wy tutaj dzisiaj robicie? Bo tak, temperatura jest plus dużo. I co, przygotowujecie wszystko? Ty już też? Od której jesteś?
1: W sumie jestem tu od wczoraj, ale dzisiaj przygotowujemy tak mniej więcej o 12.30. Rozkładamy namioty, rozkładamy banery, robimy jakiekolwiek poprawki, które od razu nam gdzieś tam wpadają w oko, wpadają do głowy, bo już za niespełna, powiedzmy, 2 godziny zaczną się tutaj pojawiać pierwsze osoby. No i nie chcemy jakiegoś mieć tutaj, powiedzmy, problemu, jakiegoś tak zwanego nieprzygotowania, także staramy się robić to najlepiej, jak potrafimy.
0: Ty jedziesz jutro, prawda? Startujesz o 12 ze wszystkimi?
1: Ze wszystkimi, tak. Jak Napoleon, będę stał gdzieś tam na środku placu, także...
0: Jeszcze jesteś nieobklejony, czy już obklejony?
1: Nie, jeszcze nie jestem.
0: Czekaj, żeby słońce zaszło trochę, jak rozumiem.
1: Ja nie wiem, czy to słońce zajdzie, wiesz, bo patrząc na to, co się dzieje, dzisiejsza noc była straszna, trochę stres, w pokoju nie mamy klimatyzacji, ale tylko dlatego, żeby się już klimatyzować, bo Żuk jeszcze nie ma klimatyzacji.
0: Ja ci powiem więcej, miałeś pokój obok mnie. Ja nie wiedziałem o tym, ale wiem, że miałeś obok mnie.
1: Wiem, bo wyszedłem na parking, widziałem auto, mieliśmy wam zrobić psikusa, ale mówię, nie, ładny niebieski kolor, lubię niebieski, więc mówię...
0: To ty chciałeś to koło odkręcić, bo widziałem, że tam poluzowano. Żartuję, Harry tak nie robi.
1: Słuchaj,
0: ostatnie pytanie do ciebie. Jasne. Którą trasę polecasz? Bo jeszcze wiem, że ktoś nas słucha, no może teraz bierze Żuka, chce jechać. Czy wy jedziecie tą północną, czy południową?
1: Wiesz co, ja ogólnie nie polecam Złombola, bo to jest trudny rajd, już jestem drugi. Mhm. Pogadamy za 3 dni, zobaczysz, ile osób będzie nie polecało Złombol. Wiesz co, ja nigdy nie sugeruję trasy i ja sam bardzo rzadko jeżdżę trasami, które sami wyznaczamy.
0: Okej, czyli jedziesz po prostu, gdzie się tam poniesie.
1: Ja freelancersko, ale generalnie wszystko zależy... Ja zawsze mówię, że na Złombolu nie możemy planować na dłużej niż 15 minut gdzieś tam do przodu, bo za chwilę się okazuje, że tu się coś stało, tam się coś stało i trzeba te plany mocno weryfikować. Dlatego mogę sobie przyjąć, że w nocy przejedziemy przez Austrię, żeby się szybko dostać gdzieś tam do Włoch, a później się okazuje, że jednak trzeba było pojechać przez Niemcy, bo ktoś tam stał, trzeba kogoś dogonić, komuś coś tam pomóc, albo będą nam pomagać, więc nie planuję jakoś specjalnie trasy. Chciałbym wyjechać, wystartować.
0: Ale o to, co na Złombolu zapytam Pawła, możecie to usłyszeć w specjalnym radiu Vox Złombol, do którego was zachęcamy, a my już gramy w Vox FM muzykę.

0: Czy wy też zawsze śpiewacie Pokazujesz mi rogi? W tej piosence to oczywiście Piękni Młodzi. 15.30 już się zbliża, bo za dwie minutki najświeższe wydanie wiadomości także sportowych, między innymi o Mundialu, który cały czas trwa i wchodzi w tak zwaną decydującą fazę. A po wiadomościach wracamy do Chorzowa na start tegorocznego Złombola. Pamiętajcie, że Vox FM jedzie ze Złombolem do Maroko.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama.
0: 15.30 właśnie wybiło na zegarach. Dawid Osysko melduje się w studiu. Zapraszamy już teraz na wiadomości.
7: Na początek najnowsze informacje z Wenezueli. Co najmniej 589 osób zginęło w środowych trzęsieniach ziemi. Ponad 2980 osób zostało rannych. Wcześniej informowano, że na liście poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy osób. Pojednawczy ton szefa ukraińskiej dyplomacji wobec Warszawy. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, oświadczył Andrzej Sybicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi Rosji. Wypowiedź szefa ukraińskiego MSZ-u przytacza agencja Interfax Ukraina. Ekstremalnie sucho w lasach. Pożar może wzniecić nawet iskra. Lasy państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
8: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
7: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Alert w związku z zagrożeniem pożarowym wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend Iga Świątek rozpocznie obronę tytułu w Wimbledonie. Dziś odbyło się losowanie drabinek turniejowych. Poznaliśmy rywali, z którymi polscy zawodnicy zmierzą się w pierwszej rundzie. Na mistrzynię French Open Mirrę Andrejewą trafiła Magda Linet. Hubert Hurkacz zmierzy się z rozstawionym z numerem 11 Kasperem Rudem. Okazję do rewanżu będzie miał Kamil Majchrzak, który trafił na grającego z numerem 30 Alejandro Tabilo. W maju przegrał z Chilijczykiem na otwarcie French Open. Magdalena Fręch trafiła na grającą z numerem 19 Annę Kalińską. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Teraz Mundial. Dziś rozegrane zostaną mecze w grupach G, H i I. Z nich pewne awansu do 1/16 finału są tylko Francja i Norwegia, które zmierzą się ze sobą. To spotkanie o 21:00. O tej samej godzinie w drugim meczu grupy I Senegal zmierzy się z Irakiem. O 2:00 w nocy mecze w grupie H. Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią, która jest już w fazie pucharowej. W grupie G Egipt poremi się z Belgią i wygranej z Nową Zelandią. Na zakończenie zmierzy się z Iranem. Ten mecz o 5:00 rano. O tej samej porze Belgia zagra z Nową Zelandią o być albo nie być na Mundialu.
0: Przypominamy, że dzisiaj jesteśmy na starcie Złombola, który co prawda startuje jutro o godzinie 12, ale jak to wspominał Marcin, organizator, na Złombolu każdy może robić co chce, więc czekamy na pierwszych uczestników w drodze do Maroko. Tymczasem gramy.

0: tankuj z Box FM na wakacje.
1: A skoro wakacje się rozpoczęły, to tankowanie oczywiście mile widziane w naszej aplikacji. Wasze zgłoszenia oczywiście już bardzo wakacyjne. Razem ze mną jest Mikołaj. Dzień dobry, Mikołaju.
2: A, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co robi Mikołaj w to przepiękne piątkowe, mam nadzieję, także u ciebie popołudnie?
2: A celebruję właśnie rozpoczęcie nowego weekendu.
1: Czyli, ale czy ty masz już wolne? Czy to jest jakiś taki urlopowy weekend? Czy na razie dopiero weekendzik, a urlop gdzieś tam majaczy?
2: Już dość. Teraz się zaczyna powoli właśnie ten okres urlopowy. Także zaczynamy odwiedzanie do poniedziałku i wyjazdu nad morze.
1: Właśnie, bo Mikołaj napisał, proszę Państwa, że jego plany urlopowe zahaczają o przepiękne morze. Tak się składa, że akurat rzeczywiście w tym roku przepiękne. Z żoną oraz synem jadę nad morze. To, czym mnie ująłeś, to to, że napisałeś, żeby nasz roczny, uwaga, bąk mógł po raz pierwszy w życiu dotknąć piasku i morza. Ja też na moje bąki mówię bąk. Więc doskonale cię rozumiem. Ale czy ty jesteś świadomy swojej decyzji? Bo wiesz o tym, że jak się jedzie z rocznym bączkiem nad morze, to jedyne, co człowiek nad tym morzem robi, to pilnuje rocznego bączka.
2: No nic innego. Niestety on jest tak zwinny i tak sprytny, że niestety jak nie przypilnuję go, to boję się, że odleci.
1: Albo będziesz musiał go szukać w Szwecji po drugiej stronie i służby szwedzkie będą pytały, przepraszam, czyje to dziecko, tylko w swoim języku. Kochany, z największą przyjemnością
2: jedzie... Wróć do domu.
1: Oby w częściach nie wrócił, bo to wiesz, Szwedzi mają takie tendencje do tego, żeby wysyłać coś do poskładania samemu. Kochany, z największą przyjemnością tankujemy tobie oczywiście do pełna na wakacje. Zabieraj żonkę, zabieraj swojego rocznego bączka i lećcie. Jak ma na imię syn?
2: Nikodem.
1: Nikodem od taty, Nikodem jeszcze nie rozumie, a może kto wie, od taty dostajecie pełny bak paliwka od Vox FM dla taty, a od taty jakiś prezencik w to miejsce. Mikołaj, okej?
2: Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo proszę, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie i polecamy się, proszę Państwa, w naszej aplikacji, warto ją ściągnąć. Vox tankuje na wakacje, ale w naszej aplikacji także specjalne radio Vox Złombol i właśnie dzisiaj tankowanie prosto spod Stadionu Śląskiego w Chorzowie ze startu Złombola. Za chwilę tutaj wracamy, do usłyszenia.
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.

Jedna z moich ulubionych propozycji na naszej antenie to jest oczywiście Moja Lolita i Alize w Vox FM. Proszę Państwa, zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 16. Zaproszenie na piątkowe, popołudniowe wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie za chwilę. Później o pogodzie od razu mówię, no piekło, jak było, tak jest, a nawet będzie jeszcze większe. A po 16 same przyjemności. Wracamy pod Stadion Śląski w Chorzowie na start tegorocznego 20. Złombola.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Reklama.
8: Sparaliżował pracę warszawskiego metra. 22-letni Francuz trafi do aresztu. Na drogach spory ruch, Polacy ruszyli na wakacje. Za chwilę drogowy raport z Małopolski. Poznań żegna Helmuty. Wysokopodłogowe tramwaje przechodzą do historii.
9: Na zegarach punktualnie godzina 16 to czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza już teraz Dawid Osysko.
8: Na 3 miesiące trafi do aresztu 22-letni Francuz. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu metra w Warszawie. Podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej warszawskiego metra. W środę rano, przypomnijmy, z ruchu wyłączono 10 stacji. Mężczyzna został zatrzymany na stacji metra Służew. Polacy ruszyli na wakacje. Koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. W wiadomościach przenosimy się teraz do Małopolski. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
10: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów. To w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej. Ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdu. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurdwanowa.
8: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarowym w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
11: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
12: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
11: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
8: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Z poznańskich torowisk zniknął kultowy Helmuty. Miasto żegna się z charakterystycznymi tramwajami. Teraz pojazdy zasilą linie turystyczne.
13: Zrobiły tutaj bardzo dużo dla mieszkańców miasta, ponieważ od lat, można powiedzieć, 90. W 96 roku pierwsze Helmuty Liwaga zasiliły poznańską komunikację. W 2019 żegnaliśmy część Helmutów, tych jednokierunkowych.
8: Mówi prezes poznańskiego MPK Krzysztof Dostatni. Odejście Helmutów oznacza, że to kolejny krok w rezygnacji z tramwajów wysokopodłogowych w Poznaniu.
13: To jest też już taki mały krok do tego, że będziemy się powoli żegnać z tymi tramwajami też wysokopodłogowymi. Pożegnaliśmy 105 na koniec maja, teraz żegnamy Helmuty. Teraz sukcesywnie tramwaje, które będziemy uruchamiali, mówię o tramwajach z Bonn, one będą zastępowały już później w całości tramwaje typu Modarus Alfa, czyli tramwaje też wysokopodłogowe.
8: Helmuty powstały w latach 60. poprzedniego stulecia. Do Poznania tramwaje trafiły jako pojazdy używane z niemieckiego Frankfurtu.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Trzy minuty po godzinie 16, a pogodowe wieści są takie, że w całym kraju skwar i to uwaga, nie koniec tego skwaru, bo tego popołudnia od 30 stopni do 23-24, tyle pokażą termometry nad samym morzem, ale jeżeli chodzi o to, co jutro, 38 stopni, proszę Państwa, nadchodzi i to niemal w całym kraju, jutro dokładnie takie wartości, na pewno wszędzie powyżej 30. Odpoczywamy trochę od upału, w nocy 18-19 stopni, ale gdyby ktoś szukał ochłodzenia, no to...
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: No to tylko poza granicami naszego kraju, chociaż cała Europa w objęciach tychże upałów. Dlatego właśnie podobno z Łąbol jedzie do Afryki, bo w Maroko 10 stopni chłodniej niż teraz w Polsce. Taka ciekawostka. Witamy z przedstadionu Śląskiego w Chorzowie, właśnie ze startu tegorocznego 20 z Łąbola, rajdu charytatywnego i właśnie o tym, dlaczego jest to rajd charytatywny, dowiecie się więcej już za chwilę. Kamil Rutkowski, kłaniam Wam się nisko i zapraszam, a tymczasem gramy dla ochłody muzykę taką, która potrafi schłodzić. Dziś proszę bardzo, dowody już teraz.
14: To jest dzień z Vox FM.

0: Ależ to jest przyjemne, sympatyczne granie, ale wakacje zobowiązują, a dzisiaj wystartowały. Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych przede wszystkim 2 miesięcy, jak najwięcej słońca, chociaż nie wiem, czy dokładnie takiego, jak słychać było w wiadomościach, większość zaczyna dzisiaj swoje wakacje od odpoczynku. Nie dziwię się, bo przy takim słońcu rzeczywiście odpoczywać trzeba i dbać o siebie. Pamiętajcie także o nawadnianiu, bo tego nigdy, nigdy za dużo. My jesteśmy dzisiaj przed Stadionem Śląskim w Chorzowie na starcie tegorocznego Złombola i tutaj już prawie wszystko gotowe. Trwają ostatnie przygotowania numerów startowych. Obiecałem wam, że sprawdzimy, jak one dokładnie wyglądają. No to bardzo proszę, już teraz właśnie idziemy, zaglądamy na naszą pakę. Mamy zestaw naklejek, które właśnie teraz przed sobą rozwijam. Na wszystkich oczywiście informacja o tym, że jest to 20. edycja. Jest także logo Vox FM jako partnera, który jeździ. Powiem wam od razu, co my dorzucamy do zestawów startowych. Dorzucamy także specjalne naklejki od nas, żebyście cały czas wiedzieli, gdzie słuchać dokładnie streamu Vox Złombol, bo przypomnę, że on gra już w aplikacji Vox FM, jest także na stronie voxfm.pl. Dorzucamy od siebie również coś, co w każdej ekipie złombolowej musi być i się przydaje po prostu niezależnie od okoliczności, czyli tak zwana szara taśma. Jak się nie da czegoś naprawić szarą taśmą, to znaczy, że w ogóle się tego nie da naprawić. I uwaga, nasza szara taśma wcale nie jest szara. Jest niebiesko-biała, czyli dokładnie taka jak logo Vox FM, żeby wszystko tutaj było jasne. Do tego dorzucamy jeszcze kilka gadżetów od nas, tak żeby każda ekipa, która będzie startowała z Chorzowa do Maroko albo dzisiaj, albo jutro podczas oficjalnego startu, czuła się wyposażona w 100% dobrze. Przed Stadionem Śląskim są wolontariusze i ich za chwilkę zadamy to pytanie, bo oni kwitną dzisiaj tutaj na słońcu, żeby wszystko dobrze przygotować. Zadamy najważniejsze pytanie każdego popołudnia. Czy dzień na tak, czy dzień na nie? Bądźcie z nami już za chwilę.
1: To jest dzień.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: A to jest taka jedna z tych piosenek, które przypominają, że mamy wakacje. No właśnie, pytanie, czy wakacyjny pierwszy dzień to dzień na tak, czy dzień na nie?
1: To jest dzień. To jest
2: na tak, na nie.
0: Jesteśmy przed Stadionem Śląskim w Chorzowie. Start z Łombola. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy takie... Ja mam jedno tylko pytanie. Bardzo, bardzo proste. Co wy robicie? Bo my mamy takie pytanie, czy ktoś ma dzień na tak, czy dzień na nie? Pani ma dzień na tak, czy na nie?
3: Nie wiem.
0: No jak to nie wiem? No, a bo gdyby było, jak rozumiem, mniej gorąco, to byłby pewnie na tak. A panie tam mają dzień na tak, dzień na nie? Dziewczyny, na tak? Widziałem was na tak, czy na nie?
3: Raczej na tak, miłym towarzystwem.
0: Gdyby... A, jak rozumiem, nic innego. Gdyby jeszcze klimat... A wy macie klimatyzację, wy macie wiatrak. Od której jesteście? Bo ciebie to widziałem, ojejku. Od
3: 13?
0: Albo nawet od 12 chyba ciebie widziałem. I ty cały czas utrzymujesz dzień na tak?
3: No tak.
0: Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. A wy przygotowujecie co? Pakiety startowe? Rozdajecie nie, wszystkim?
3: Mamy tutaj sklepik.
0: A, fajnie, czyli można kupić sobie takie złombolowe gadżeciory. A fajne są, bo miałem w zeszłym roku kubeczki, do tej pory działają.
3: W tym roku też są, także zapraszam.
0: Dobra, przyjdę w takim razie, będę na 100%. Panowie, dzień na tak, dzień na nie. Dzisiaj jak tam u was to wygląda?
4: O. Dzień na tak bardzo, no, kurde, miałby być na nie.
0: Każdy, no bo jak ktoś by powiedział, ktoś słońca nie lubi, nie lubi upału,
4: no, to... Trochę zimno rzeczywiście dzisiaj.
0: Prawda?
4: Jest.
0: Prawda? Tak. Trochę trzęsie.
4: Trochę tak.
0: Myślę, stopy zachodzi.
4: Opady śniegu pod wieczór.
0: Prawda?
4: Myślę, jak najbardziej.
0: Ale gdyby nie to, byłoby tak, sympatycznie, tak. Byłoby idealnie. No. Wy jak rozumiem to jako wolontariat?
4: My jako tutaj...
0: Sprzedający.
4: Tak.
0: Dobrze,
4: tak,
0: dobrze. Tak. Wpadnę do was w takim

0: W razie wszystkiego dobrego życzymy. Rozglądam się, bo wszyscy uciekają przed słońcem, ale spokojnie, bo zaraz postaramy się kogoś jeszcze tutaj obok nas dorwać, żeby zadać. O, tutaj są jeszcze jakieś miłe, sympatyczne panie, to dajcie mi chwilę. Cześć dziewczyny! Cześć! Słuchajcie, mam do was krótkie... O, i chłopak. O, wiem, że wy macie... Krótkie pytanie, macie dzień na tak czy dzień na nie?
1: Dzień na nie.
0: Dlaczego?
1: Bo jest gorąco.
0: No nie, no błagam, nie można tak mówić. Mamy pierwszy dzień wakacji. Powiedz, że na tak, bo jest gorąco.
1: Jestem na tak, bo jest gorąco.
0: Dziękuję bardzo i to w ogóle jest nie, to było w ogóle niewymuszone. Piąteczka w takim razie. Ja również potwierdzam dzień na tak, potwierdzam, że gorąco, ale bardzo, bardzo sympatycznie. Czekamy na pierwsze ekipy tutaj przed Stadionem Śląskim w Chorzowie, bo dzisiaj już za chwilę będzie można się odmeldować i jechać w stronę Afryki, o czym mam nadzieję dzisiaj przekonacie się na własnej skórze i na własnych uszach. Bądźcie z nami koniecznie.
2: To jest dzień! To jest...

0: DJ is your second name. Lepiej tego nie tłumaczyć, bo jeszcze wyjdzie niezręcznie. Proszę Państwa, 16:27, dokładnie na zegarach. Temperatura spada, ale bardzo powoli. No to słuchamy już za chwilkę wiadomości Vox FM, punktualnie o godzinie 16:30, a później zapraszamy Was raz jeszcze przed Stadion Śląski, bo lada moment startują pierwsze ekipy tegorocznego Złombola. Zapraszamy.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na Murator.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama.
5: Na zegarach 16:30 to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie już teraz ma dla Was Małgorzata Łukowska.
6: Droga jest całkowicie zablokowana, to na 11 kilometrze autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy. Między węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Lotnisko doszło do zderzenia 5 pojazdów osobowych. Poszkodowane są 3 osoby. Na miejscu pracują służby, straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe. Prowadzili do obrotu prawie 200 kg narkotyków. Po 5 latach śledztwa do sądu w Kaliszu trafił akt oskarżenia w sprawie ostatnich 10 z ponad 130 oskarżonych o handel i sprowadzanie narkotyków do Polski. Grupą kierował 28-latek z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo pomysłowy, bo substancje z krajów Unii Europejskiej transportował nawet
7: przy użyciu wiatrakowca, to forma statku powietrznego i odbierana na lądowisku w jednej z podostrowskich miejscowości.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller. Oskarżonym w zależności od zarzutów grozi 15 lat więzienia. Na koniec jeszcze przypominamy i apelujemy. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. W takie upały trzeba systematycznie uzupełniać płyny, mówi dietetyk Justyna Korycka-Kowrek.
8: Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. Nie czekajmy, aż naprawdę chce nam się pić. Pragnienie to już sygnał, że organizm upomina się o pomoc. Lepiej popijać wodę małymi łykami przez cały dzień.
6: A podczas upałów powinniśmy pić nawet 3 litry wody dziennie.

Senior Loco, czyli o kimś bardzo, bardzo zwariowanym. No można powiedzieć, że o uczestnikach Złombola. Czekamy, bo lada moment startuje start dla tych, którzy chcieliby się wybrać do Maroka już dzisiaj. Jest taka możliwość, oni tutaj za chwilę się pojawią. To wszystko będzie do zobaczenia oczywiście na naszych socialach, śledźcie nas. A ja przypominam o specjalnym radiu Vox Złombol w naszej aplikacji na stronie voxfm.pl. Jeżeli jedziecie w Złombolu albo chcielibyście jechać, a nie jedziecie, to jedziecie razem z nami, bo jedziemy razem z 20. edycją Złombola do Ras El Hamma, do Maroko. Aplikacja Vox FM i voxfm.pl. Polecamy się.

0: Lejla, Lejla, na koniec naszego dzisiaj chorzowskiego spotkania. Serdecznie Was pozdrawiamy z przedstadionu Śląskiego właśnie w Chorzowie ze startu z Łombola, już praktycznie przygotowanego na przyjęcie pierwszych chętnych uczestników, którzy już dzisiaj chcieliby wyjechać do Afryki. Jedziemy oczywiście razem, słuchajcie nas jutro, zapraszam na specjalny program, a w międzyczasie do Radia Vox z Łombol. A my z Chorzowa przenosimy się na drugi koniec Polski. Halo Władysławowo, halo Krzysiek Skrzypkowski.
1: Jesteśmy, dzień dobry, ale piękna pogoda, ale się wszyscy opalają, cudownie po prostu.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8:30 na zegarach.
4: 5 po 7.
5: 6:30.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
7: Dobry, dobry.
8: Nie ma spania.
9: Jest pierwsza zmiana.
10: Jest super. Wow.
11: Ale zrobiliście mi dzień.
9: Słuchaj codziennie od 6 rano.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
9: Autopromocja. Reklama.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Reklama.
15: Intruz z metra aresztowany. Służby wyjaśniają, dlaczego wtargnął do tunelu. W kolejanie pociągu na torach w Wielkopolsce, to po wczorajszym wypadku na trasie Piła-Bydgoszcz. Wakacje, czas start. Za chwilę sprawdzimy, czy w drodze nad morze tworzą się korki.
16: 17 już jest na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji, zatrzymany po środowym incydencie. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał obcokrajowiec.
17: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Synów a Służew, sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
15: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem trasy kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP Bartosz Pietrzykowski.
18: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koleiły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
15: Na miejscu jest dźwig, który ma wkoleić 2 kolejne wagony. Wykonano już także prace naprawcze toru. Szacuje się, że jeszcze dziś uda się przywrócić ruch pociągów na jednym torze. W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają zwykle korki na trasach nad morze. Razem z naszym reporterem sprawdzamy więc, jak się jeździ. Na linii jest Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
14: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także wczasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do ronda w Pucku.
15: Ale są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, a więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina w całości po trasie ekspresowej. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu. Po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
19: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
15: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
19: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość. W momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
15: Od dziś działają wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu.
16: Tak, my jesteśmy przygotowani. Sprawdziliśmy wejście numer 1 we Władysławowie. Tutaj się znajdujemy. I stąd właśnie na rozpoczęcie lata dzisiaj specjalne 611 notowanie bez listy będziemy prowadzić. Ale teraz miało być o pogodzie. Skupmy się na tym, co się wydarzy jutro w naszym kraju, bo dla całego obszaru wydane jest ostrzeżenie drugiego albo nawet i trzeciego stopnia przed upałami. I te temperatury naprawdę wysokie, od 31 to najchłodniej. Oczywiście w Suwałkach najcieplej, na zachodzie kraju nawet 37 stopni. 4,5 minuty po godzinie 17. Wspominałem o tym, że dzisiaj bez listy notowanie specjalne, bo wspominałem 611 o takim numerze, a specjalne dlatego, że no trzeba po prostu porządnie to lato przywitać, a atrakcji we Władysławowie będzie sporo. Oj, będzie! A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry, do godziny 19 i zapraszam. Myślałem nad tym, jaką piosenką można rozpocząć bez listę i tylko jedną, taka, która po prostu rozpocznie lato.

0: Facts. 11 minut po godzinie 17 tu Vox FM. No i rozpoczęliśmy, proszę Państwa, wakacje na całego, jakby nie było. Vox FM robi lato i tak będziemy robić przez no, ponad 2 miesiące do końca sierpnia prawie, bo z tego co pamiętam, to ostatni dzień wakacji to 30 sierpnia w tym roku, ale w ogóle o tym nie myślmy. Skupmy się na tym, że mamy po prostu początek wakacji, początek tego, na co czekaliśmy tyle miesięcy. Pewnie czekamy także na wynik dzisiejszego Waszego głosowania w 611 notowaniu bez listy. Sam odliczanie zaczniemy za mniej więcej 20 parę minut, ale oczywiście jak tradycja nakazuje, w tym momencie odliczania czasu do bestisty tej rozgrzewki. Cofniemy się w czasie o tydzień, aby przypomnieć sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia.
1: Bestlista Vox FM.
0: Ubiegłotygodniowy numer 3, DJ Ilham i Digi Digi.

przedstawiała się pierwsza trójka 611 notowania bez listy, 612 notowania, jak wspomniałem, rozpoczynamy za 20 parę minut, ale w ramach tej rozgrzewki dzisiaj, jeżeli chodzi o zawartość muzyczną, pomyślałem sobie, że będziemy sięgać po te kawałki, które hitami w czasie wakacyjnym były. No, Coco Jumbo to już kawałek, którego słuchaliśmy, no a z Colim to też wakacje namieszał, prawda?

0: Oj, zapewne ta piosenka, czyli Italo Disco i The Colors, wspomnienia wakacyjne przywołuje. I bardzo dobrze, ale my jesteśmy aktualnie na etapie początkowym kolekcjonowania kolejnych wspomnień, bo wakacje 2026 rozpoczęliśmy. Dzisiaj wyjazdowa bestlista prosto z plaży we Władysławowie. No i jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu, bo tutaj też właśnie tak miło wszystko się rozpoczynało. Po co tu jesteśmy? O tym oczywiście w dalszej części programu. Teraz z racji tego, że to jest bestlista, no to oczywiście są takie piosenki, które w bestliście jeszcze nie są, a mogą być. I to jest właśnie chyba takie nagranie, które do bestlisty może się dostać za sprawą oczywiście waszych głosów. Tutaj przypomnę, że jeżeli chodzi o głosowanie, to proszę o cierpliwość do godziny 19, żebyśmy się uporali z dzisiejszym notowaniem. Ale jeżeli chodzi o pierwszą piosenkę, która dzisiaj właśnie z tym znaczkiem propozycja pojawi się w bestliście, no to mamy stare nagranie w nowej wersji Artura Gadowskiego. Piosenka to jest. Nagranie zatytułowane Zdobyć Świata Szczyt, Arek Braxton Moka i Marek Kościkiewicz w propozycjach do bestlisty.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.
3: Zdobyć.

No i to też jest takie nagranie, które powoduje, że wakacje przypominają się. Nie będziemy tacy okrutni, nie będziemy wam przypominać, ile lat temu to nagranie było wakacyjnym hitem. Po prostu było i tego będziemy się trzymać. Louis Fonsi, Despacito w Vox FM. Mamy bez listę, 611 notowanie. Za chwilę dowiemy się, ile nowości, a dowiemy się dzięki temu, bo teraz sprawdzimy, jakie piosenki bez listę upuszczają. A są to Kalbi Remi, a cyje to konie. Best listę opuszczają również Bibi Rexha, Faithless New Religion. I jest jeszcze jedna piosenka, która bez listy opuszcza topki. Defis Miu Pan, Za wszystko i za nic. Czyli mamy już policzone, trzy piosenki bez listy opuszczają oraz to oznacza, że mamy trzy nowości. Jakie nowości? O tym przekonamy się już za chwilę, bo za 2,5 minuty o 17.30 w Vox FM wiadomości, również to ze świata sportu, a po nich 611 notowanie bez listy zaczniemy odliczać, a zaczniemy, proszę Państwa, od nowości.

0: FM. Vox FM robi lato. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.
8: 17.30 już jest na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Niebezpieczne sceny na ulicy Pobianickiej w Łodzi. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód, mówi Maksymilian Jasiak z policji.
10: 40-letni obywatel Ukrainy podszedł do pojazdu Honda, w którym siedział jego właściciel, otworzył drzwi, zabrał z wnętrza pojazdu siekierę i przy jej pomocy zniszczył tylną szybę samochodu. Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
9: Na szczęście nikt nie został ranny. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły zdarzenia i przyczyny zachowania mężczyzny. Naczelna Izba Lekarska chce spotkania w sprawie bezpieczeństwa medyków i apeluje do minister zdrowia o pilne zwołanie specjalnego zespołu. To wszystko po wczorajszym ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek na szczęście niegroźnie ranił lekarza, pielęgniarkę i dwóch pacjentów. Napastnik był trzeźwy, ale wstępne badania wykazały, że był pod wpływem narkotyków. Usłyszał już zarzuty, grozi mu nawet dożywocie. Tymczasem cała Polska żyje skandalem w warszawskim szpitalu południowym. To tam oddziałem ratunkowym miał zawiadywać niedoświadczony 29-letni medyk w trakcie specjalizacji. Dawid Kacprzyk miał zarobić w ciągu roku pracy w placówce ponad 1,5 miliona złotych. Jednocześnie pełnił obowiązki radnego Koalicji Obywatelskiej, a swoich partyjnych kolegów przyjmował poza kolejnością. Nasz dziennikarz Adam Feder pojechał do szpitala południowego z mikrofonem, a historie, które usłyszał od pacjentów, mogą zmrozić krew w żyłach. Więcej o tej sprawie usłyszycie już jutro w audycji Co ludzie powiedzą, punktualnie o 8 rano.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Nazywany polskim Forrestem Gumpem biegacz ekstremalny Tomasz Sobania chce pobić rekord świata. Jako pierwszy człowiek na świecie ma zamiar przebiec 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach. Na to wszystko w zaledwie 49 dni. Żeby to się udało, jutro musi przebiec dwa ostatnie maratony w New Jersey i Nowym Jorku. Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie amerykański ultramaratończyk Dean Karanazes, ale zajęło mu to więcej czasu niż Polakowi.
0: Wiadomości Vox FM. Czas na mundial.
9: Brazylia kontra Japonia i Holandia z Marokiem. To kolejne dwie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten etap zacznie się w niedzielę. Zanim jednak faza pucharowa, to czekają nas jeszcze rozstrzygnięcia w kolejnych grupach. W grupie pierwszej zagrają za sobą pewne awansu reprezentacje Norwegii i Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania 21:00.
11: Best Lista. Best Lista. Best Lista. Best Lista.
8: 17.33 jest na zegarach, 611 notowanie bez listy. Możemy zatem rozpoczynać. Już jesteśmy po tej części rozgrzewkowej, gdzie przypominaliśmy sobie wakacyjne hity. No i oczywiście jedną z nowości także poznaliśmy i fragment statystyki, który nam zdradził, że mamy 3 nowości dzisiaj w zestawieniu. A poza tym 10 piosenek awansujących i 7 spadających i żadna, powtarzam, żadna piosenka nie jest na tej samej pozycji co tydzień temu, a to oznacza po prostu zmiany i jeszcze raz zmiany. Zaczynam odliczanie oczywiście od samego końca, od miejsca 20, a tutaj mamy nagranie, które, jak zapowiedziałem przed wiadomościami, po raz pierwszy gości w Bestliście, czyli ze znaczkiem nowość Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, a ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Zapraszam na Bestlistę do 19:00 prosto z Władysławowa.
11: Bestlista Vox FM.
12: 20. Nowość.

0: 17 minut pozostało do godziny 18 tu Vox FM, a Vox FM po prostu wita lato, jak najbardziej. Władysławowo, plaża, tutaj jesteśmy, jest gorąco, jest cudownie, jest piasek, jest morze. Są parasole, są parawany, wszystko to trzeba, proszę Państwa. No i w tych pięknych okolicznościach właśnie 6.11 notowanie bez listy dzieje się. Co się wydarzyło za nami? Przed chwilą na miejscu 18 po spadku z 12, ale imponujących 11 tygodni w zestawieniu Daman Force i Jordan Grace. I Feel Love na 19 miejscu po spadku z 16. Po raz siódmy w bestliście Disco Boys i Ryder Vabank. No i miejsce 20. Pierwsza z trzech dzisiejszych nowości Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Tak trochę piłkarsko nam się zrobiło. Czas na kolejną piosenkę, która jeszcze nie jest w bestliście, ale na razie jest propozycją. Zestaw artystów bardzo zacny. Piosenka w ucho wpada. Temat może podobać się również. Biały Benz, Boski Heniek, Mąka i Pańcio w propozycjach do bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: Facts. 611 notowanie bez listy Vox FM trwa. Za nami nagranie, które w tym tygodniu znalazło się na miejscu 16 i to jest awans z miejsca 19. W ubiegłym tygodniu trzeci tydzień z nami Agbe, z tobą lato, a miejsce 17. No to podobna sytuacja, bo też nagranie, które jest trzeci tydzień w zestawieniu, ale troszeczkę mniejszy awans, bo z miejsca 18 Robin Schulz i Barb's Better Times. Do godziny 18 pozostało jeszcze 6 minut. To jest bez listy, jak wspomniałem. 611 notowanie dzisiaj. Wyjazdowo, proszę państwa, we Władysławowie jesteśmy na rozpoczęcie wakacji, bo Vox FM robi lato po prostu. Teraz czas na kolejną propozycję, na granie, na które będziecie oczywiście po godzinie 19 mogli głosować na naszej stronie voxfm.pl. Co to jest? To piosenka zatytułowana 24/7, Naya, Beauty and the Beats. Posłuchajcie, a jak piosenka będzie zasługiwała na wasze głosy, no to głosujcie.
1: Best lista Vox FM. Propozycja. 24/7.

0: To miejsce 15, 611 notowanie bez listy, spadek z miejsca 13 i czwarty tydzień u nas Masters, jak się nie ma, co się lubi. Ale chyba wszystko jest bardzo okej i wszystko, co nas otacza, jest piękne i wspaniałe, bo w końcu są wakacje Anno Domini 2026, a Vox FM robi lato. Za półtorej minuty godzina 18 będzie punktualnie o godzinie 18 w Vox FM wiadomości, a po wiadomościach wracamy z odliczeniem bez listy, miejsce 14, zagramy, to awans z miejsca 20. Tyle zdradzę na razie.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Reklama.
7: Nawet 40 stopni na plusie. Prawdziwy upał dopiero dotrze nad Polskę. Aresztowany za morderstwo przeciwnika Putina chce wyjść na wolność. O tym za chwilę. Nawet 4 pasy ruchu na dwójce. Szykuje się rozbudowa odcinka Warszawa-Łódź.
0: 18 godzina już minęła. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Żar z nieba, na termometrach blisko 40 stopni na plusie. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują też służby i lokalne władze. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
9: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
10: Przyjemnie, chłodniej od wody.
8: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
7: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Przypomnijmy, chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który oskarżany jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
11: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, który uwzględnił wniosek prokuratury krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
12: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
11: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
7: A ta decyzja będzie już ostateczna. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężenia, ruszą jesienią.
13: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. to jest ponad 90 km objazdu, korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu, maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty, zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
14: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
13: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym, oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
7: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. I jeszcze apel od strażaków. Latem uważajcie na czad. O niebezpieczeństwie związanym z tlenkiem węgla dużo mówi się zimą, w sezonie grzewczym, ale jak podkreślają mundurowi, to zagrożenie występuje też w okresie letnim. Osoby, które mają w domach gazowe kuchenki, bojlery czy termy do grzania wody, powinny zwrócić na to szczególną uwagę, mówi Bartłomiej Mądry z Lubuskiej Straży Pożarnej.
15: Żeby nasze pomieszczenia się nie nagrzewały, odcinamy po prostu wentylację, a co za tym idzie, powodujemy wzrost zagrożenia tlenkiem węgla właśnie w okresie letnim.
7: Trzeba pamiętać, by nie zatykać wentylacji, bo przepływ powietrza jest niezbędny. A o zagrożeniu czadem zaalarmuje czujka.
0: Ależ wysokie temperatury i to proszę Państwa przez cały weekend i jutro, jeżeli chodzi o temperatury od 31, no dobra, 28 w Zakopanem, 31 Suwałki, 35 centrum kraju, najcieplej na zachodzie 37 stopni. Niedziela z jeszcze wyższymi temperaturami i tutaj naprawdę musimy być bardzo ostrożni, bardzo dbać o siebie, do 41 stopni na zachodzie kraju, ale tam mogą po południu pojawić się również burze. Mimo wszystko no pilnujmy się, bo pogoda robi się naprawdę, mimo że fajnie jak jest gorąco, no to jednak jak jest za dużo, to jest za dużo. 5 minut po godzinie 18. Bez lista, notowanie 611. Odliczamy dalej. Skoro przed wiadomościami graliśmy miejsce 15, to teraz zagramy miejsce 14. A tutaj mamy no ładny awans z 20. 9 tydzień w zestawieniu Kygo i Carter Fate. That's when you know w bezliście.
1: 14.

14 minut po godzinie 18 tu w Vox FM. Mamy program, który się nazywa Bestlista i to jest 611 notowanie naszej listy przebojów ze specjalnego miejsca z plaży we Władysławowie. Dlaczego to jesteśmy? To pewnie się domyślacie, ale więcej szczegółów to już za chwilę zdradzimy. Teraz uporządkujmy to, co się do tej pory wydarzyło po godzinie 18 w Bestliście, bo sypnęło nam nowościami na miejscu 12 po raz pierwszy w zestawieniu Topic, Becky He, Sorry Papi. No, taki wakacyjny kawałek, który może z nami pozostać. Jeżeli chodzi o miejsce 13, tutaj także nowość, Wac to ja, kolejna noc. No, to taki wakacyjny kawałek, który może troszeczkę z nami pozostać. I na rozpoczęcie tej godziny na miejscu 14 po

0: I już 20 minut po godzinie 18 na zegarach jest 611 notowanie bez listy i na miejscu 11 nagranie, które 9 tydzień gości w bez liście właśnie z Colin i Blanka Niewinna. I tak na dobrą sprawę, no to Blanka jest jedną z inicjatorek tego dzisiejszego zamieszania. Zamieszanie, które polega na tym, że bez lista jest nadawana nie ze studia, ale no nie wiem, lepsze okoliczności przyrody?
1: Władysławowo, powiedzmy to otwarcie.
0: No, powiedzmy otwarcie, Michał
1: Bardzo
0: Trawka.
1: Ładnie, jest morze, jest dzień piasek, dobry. Dzień dobry, są ludzie, jest słoneczko, no chyba lepiej być nie może.
0: Krótko mówiąc, Vox FM robi lato, jak Vox FM robi lato.
1: To no, nikt tak ci nie zrobi lata.
0: Oczywiście, że tak. Jesteśmy tutaj, zapraszamy serdecznie, bo widzę, że mamy tutaj dosyć sporo fajnych rzeczy do rozdania dla naszych słuchaczy.
1: Tak jest, mamy smyczki, mamy okulary, więc śmiało.
0: Ale wróćmy do osoby, która jest współsprawczynią dzisiejszego zamieszania.
1: Blanka.
0: Blanka, tak.
1: Blanka, tak. Zapraszamy jutro od 12:00 Władysławowo Solar Beach Bar. Weźcie na plażę numer 1, tam nas znajdziecie, tam się będzie działo. Blanka od 16:00 dostępna dla was, będzie koncert.
0: Będzie koncert,
1: więc
0: właśnie,
1: będzie się działo.
0: Właśnie, o to tutaj chodzi, więc słuchajcie, jak chcecie przywitać razem z nami te wakacje i zrobić je razem z nami lato, wejście numer 1 Władysławowo, od godziny 12:00, tutaj będziemy mieli strefę przy wejściu numer 1.
1: Tak.
0: Od godziny 13:00 z Michał i ja wspólnie poprowadzimy program.
1: Tak, i od 16:00.
0: Tak jest, w Solar Beach Barze właśnie Blanka będzie koncert śpiewała. Także po to tutaj jesteśmy, żeby po prostu robić lato i tyle. Michał, tobie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro.
1: Dobra,
0: od godziny 13:00.
1: To ja idę sprawdzać, woda ciepła.
0: Dobrze, dobra, tylko nie wypływaj za daleko.
1: Nie, jasne.
0: I te kaczuszki, które tutaj są, proszę nadmuchać i założyć.
1: Tak zrobię.
0: No, fajnie. Wracamy do bestlisty, bo w połowie drogi na szczyt jesteśmy na granie, które drugi tydzień gości w zestawieniu i awansuje z miejsca 14 na 10. Użel, Moving to the Sun.
2: Bestlista.
3: Bestlista.
2: Vox FM.
3: 10.

0: prosto z plaży. Polski Bałtyk, proszę Państwa, przed nami. Piękne słońce, cudowny piasek, generalnie wakacje. Vox FM robi lato i bestlistę z tego cudownego miejsca, czyli z Władysławowa. 611 notowanie, uporządkujmy, co się wydarzyło do tej pory, bo przed chwilą na naszej antenie pojawiła się piosenka, która jeszcze nie jest w notowaniu, ale za tydzień kto wie. Propozycja Powerplay, doskonale znana polska formacja od muzyki tanecznej ze swoją nową piosenką o tytule Chica właśnie w propozycjach. Wcześniej na miejscu 9 nasz DJ Harris i jego Zakaria. W tym tygodniu to spadek z miejsca 5, ale to nagranie, które przy okazji także otrzymuje status najdłużej przebywającej piosenki w bestliście, bo już 14 tygodni. A na miejscu 10, krócej, ale już do góry, sukcesywnie, z 14 na 10 właśnie Urzel i Moving to the Sun. Odliczamy dalej dzisiejszą bestlistę. Miejsce 10 w ubiegłym tygodniu, teraz miejsce 8, 5 tydzień w bestliście. Remedy, Maurice, Close to You.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
2: 8.

0: 601 Notowanie bez listy w Vox FM trwa 24 minuty pozostały do godziny 19. Krótko mówiąc, skoro czasu tak dokładnie nie liczymy, to oznacza, że chyba są wakacje. Mało tego, Vox FM oczywiście robi lato. A w bezliście przed chwilą na miejscu siódmym piosenka, która skoczyła do góry, bo nie można, to ewentualnie można skoczyć w bok, jak najbardziej, ale tutaj awans o największą ilość oczek w tym tygodniu z 17 na 7. Trzeci tydzień w bezliście Christian Marki Summer is Magic. Miejsce 8 natomiast chwilę wcześniej to też piosenka z awansem, trochę mniejszym, z miejsca 10. Remedy Maurice Close to You. Zrobimy sobie króciutką przerwę, po przerwie nagranie, które no też może nam się pięknie zapisać, jeżeli chodzi o muzyczne, wakacyjne wspomnienia 2026 roku. Z malutkim awansem, z 7 na 6, 9 tydzień w zestawieniu Neptunika. Keep on running, już za chwilę.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej. Rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę.
6: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega.
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć dzisiaj właśnie cię.
1: 611 notowanie bez listy, a to piąte miejsce naszej listy przebojów. Awans z miejsca 9, 7 tygodni w zestawieniu. Piękni młodzi, nie daj się prosić. A wcześniej na miejscu 6, z 7, ale to zawsze awans, 9 tygodni, Neptunika, Keep on Running. No to jeszcze jedna propozycja, bardzo energetycznie, Breaking Dishes i Ellie Oaks. Może warto zagłosować?
2: Propozycja.

0: Dishes.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Best lista.
2: Vox FM.
1: 4.

ubiegłotygodniowy numer 2. W tym tygodniu jest na miejscu czwartym, szósty tydzień w zestawieniu Ale Farben i Body Talk w 611 notowaniu bez listy Vox FM. Co nam pozostało? No jeszcze trzy piosenki do zagrania, to te właśnie nagrania, które tworzą podium i teraz mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli chodzi o podium, no to jest bardzo, ale to bardzo wakacyjne. Miejsce trzecie już takie jest, awans ósmego, drugi tydzień dopiero w bestliście, David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. 3.

0: 611 notowanie bez listy Vox FM. Jesteśmy no już prawie w komplecie, jeżeli chodzi o znajomość piosenek, które poukładaliście za sprawą swoich głosów. Ubiegłotygodniowy numer 1, dzisiaj troszeczkę niżej, bo na miejscu drugim. 9 tydzień w zestawieniu modelki włodarskiej Lubię Cię jak lato. Na miejscu trzecim wskakuje na pudło z 8 miejsca. 2 tydzień w zestawieniu David Guetta, Loki i Run Run River. No to do zagrania pozostała nam jedna piosenka.
1: To wasz numer 1. Best liście Vox FM.
0: A, na miejscu pierwszym! Mieliście krzyczeć.
2: Digi, digi, digi, digi, digi, digi.
3: So

0: No właśnie, bye bye. No ale jeszcze zapowiedzmy, że DJ Ilham i Digi Digi na pierwszym miejscu, 611 notowania bez lista, to awans trzeciego, piąty tydzień w zestawieniu. Minutka 19, godzina 19, to na naszej stronie voxfm.pl pojawi się dzisiejsze głosowanie. Proszę klikać, proszę głosować, bo za tydzień o godzinie 17, 612 notowanie bez listy wystartuje, a jutro obowiązkowo wszyscy widzimy się we Władysławowie. Wejście na plażę numer 1, to będziemy na was czekać z prezentami, a później także z koncertem Blanki. Za dziś dziękuję, Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia. DJ Harris już za chwilę.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Reklama.
6: 3 miesiące aresztu dla nożownika z Jastrzębia-Zdroju. To on zaatakował wczoraj na szpitalnym SOR-ze. 13 szkół pójdzie do likwidacji. Tak od nowego roku będzie na Podkarpaciu. Na koniec kurtyny wodne. Ratunkiem na upalne dni w mieście. Minęła 19. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Chłopak spędzi ten czas za kratami w zakładzie w Bielsku-Białej. Przypomnijmy, wczoraj 19-latek wtargnął na SOR i zaatakował personel i pacjentów szpitala. Na szczęście nic złego się nie stało. Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniła, że resort na bieżąco monitoruje sytuację.
7: Ze szpitalem i z wojewodą, dzisiaj również pani minister Kacperczyk jest na miejscu. Na szczęście mamy informację, że zarówno personel, jak i pacjenci są w dobrym stanie.
6: Pracownicy Jastrzębskiego Szpitala informowali już wcześniej, że nie czują się bezpieczni w placówce. Głównie dotyczy to pracy na izbie przyjęć. Wiemy o dokumencie w sprawie bezpieczeństwa i nikt głosu pracowników nie zignorował, zapewnia zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojciech Krejs.
8: Pracowaliśmy nad tym dokumentem i pewne działania zostały poczynione, które miały na celu przede wszystkim zabezpieczenie przestrzeni szpitala porze nocnej.
6: Zwiększymy bezpieczeństwo lekarzy, zapewnia z kolei dyrektor szpitala Robert Ostrowski.
9: To nie było pierwsze pismo i nie było ostatnie pismo. Za każdym razem z pracownikami się spotykam. Chcemy robić szkolenia z samoobrony, ale proszę pamiętać, każdy czuje się tak, że tak powiem, mocny w tym, żeby się potrafić bronić.
6: Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przekazane pieniądze dla szpitali, aby lecznice mogły już wykorzystać na zwiększenie i poprawę bezpieczeństwa. Resort nie zdradza jednak, jaka dokładnie będzie to suma. Świadectwa rozdane, dzwonki ucichły, uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół, a powodem niż demograficzne i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
10: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
6: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie o około 5%, co może wiązać się z kolejnymi likwidacjami szkół. Pancerne traktory będą powstawać w Poznaniu. Podpisano list intencyjny z amerykańską firmą na produkcję i serwis wozu wsparcia M88 Hercules. Pojazdy mają być asystą dla czołgów na placu boju. Pomogą m.in. w serwisie w terenie, ale mogą też służyć jako wóz ewakuacyjny. Polska Armia posiada kilkadziesiąt takich pojazdów. Podpisana umowa pozwala wojskowym zakładom motoryzacyjnym na serwis jednostek od razu, mówi prezes spółki Grzegorz Szkaradek.
11: Będziemy również mogli produkować, ale nie tylko do Armii Polskiej, ale również Europa, szeroko rozumiana Europa. I to będzie w dalszym ciągu coś, co będzie nowe i co będzie się mogło rozwijać.
6: Poznań jest pierwszym w Europie miejscem licencjonowanej produkcji pojazdów od amerykańskiej firmy. Start produkcji zależy od zamówień, mówi Paul Żukowski z BIA System.
12: Wszystko zależy od zamówień na terenie Polski, bo wiemy, że Wojsko Polskie potrzebuje więcej tych pojazdów, więc jest okazja i my teraz właśnie się, że tak powiem, sprzężamy razem, żeby zrobić wspólną ofertę dla Wojska Polskiego Herkulesów produkowanych w Poznaniu.
6: Jeszcze w tym roku mają pojawić się pierwsze oferty. Gdy żar leje się z nieba w miastach, leje się woda. Kurtyny wodne pojawiły się na ulicach. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
13: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś, przynajmniej lekko.
14: Tak, przyjemnie. Chłodniej od wody.
15: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
16: Żeby się delikatnie schłodzić, to myślę, że jak najbardziej.
17: Najlepsze, bo jest 35
14: mnie.
6: Fala upałów ma się utrzymać co najmniej do końca weekendu. A nawet jeszcze na początku przyszłego tygodnia będzie bardzo gorąco i te kurtyny się przydadzą, bo na termometrach będzie ponad 30 stopni na plusie. Jutro najcieplej, 36. Mówię to z takim uśmiechem, no bo to aż mi się wierzyć nie chce, że takie temperatury będą na termometrach. 36 w Wielkopolsce, 39 w Wielkopolsce w niedzielę. A dzisiejszej nocy na termometrach około 18 stopni na plusie. Bardzo przyjemnie, bez opadów deszczu, bez wiatru, bez gradu, bez burz.
18: 3, 2, 1 DJ Harris in the

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
1: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
9: Rusza śledztwo w sprawie śmierci 8-latka. Chłopiec utonął w zalewie. Będzie konsolidacja szpitali, to na Podkarpaciu. Jedynki na świadectwie. Minister edukacji zdaniem uczniów zawaliła rok szkolny. Minęła 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
10: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
9: Dramat rozegrał się wczoraj wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań 8-latka wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mogą zostać połączone. Tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Placówka zamknęła ubiegły rok ze stratą w wysokości ponad 32 milionów złotych. Na ten moment odbyła się jedynie wstępna rozmowa marszałka województwa i starosty brzozowskiego, mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Adam Piernacki.
11: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników, które wynikają z wyroków sądowych. Samorząd udziela też dotacji na inwestycje i remonty. W planie na ten rok dla krośnieńskiej lecznicy zabezpieczono na ten cel około 24 miliony złotych.
9: Przeciwny konsolidacji jest jednak starosta brzozowski Jacek Adamski.
12: Uważam, że byłoby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. No i my się w tym specjalizujemy i mamy też wizję rozbudowy szpitala.
9: Na ten moment zarząd województwa czeka jednak na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. Z kolei starostwo oczekuje na spotkanie dyrektora szpitala z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą, mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
13: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
9: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
13: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
9: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców. Od dziś obowiązują weekendowe ograniczenia dla samochodów ciężarowych, mówi starszy aspirant Paweł Brysie z Policji w Łodzi.
14: Piątek od godziny 18 do 22, w sobotę od 8 do 20 i w niedzielę od 8 do 22. Apelujemy do kierowców, by do tych zakazów się stosować, nie utrudniać tego ruchu.
9: Sezonowe ograniczenia w ruchu dotyczą samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Czeszka Karolina Muchowa zmierzy się z Japonką Naomi Osaką w finale turnieju WTA na trawiarskich kortach w Bad Homburg. Iga Świątek, która w ostatniej edycji tej imprezy dotarła do finału w tym roku, w drugiej rundzie przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Siatkarze Argentyny pokonali Chiny 3-0 w meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Wcześniej pokonali Niemcy 3-2. Z kolei Polacy mają dzisiaj dzień wolny, a jutro o 17 zagrają właśnie z Niemcami.
0: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
9: A już za godzinę kolejne mecze. W grupie pierwszej zagrają za sobą pewne awansu reprezentacje Norwegii i Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. A już w niedzielę 1/16 finału, w którym Brazylia zagra przeciwko Japonii, a Holandia zmierzy się z Marokiem. Myślicie, że było dzisiaj gorąco? No to muszę was zmartwić albo też pocieszyć, jeśli ktoś bardzo lubi upały, bo w niedzielę będzie 39, a może nawet i 40 na zachodzie kraju. Dzisiejszej nocy całkiem spokojnie, 18 stopni w przeważającej części kraju, bez opadów, bez burz, całkiem spokojnie, więc warto tę pogodę wykorzystać na jakiś wieczorny spacer. Jutro 37 na zachodzie, na wschodzie 31 zaledwie.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
3: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, a w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Reklama.
3: Dożywocie za atak nożem w szpitalu. Taki wyrok grozi 19-latkowi z Jastrzębia Zdroju. Uważajcie na drogach. Policja ruszyła ze wzmożonymi patrolami. Ostatnie dni na kręcenie kilometrów. Za chwilę finał akcji Rowerowa Stolica Polski. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek groźne znalezisko w centrum Piły. Pod mostem na brzegu Gwdy znaleziono niewybuch z II wojny światowej. Na miejsce jadą saperzy. Policja na czas trwania akcji służb zamknęła dla ruchu most Chrobrego. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. Wczoraj 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do ataku?
4: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
5: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
4: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
3: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort zapowiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Policyjny helikopter już sprawdza, czy nie ma zatorów na głównych szlakach komunikacyjnych. Na drogach są nieoznakowane radiowozy i motocykle. Policjanci ruchu drogowego zapowiadają liczne kontrole, w tym trzeźwości. A to wszystko po to, by było bezpiecznie. Plagą na autostradach i drogach szybkiego ruchu są kierowcy, którym zabrakło paliwa i sami chcą uzupełnić braki. A o takie sytuacje pytała nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
6: Często się zdarzają właśnie takie sytuacje, że ktoś jedzie rowerem albo pieszo idzie z kanistrem.
7: Bardzo często policjanci patrolujący trasy szybkiego ruchu obserwują takie sytuacje, że albo widzimy pieszego, który idzie sobie z banieczką, albo rowerzystę, który udaje się po to paliwo. Starszy aspirant Paweł Bryś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. To jest bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, bardzo niebezpieczne przede wszystkim. Gorący apel do kierowców, abyśmy wjeżdżając na autostradę wzięli pod uwagę zatankowanie, żeby nie dochodziło do sytuacji, że braknie nam paliwa.
3: Pierwszy wakacyjny, do tego bardzo upalny weekend to będzie wielkie wyzwanie dla służb. Więc policja apeluje o rozsądek na drogach, zabranie w drogę zapasu wody i przestrzeganie przepisów. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
8: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawania znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
3: Kluczowa jest ta spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
9: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
10: Rozmowa.
9: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
3: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki czy dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektronicznych. I jeszcze przypomnienie o kończącej się walce miast i gmin o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Kilometry można kręcić jeszcze tylko przez kilka dni, bo do końca czerwca. Do zabawy warto się dołączyć, bo liczy się każdy przejazd, mówi Tomasz Paliczek z Urzędu Miasta w Nowym Sączu.
11: Cały czas zachęcamy osoby, dołączcie do akcji, dorzućcie swoje kilometry, czy to będzie 5 kilometrów, czy to będzie 10, czy to będzie 50. Każdy kilometr się liczy. Bardzo fajne, ciepłe dni, więc wykorzystajmy to, siadajmy na rower, włączajmy aplikację Aktywne Miasta i kręćmy kilometry.
3: A szczegóły akcji znajdziecie na aktywne.miasta.pl, a przypomnę, że akcja trwa tylko do końca czerwca. Około 19 stopni tej nocy w całym kraju, 17 najchłodniej nad morzem, no i to będzie piękna, bezchmurna i bezdeszczowa noc, sobota. Podobnie, tutaj akurat nie wiem, czy wszyscy będą się cieszyć, że nie będzie zachmurzenia, bo na termometrach do 37 stopni na plusie, na zachodzie kraju 28 chłodno w górach i 34 w przeważającej części kraju, rzeczywiście bez żadnych opadów i burz. W nocy około 23 stopni.
0: 3, 2, 1. Fox DJ Mix. Za dekami DJ Harris in the mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox

0: reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
0: 3, 2, 1. DJ Harris.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię.

Za smarki smarkiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
3: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
2: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
4: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
2: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
5: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
6: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
5: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
2: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczanie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
7: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
8: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
7: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
2: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
1: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek, przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
2: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, m.in. zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
8: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony. Że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
9: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia.
10: Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić w szotkę.
9: Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
2: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o części województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
12: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
11: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
13: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
2: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
13: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
2: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
14: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
2: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
15: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czyta: dodamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
2: Relacjonował Bartłomiej Ważny, dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
16: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
2: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
17: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
18: Rozmowa.
17: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
2: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
19: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
2: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
19: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość w momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji, jak również jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
2: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
20: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
21: Do pracy, na studia?
20: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
21: Będzie pani tęsknić?
20: Raczej nie.
22: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
23: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
2: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dziękuję. I zapraszam Leszka Balcerowicza, profesora, ekonomistę, wicepremiera, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego, byłego. No może by został pan ministrem zdrowia i odpowiedział nam na takie pytanie, czy to jest normalna rzecz, to co się wydarzyło w Szpitalu Południowym? Normalna, to znaczy afery się zdarzają, czy to jest element choroby systemu?
2: No na pewno nie jest to normalne, bo nie należy ogólnie z jednego drastycznego przypadku, czego nie wynika, że tak w systemie służby zdrowia nie ma objawów chorobowych. Po stronie tak zwanej podaży, czyli świadczenia usług, to my mamy nadmiar szpitali. Każda gmina chce mieć szpital i w związku z tym w niektórych nie ma pacjentów, ale są lekarze. Jeżeli chodzi o finansowanie, no to ono jest od podatków nazywanych mylnie składkami i teraz te podatki, składki są niesłychanie zróżnicowane. Różne grupy mają w różnej wysokości te podatki, składki.
1: Dzięki czemu możemy myśleć, że ochrona zdrowia jest niedoinwestowana, chociaż pieniędzy otrzymuje znacznie więcej niż parę lat temu.
2: No właśnie, no nie chcę tu wchodzić na ten zapalny teren płace lekarzy, ale nie chcę zaprzeczyć, że one rzeczywiście z tego, co wynikałoby z danych, ostatnio szybko rosły. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś wzrostem płac i cen, no to wtedy się zastanawiamy, czy to jest dostatecznie dużo konkurencji, a jeżeli nie da się konkurencji wprowadzić, choć jak tutaj się da, to czy mamy dostatecznie silny i profesjonalny nadzór.
1: Panie profesorze, to ja ekonomii się uczyłem 40 lat temu, ale zapamiętałem naiwnie, że jak są duże możliwości finansowe, to zaczyna się walka konkurencyjna o te możliwości. Czyli na przykład jak są wysokie płace niektórych lekarzy, to lekarze tam stoją w ogonku, żeby się dobić do tej posady, w związku z czym można im obniżać, a my od lat nie obniżamy. Co się dzieje?
2: Trzeba odróżnić dwa rodzaje walki konkurencyjnej. Jedna to jest walka o podatkowe, czyli publiczne pieniądze i nie o to przecież chodzi, a drugie to jest konkurencja o pieniądze prywatne ze strony ludzi. I tu mam wrażenie, że w tym przypadku tak zwanej służby zdrowia, to w dużej mierze mamy tą walkę o publiczne pieniądze, no bo przecież powtarzam, tak zwana składka zdrowotna jest podatkiem, a nie jest składką. Składka jest dobrowolna.
1: To co, prywatyzować służbę zdrowia?
2: To w sporej mierze się dzieje po stronie podaży. 90% przychodni jest, o ile pamiętam, prywatnych i to nie jest krytyka z mojej strony, tylko stwierdzenie pewnego faktu. Generalnie własność prywatna, o ile tylko podlega konkurencji, sprawdza się lepiej niż własność państwowa, gdzie rządzą ostatecznie politycy. My mamy natomiast rozmaite, że tak powiedzieć, słabości, dysfunkcje. Z jednej strony, powtarzam, po stronie świadczenia usług, nadmiar szpitali i tak dalej. Po drugiej, z drugiej strony to zróżnicowane niebywale obciążenie składkowo-podatkowe. I to są te rzeczy, dwie, które należałoby rozwiązywać.
1: Czasami tak bywa, że jakaś afera porusza lawinę, a dość często się tak zdarza, że afera niknie po paru dniach. I ta afera w Szpitalu Południowym, pana zdaniem, to jest taka, no to jest takie wydarzenie, które poruszy lawinę. Zaczniemy się zastanawiać, co my robimy z pieniędzmi, co robimy z pacjentami, co robimy z politykami. Jak to jest właściwie możliwe, że w szpitalu, o którym Rafał Trzaskowski mówił kiedyś, że jest jego oczkiem w głowie, rada nadzorcza składająca się w dużej mierze z ludzi Rafała Trzaskowskiego, no zupełnie się nie przejmuje tym, no takimi zasadami moralnymi podstawowymi. No, to są jednak podstawowe zasady moralne, że no nie zapraszamy swoich na znacznie lepszych warunkach w oczach innych ludzi. Ludzie czekają w kolejce, a nasz znajomy ją przechodzi. No to tak się po prostu nie robi, zwłaszcza w szpitalu, który jest oczkiem w głowie prezydenta miasta i to nie byle jakiego.
2: Zgodę, że to jest rażące.
1: Na tyle rażące, że nas poruszy, czy jutro zajmiemy się mundialem, a pojutrze tym, że ktoś powiedział brzydkie słowo w parlamencie?
2: Ja bym rad był, gdyby ludzie byli poruszeni nie tylko tymi skandalami, tylko szerszymi i poważniejszymi zjawiskami, na przykład tym, że my mamy jedne z najwyższych wydatków budżetowych. Dużo wyższe niż w niektórych bogatych krajach. Mówi o wydatkach jako procencie dochodu narodowego brutto i w ciągu ostatnich lat nastąpiła eksplozja tych wydatków i nie da się tego wytłumaczyć wydatkami na zbrojenia, które słusznie zwiększono. Ale główna część tego przyrostu wydatków, wskutek czego my prześcignęliśmy Niemcy, to są wydatki socjalne. A niektóre z tych pozycji wydatków socjalnych, na przykład 800+, nie miały i nie mają żadnego sensu ani społecznego, to znaczy nie sprawiają, że rodzi się więcej dzieci, ani też ekonomicznego, bo one tylko zwiększają deficyt, za który my musimy coraz więcej płacić. Więcej, znacznie więcej niż Niemcy, które zresztą mają mniejszy deficyt.
1: A nie jest tak, że zbudowaliśmy taki idealny system? Mówię tutaj akurat o systemie ochrony zdrowia, ale pewno dałoby się to w inne miejsca również życia akademickiego przenieść, tę refleksję, że na skrzyżowaniu kapitalizmu i socjalizmu żyje się najlepiej, to znaczy lekarze mogą i powinni i nawet muszą pracować w państwowych służbie zdrowia, samorządowej służbie zdrowia, po to, aby zaraz potem pracować.
2: Dlatego, że mamy władzę centralną i władzę lokalną, tak zwany samorząd, to jest władza państwowa, władza lokalna.
1: No to zgodzę się, to upraszcza nam zresztą nomenklaturę, to bardzo dobrze. Mamy państwową służbę zdrowia i bardzo rozbudowaną prywatną służbę zdrowia. Realizują i w tej realizują się ci sami lekarze. Nieraz, bo i tak się przecież zdarza, zręcznie jakoś to mieszając. Mówię, że pani do mnie przyjdzie na badania do szpitala, ale przyjmuje panią prywatnie i że może to jest źródło jakiegoś zła. No powinna państwowa być państwowa, prywatna być prywatna. No zresztą, co ja będę mówił, tak mówi sam Jarosław Kaczyński.
3: Rozdzielenie, zdecydowane rozdzielenie tych dwóch sfer służby zdrowia, to znaczy tej publicznej i tej prywatnej, jest niewątpliwie konieczne. Tak jest w wielu krajach, to się sprawdza.
1: W wielu krajach to jest tak wszędzie, czyli nigdzie.
2: Nie, ale to domaga się co najmniej przykładu. Ja nie znam jakiegoś dobrego przykładu tych wielu krajów, o których wspomniał przed chwilą prezes Kaczyński. Natomiast nie zgadzałbym się, że głównym problemem jest to, że spora część świadczenia usług jest w rękach prywatnych. No bo w końcu dlaczego mamy mieć socjalizm również w tej sferze, prawda, że wszystko dla socjalizmu prywatnego, to są inne problemy, o których zresztą wspomniałem przed chwilą, powtórzę tylko, że mamy ogromne zróżnicowanie tych zwanych składek, czyli podatków. Mamy nadmiar szpitali tam, gdzie akurat władza państwowo-samorządowa jest czynna. To znaczy te szpitale, każdy, wiele tych jednostek samorządowo-państwowych stara się mieć własny szpital.
1: Kiedy u nas tylko pojawia się hasło prywatyzacja szpitali, no to robi się fala takiego oburzenia, jakby to Niemcy zajmowali Polskę, prawda? Że to jest kompletny koniec świata. Mówi się racjonalizacja sieci szpitalnych.
2: Ja wiem, ja nigdy starając się prywatyzować polską gospodarkę, nie używałem słowa prywatyzacja, tylko mówiłem o przemianach własnościowych. Zresztą badania pokazują, że jak się używa słowa prywatyzacja, to niechęć jest bardzo duża, a jeżeli się używa jakiegoś zamiennika, prowadzenie rynku, odpaństwowienie, odpolitycznienie, to liczba zwolenników jest o wiele większa.
1: Dzisiaj, wczoraj Grzegorz Schetyna mówi tutaj w programie o Kamili Biedrzyckiej mniej więcej takie oto słowa, że musimy pomyśleć nad odpolitycznieniem szpitali. Myślałem, że jak na polityka o takim długim stażu jak Grzegorz Schetyna, to długo trwa ten namysł, bo chyba może trzeba było ich nie upolityczniać. Zresztą pytanie, co to
2: nie,
1: znaczy?
2: Ale my udziedziczyliśmy, posocjaliśmy.
1: No, 38 lat temu.
2: Tak, tak. No i jeżeli ma na myśli, nie wiem co dokładnie ma na myśli, ale jeżeli ma pod słowem odpolitycznienie, wyrugowanie wpływu polityków zarówno szczebla lokalnego, jak i centralnego, no to bym się zgadzał. Tylko wtedy ktoś musi przejmować kompetencje zarządzające i wtedy pojawi się, no kto? No sektor prywatny. Czyli odpolitycznienie nie oznacza, że wymienimy jednych polityków na w intencji lepszych, tylko że zastąpimy ich osobami niepolitycznymi, czy instytucjami niepolitycznymi.
1: A propos nomenklatury, wypowiedź z września 2010 roku w naszej rubryce Słowa się rzekła. Zawsze traktowałem jako komplement słowa Lecha Wałęsy na zjeździe Solidarności, że nasz program prywatyzacji jest bandycki. czuć było w tym uznanie. Kto to powiedział? No, Leszek Balcerowicz.
2: Znawca języka, cudownego lidera. Wiedziałem, jak interpretować jego słowa. Tak.
1: No, bo tak sobie myślę, że skoro prywatyzacja przynosi dużo, no, dużo pozytywów, racjonalnie wydawane pieniądze, większa swoboda działania, pomysłowość, prawda, podmiotów prywatnych, zazwyczaj tak jest. No wiem, zawsze znajdą się wyjątki, ale zazwyczaj tak jest.
2: To się wiąże z konkurencją, a nie prywatyzacją monopoli, jak na przykład to było do niedawna w Ukrainie.
1: To, no to jak to się dzieje, że w Polsce niby tak myślimy, a nie umiemy tej konkurencji tak wprowadzić do systemu ochrony zdrowia, żeby ona przynosiła nam pacjentom wyraźnie więcej zysków niż strat. Mamy duże wydatki na system ochrony zdrowia państwowe, mamy duże wydatki prywatne i na koniec czytamy, że NFZ ma dziurę budżetową i to rosnącą. No to jak to jest? Wydajemy mnóstwo pieniędzy i dziura budżetowa, dziura NFZ-u rośnie zamiast na przykład maleć albo mieć górkę.
2: Do tego trzeba dodać jeszcze jedno, że nawet ci, którzy przechodzą z NFZ-u do prywatnych świadczeniodawców, nadal płacą na NFZ. Czyli nie ma takiego czegoś, co się nazywa opting out, prawda?
1: No właśnie,
2: nie ma elementu konkurencji, bo konkurencja jest wtedy, kiedy ci, którzy świadczą z usług jednego podmiotu, niezadowoleni, przechodzą do innego. Nie ma konkurencji od strony świadczenia. No i moim zdaniem to trzeba by, należałoby zmienić.
1: Czy Ryszard Petru może, użyję kolokwializmu, pojechać na takim oburzeniu narodowym na to, że Szpital Południowy no był wylęgarnią jakiś matact, nie? I może Ryszard Petru powie taką rzecz. No, Balcerowicz nie był zły, ale mało prywatyzował. Ja sprywatyzuję system ochrony zdrowia i dzięki temu ci, którzy mają choć trochę pieniędzy, będą mieli dobrą służbę zdrowia. Czy Ryszard Petru ma przyszłość polityczną jako lider?
2: Tak, Ryszard Petru należy do tych polityków, z którymi poglądami jak niemal w pełni się zgadzam.
1: Bo to się pański uczeń, no.
2: Nie tylko, miałem różnych uczniów. On się trzyma tej linii, powiedziałbym, wolnościowej czy wolnorynkowej, która się generalnie sprawdza, no bo im większe odchylenie od tej linii, tym więcej mamy wpływu polityków, czyli państwa.
1: I potem musimy odpolityczniać szpitale. No dobrze, to taka była elegancka wypowiedź na ten temat, a może mniej elegancka będzie na takie pytanie. No, a Koalicja Obywatelska, to ona nie poszła już za bardzo w stronę takiej socjaldemokracji. To nie jest jakiś grzech być socjaldemokracją, prawda? Ale wolnościowa socjaldemokracja to nie jest za bardzo.
2: No te etykietki polityczne mają różne znaczenie i o ile pamiętam, socjaldemokrata Schröder, który się potem zresztą nie sprawdzi politycznie, to jednak dokonywał wolnorynkowych reform. Odrzucając etykietę, powiedziałbym tak. Polityka gospodarcza PiS-u i PO się nie różnią zasadniczo, dlatego mamy tą samą wielką dziurę budżetową, największą w Europie obok Rumunii. I to nie wywołane jest przez niskie podatki, bo one są w Polsce wysokie, tylko ogromne wydatki. I teraz, jeżeli wydatki są bardzo duże jako odsetek PKB, to nigdy poza okresami wojny nie wynika z ogromnych wydatków zbrojeniowych, tylko wydatków socjalnych. I docieramy do tego, co mówiłem. My mamy całe pozycje. Podliczyliśmy kiedyś FOR, że to jest około 200 miliardów wydatków, które nie mają ani ekonomicznego, to znaczy nie wspierają wzrostu gospodarczego, ani społecznego, to znaczy nie wspierają rozumie biedniejszych w naszym budżecie. I wspomnę jeszcze raz, na przykład 800+. Nie ma ani jednego, ani drugiego sensu. Jeżeli chce się wesprzeć w rozumny sposób osoby biedniejsze, to można zwiększyć zasiłki rodzinne, które są, ale nie emitować

0: zarówno PiS, jak i PO zadłużają Polskę kosztem narastania długu finansowanego przez banki w dużej mierze, a w bankach swoje pieniądze składają ludzie z Polski.
1: A to, no, chodzi o to, że tutaj będę prowokacyjny, ale to gorsza tak trochę myślę, to tak po cichu powiedziałem. Od wielu lat, właściwie od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, to już będzie lat 11 w tej chwili prawie, wielu ekonomistów z takiej tradycyjnej szkoły myślenia ekonomicznego mówi tak, to się zaraz zawali. Rosną, jeszcze zanim 500+ zostało wprowadzone w życie, to już wydatki PiS-u miały rosnąć. Socjal miał zabić system. Panie redaktorze, zabije system gospodarczy w Polsce. Taka masa tych podaż pieniądza, która spowoduje historyczną inflację, gigantyczną katastrofę i katastrofę budżetu. No ja mamy 11 lat... No troszkę, ale no, mamy prawie 11 lat mówienia. Słuchajcie, za rogiem już tuż wielki kryzys, no i skoro go nie ma, to w którymś momencie jest tak, że nie wierzymy już te przepowiednie.
0: To są dwie rzeczy. Po pierwsze, istnieje tak zwane opóźnienie czasowe, czyli time lag, pomiędzy momentem rozpoczęcia niebezpiecznej w skutkach polityki gospodarczej, czyli populistycznej, ujawnieniem się jej skutków, ale po drugie, i to jest przypadek Polski, mogą wystąpić i wystąpiły czynniki kompensujące złą politykę gospodarczą i tym najważniejszym czynnikiem kompensującym był napływ 1 miliona Ukrainek i Ukraińców do pracy w Polsce. Bez tego napływu, wedle pewnych obliczeń, polski dochód narodowy byłby o 7% niższy. Ale to się najpewniej nie powtórzy, więc jeżeli nie będzie napływu z Ukrainy, bo miejmy nadzieję, że oni skutecznie powstrzymają agresję Putina, no to nie będzie tych czynników kompensujących i jeżeli na dodatek nie będzie reform, to czeka nas spowolnienie wzrostu gospodarczego.
1: Czyli tych dwóch rzeczy nie można zrobić naraz, żeby było jak było i żeby nie mieć nowego miliona emigrantów.
0: My mamy nawet na tle Europy Zachodniej intensywne zjawisko starzenia się ludzi.
1: Tak.
0: To w sumie jest pozytywne, prawda, że ludzie dłużej żyją, ale ma to swoje konsekwencje, a mianowicie zmniejsza się liczebność tych roczników, które mogą pracować i stąd jest potrzeba napływu ludzi do pracy z zewnątrz, ale po drugie to jest kwestia ZUS-u. To znaczy, jak mniej ludzi płaci tak zwane składki, czyli podatki, bo więcej ludzi przechodzi na świadczenia emerytalne, to pojawia się problem ZUS-u, czyli generalnie finansów publicznych.
1: Czy to tak przy okazji tej Ukrainy bym dopytał, czy myśli pan, że powinniśmy wspierać gorliwie, a nie deklaratywnie, skutecznie, a nie gadulstwem wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Bo wśród Polaków widać spada poparcie dla takiego europeizowania Ukrainy.
0: No, jeżeli spada,
1: 60% jest przeciw.
0: Pod wpływem takich nienawistnych czy wrogich, czy koniunkturalnych wypowiedzi niektórych polityków na czele z obecnym prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, ale to jest ślepota, albo to jest takie koniunkturalne wykorzystywanie jakichś incydentów, co nie ma nic wspólnego z strategicznym i, co użyję tego słowa, patriotycznym myśleniem o Polsce. Też Ukraina, walcząc z Rosją, własną niepodległość, w jakimś sensie broni również Polski. Poza tym tu w grę wchodzi jakaś elementarna empatia. My mamy do czynienia z ludźmi, którzy są napadnięci przez wspólnego bandytę, czyli Rosję Putina.
1: No, tam oczywiście można powiedzieć, że Ukraina nie tak specjalnie przejmuje się Polską, jak widać z chyba 4-letniej naszej tej współpracy.
0: To na czym miałoby polegać to większe przejmowanie się?
1: No, na przykład to, żeby... symbolicznie w większym stopniu uznawać polskie pretensje historyczne, które przecież są uzasadnione. Żeby przynajmniej też deklaratywnie otwierać Ukrainę na przyszłą tę współpracę gospodarczo-polsko-ukraińską. Mamy ten szczyt, prawda, polsko-ukraiński. On w niedobrej atmosferze przebiega. I jakby dominuje wiadomość, że we Lwowie polskim firmom to jest ciężko, a nie dominuje jakaś, powiedzmy, inna wiadomość, że oto nadchodzi Eldorado polskie. To nie jest taki mit, że Polacy będą odbudowywać Ukrainę po wojnie, a naprawdę będą odbudowywać Niemcy, Amerykanie, Anglicy, a my będziemy po prostu handlować proszkiem do prania.
0: A trochę wedle stosunków politycznych między obydwoma krajami, między innymi z tego powodu, a nie tylko ze względu na strategiczne myślenie, wychodzą.

0: wyciągnie z tego kryzysu politycznego między Polską a Ukrainą jest bardzo potrzebne. Ale nade wszystko, po pierwsze, to jest empatia w stosunku do ludzi, którzy są ofiarą ataku. Po drugie, myślenie geopolityczne, że to przecież Rosja Putina, a nie Ukraina jest naszym wrogiem. No i po trzecie, myślenie o interesach gospodarczych.
1: No tak, ale czy te interesy są realne? Czy to nie jest tak, że myśmy mieli kiedyś Irak odbudowywać, nie? I mało odbudowywaliśmy Iraku powojennego.
0: Jak się wypowiada oczekiwania, no. Tam będzie konkurencja. Przecież to nie będzie na takiej zasadzie, że Polska ze względu na urok osobisty pana Nawrockiego dostanie nagle ogromne zamówienia. No nie, tam będzie ostra konkurencja. To Niemcy, będzie Francja, Włochy, Amerykanie i tak dalej. Musimy wykazywać.
1: Niemcy nas przebiją w tej sprawie. Bo tak, ja empatycznie próbuję patrzeć z punktu widzenia Kijowa. Warszawa, no nie najgorzej, ale z Berlinem współpracować to jest przyszłość. Może tak po prostu myślą w Kijowie i dobrze jest otrzymywać od Warszawy poparcie.
0: Za polityków ukraińskich chciałbym powiedzieć, że bardzo jest istotne i sądzę, że tak może być, czy będzie, żeby to decydowały kryteria merytoryczne, komercyjne. Znaczy, kto daje lepszą ofertę w konkurencyjnym przetargu.
1: To na prezydenta Nawrockiego to łatwo jest narzekać, a premier, czy on prowadzi dobrą politykę polską wobec Ukrainy?
0: No, na pewno lepszą, przynajmniej w swoich wypowiedziach, niż obecny prezydent. Natomiast, jeżeli pan mnie pytał przed politykę gospodarczą, to powtórzę, że rząd Donalda Tuska kontynuuje złą politykę gospodarczą poprzedników, czyli Kaczyńskiego. Przede wszystkim, po pierwsze, powtórzę, jeżeli chodzi o zadłużanie kraju, wskutek nadmiernych, nawet w Europie, wydatków budżetowych, a po drugie, od 2015 roku nie mieliśmy w Polsce żadnej, użyję niedowodnego słowa, prywatyzacji, czyli odpaństwowienia, czyli odpolitycznienia gospodarki, a my mamy udział własności państwowej w gospodarce najwyższy w Europie, obok Turcji. Wyższy niż we Francji, które uchodzi za kraj etatyzmu.
1: Bo ja podzielę się taką intuicją, czy taką obserwacją, że Donald Tusk, ja pomijam, czy się go lubi, czy nie lubi, ale kilka razy w swojej historii pokazywał, że ma taki lwi pazur, polityka, który jak się obudzi, to potrafi być groźny i dla przeciwnika, i dla swoich. I tego pazura zupełnie nie widzę w ostatnich dniach. W ostatnich dniach Donald Tusk mówi raczej o tym, że przecież nie wszystkie doniesienia są prawdziwe, musimy dowiedzieć się, jaka jest prawda. Panie profesorze, zawsze musimy dowiedzieć się, jaka jest prawda, ale w życiu politycznym ważne jest to, żeby lider powiedział: rozumiem, że jest problem, czuję tak jak wy, zrobię to, to i to za mną. A tego premier Tusk nie mówi, może się po prostu zużył, no politycy też się zużywają.
0: No w porównaniu ze mną to jest młodym człowiekiem, więc tego poza tym przypominam sobie Adenauera, kanclerza Niemiec Zachodnich, który w dość podeszłym wieku wykazywał...
1: Bo nie chodzi o wiek biologiczny, może po to zmęczenie takie.
0: Nie będę spekulować, natomiast chciałem powiedzieć tak, że nie widać w PO takich jawnych konkurentów czy sukcesorów, następców, co nasuwa pytanie, czy Donald Tusk nie jest bardzo dobry w eliminowaniu konkurentów. No, i to go, jak niektórzy zwrócili uwagę, odróżnia od Kaczyńskiego. Tylko ja nie jestem zwolennikiem, żeby było jasne, ale wokół niego jakoś wyrosła.
1: Tak, ciągle się kłócimy, kto jest delfinem, prawda, po Jarosławie.
0: Tak jest.
1: U Donalda takiego nie ma.
0: Umiejętność eliminowania konkurentów są może dobre dla zachowania władzy, ale niedobre dla przyszłości organizacji, którą się kieruje.
1: Ale wie pan, co mówi Donald Tusk? Mówi tak, no władzy w partii dochodzi się tylko jedną metodą, ojcobójstwa.
0: Tak,
1: miałem taką wypowiedź. Jak ktoś chce, to proszę, niech stanie.
0: Czytował innego klasyka niż on sam.
1: Może sięgnął do Szekspira.
0: Tak,
1: ale że
0: to, że mi się nasuwa.
1: Tak, tak. No i wie pan, no taką kombinację. Jak ktoś chce być na moim miejscu, bardzo proszę, niech zacznie walkę i ktoś ją wygra. Na razie każdy, kto o niej myślał, chyba przegrał, zanim stanął w blokach startowych, prawda?
0: To nie jest komplement, jeżeli chodzi o przywódcę w demokracji.
1: Rozumiem, ale powiedzmy coś dobrego panu premierze, bo ja próbuje prowadzić takie dziennikarstwo wielotorowe, a nie jednonurtowe.
0: Mogę do tego dołączyć. Oczywiście pod względem praworządności. Na plus oczywiście zapisuje to, że przywraca pod rządami Donalda Tuska, czy jest przywracana praworządność. Jest, inaczej zachowują się media publiczne niż zachowywały się za czasów Kaczyńskiego.
1: Tak, to ja zawsze powtarzam, tak, jest inaczej niż za czasów Kaczyńskiego, ale gdyby ktoś 20 lat temu pokazał mi takie media publiczne, jakie są dzisiaj, powiedział: Janku, czy to jest twoje marzenie, to bym miał odruch wymiotny, na pewno nie. No wiem, że po PiS-ie człowiek ma takie przekonanie, że w mediach publicznych nie może być gorzej, no ale zostawmy media publiczne, bo chcę powiedzieć o wiadomości giełdowej, która jest, jakby to powiedzieć, na tyle dobra, że aż zasługuje na rubryczkę Kto by pomyślał. Łączna wartość akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych, spółek oczywiście, nad którymi kontrolę sprawuje Skarb Państwa, wzrosła w ciągu 2,5 roku rządów Donalda Tuska z 240 miliardów do 480, no to dwa razy. Czyli sukces zarządzania rządu. A tyle gadamy o tej prywatyzacji. A tu proszę, jak jest nadzór spółek Skarbu Państwa przez dobry rząd, to puchnie.
0: A gdybyśmy się opierali na taki, w tym ogólnym sądzie, na tym jednej informacji, to jeszcze większe sukcesy ma Łukaszenka. Bo u niego jest dużo więcej własności kontrolowanej przez niego, czyli przez politykę. Także to nie jest, jak wiemy obaj, zresztą komplement.
1: No tak,
0: to
1: tak.
0: Sam fakt, że mamy tyle własności państwowej, o czym mówiłem, czyli poddanej, znaczy narażonej na naciski czy kontrolę polityków, jest obciążeniem na przyszłości polskiej gospodarki, a nie atutem.
1: Czy w polskiej polityce, myśli pan, tak realnie możemy spodziewać się istotnej zmiany? Ja nie chcę powiedzieć, że nie jest istotna zmiana, jak PiS wygrywa albo przegrywa. No, tylko taka, tego typu istotna, że nawet jak PiS wygrywa albo przegrywa, to na przykład w radach nadzorczych siedzą ludzie o fachowym backgroundzie, a nie politycznym. A szpitale nie mają rad nadzorczych, której połowa składu to są ludzie wysoko funkcyjni w jakiejś partii. Mówię o Szpitalu Południowym, było tak, że połowa rady nadzorczej to byli wysoko funkcyjni funkcjonariusze Koalicji Obywatelskiej, prawda?
0: Czy panu chodzi to się, o to, taka zmiana? Można mieć, tak, lepszy socjalizm. To znaczy,
1: czy można mieć znacznie lepszy socjalizm, tak?
0: Znaczy może trochę lepszy, ale z całą pewnością to nie zastąpi własności prywatnej i konkurencji. Nie ma przykładów krajów z dominującym, czy nawet dużym, mniejszościowym sektorem państwowym, które były przykłady trwałego sukcesu. No przejściowe mogą się zdarzyć. I trwałego, więc nie potrzeba wielkiej wiedzy, żeby wiedzieć, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Całe doświadczenie bija po oczach.
1: Znamy pana tutaj doświadczenie i historyczne osiągnięcia, ale gdyby człowiek tego nie znał, to pomyślałby tak: o, Balcerowicz to najbardziej bliskie jest chyba Mentzenowi.
0: No. A może odwrotnie?
1: Myśli pan, ale Sławomir Mentzen chyba by z zielenia, gdyby miał powiedzieć tak: jestem uczniem Leszka Balcerowicza, nie?
0: Uczniem nie. Mam wielu byłych studentów czy uczniem, ale trochę skorygowałem to porównanie.
1: Ale myśli pan, że tam jest taki gen prawdziwie wolnościowy, czy to jest deklaracja, a potem będzie znowu socjalizm, tylko trochę inny?
0: Tego nie wiem, natomiast no, mogę tylko rejestrować wypowiedzi. Ale żeby to uzupełnić, to chcę powiedzieć, że nie podoba mi się ten antyukraiński ton po stronie Konfederacji Mentzena, nie mówiąc już o Braunie.
1: Ale taki wolnościowo-gospodarczy, to docenia pan?
0: No porównuję te wypowiedzi i z całą pewnością to jest potrzebne, bo my nie mamy nadmiaru wolnego rynku, mamy nadmiar etatyzmu, który nigdzie się nie sprawdza, bo powtarzam, etatyzm to jest władza polityków i to nie chodzi o to, że politycy są gorsi pod względem charakteru czy rozumu niż prywatni przedsiębiorcy, tylko że oni mają gorsze bodźce. No polityk nie może, nie ma takich bodźców, że zbankrutuje, tak, jak prywatny właściciel, a jak będę dobrze zarządzać, to zyskam. Oni mają inne bodźce, a mianowicie iloma swoimi mogę obsadzić. Wielu z nich, tak? No i dlatego socjalizm, czyli własność państwowa, przegrywa z konkurencyjnym kapitalizmem.
1: Dziękuję bardzo. To może być taką puentą naszej rozmowy. Leszek Balcerowicz, jak widać, nie zmienia poglądów. To też
0: rzeczywistość nie zmienia.
1: Może dlatego, że rzeczywistość zmienia się niechętnie. Dziękuję bardzo. Były wicepremier był naszym gościem.
2: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
3: Vox FM.
2: Vox FM robi lata. Robi lata.